Ружо, вон она, ружо. Ах, на чем напужа?

zbudził mnie pierwszy wiosenny deszcz. Nikt nie ostrzegał, że to może być przełomowe.

0: 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Jak najlepszy, to najlepszy, moi drodzy. Zaczynamy Aferanek o godzinie 6.30. Jak codziennie, jak zawsze, do 10.00.

0: i będą kolejni oburzeni.
1: Tak, tak. To oczywiście chodzi o sytuację z ostatniej sesji Rady Miasta, czyli podczas której Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem. Wczoraj w tej sprawie była konferencja prasowa, ale nie prezydenta Jaśkowiaka, tylko właśnie tych, którzy tortem obrzucili prezydenta.
0: Czy to jest tak, że Jacek Jaśkowiak dostał wotum zaufania tylko dlatego, że został obrzucony tortem?
1: Nie, to nie tylko tak, chociaż już słyszałem też takie porównania, że to były szachy 5D, że to było wszystko z inicjatywy prezydenta, żeby tylko dostać te wotum zaufania i absolutorium, ale to jest za daleko idąca taka teoria.
0: O tym również na 3 minuty przed 7.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Nie milkną echa sytuacji z ostatniej sesji Rady Miasta Poznania, podczas której prezydent Jacek Jaśkowiak został zaatakowany tortem. Wczoraj w tej sprawie konferencję prasową zwołali sprawcy tego czynu. Uważają oni, że nie była to przemoc.
2: Jeżeli dzisiaj ten czyn zostanie zrównany z przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń? Czy to nie będzie pokazywało, że skoro nawet taka bachostka jest nazywana przemocą, to czy faktycznie wtedy ktoś nie może pomyśleć, że w takim razie to co za różnica?
1: Mówił Kamil Siemaszko z kolektywu Rozbrat, który to uderzył Jaśkowiaka tortem. Innego zdania jest sam prezydent.
3: Było mi przykro, gdy widziałem panią urzędniczkę, tak? No bo to jest w ogóle skandaliczne, tak, że w miejscu naszej pracy, w dniu sesji absolutoryjnej, ma miejsce fizyczna agresja i z jednej strony to jest ta kwestia dostępności urzędu dla wszystkich, a z drugiej strony jest bezpieczeństwa pracowników.
1: Mówił kilkadziesiąt minut po zajściu prezydent Jacek Jaśkowiak. Sprawcy usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 3 lat więzienia. Zmieniamy całkowicie temat. Lech Poznań poznał swojego pierwszego rywala na drodze do Ligi Mistrzów UEFA i niestety łatwy przeciwnik to nie będzie. Kolejorz będzie musiał zmierzyć się z mistrzem Danii AGF Aarhus. Pierwszy mecz Lech rozegra na wyjeździe 21 lub 22 lipca. Rewanż w Poznaniu ma się odbyć natomiast 28 lub 29 lipca. Zanim poznańska Lokomotywa zamelduje się w Lidze Mistrzów, musi ona pokonać 3 inne zespoły. Na każdym etapie eliminacji Lech będzie rozstawiony, co oznacza teoretycznie łatwiejszych rywali.
4: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Informacja szczególnie interesująca dla wszystkich fanów kolejnictwa. Poznańskie MPK poinformowało o powrocie na maltankę kultowego, najstarszego w Polsce parowozu, jakim jest Borsig BN2T. Pojazd ten powstał w 1925 roku w Berlinie. Przez ostatnie lata przechodził on jednak gruntowny przegląd i modernizację, mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.
5: Prace już się zakończyły. W ubiegłym tygodniu Borsig został przetransportowany na maltankę, gdzie przeszedł odbiory. Próby wypadły pozytywnie, więc parowóz może wrócić do służby. Oznacza to, że już w najbliższy weekend na Maltance odbędą się dni pary.
1: W sobotę i w niedzielę kursy na Maltance będą odbywać się co pół godziny od 10 do 18. O godzinach pełnych Borsig ma odjeżdżać ze stacji Maltanka, pół godziny później natomiast ze stacji Zwierzyniec.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Portal Badam Poznań zaprezentował ciekawe statystyki dotyczące niedługo kończącej się wiosny w Poznaniu. Mieszkańcy chętnie korzystali z cieplejszej pogody, czego dowodem są ponad 3 miliony przejazdów rowerowych zarejestrowanych przez miejskie liczniki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także akcja Wiosenne Porządki, w której udział wzięło blisko 20 tysięcy osób, zbierając łącznie 47 ton odpadów. Sportowym wydarzeniem wiosny był Poznań Półmaraton, w którym wzięło udział 14,5 tysiąca biegaczy, około 1000 mniej ostatecznie dobiegło do mety. Jeśli natomiast chodzi o czytelnictwo, to z Biblioteki Racińskich wypożyczono łącznie ponad 350 tysięcy książek. To najpopularniejszą było Schronisko, które przetrwało, autorstwa Sławka Gortycha. 281 par wzięło ślub, 82% z nich był to ślub cywilny. Najczęściej nadawanym imieniem dla chłopca był Leon, dla dziewczynki natomiast Zofia. I to wszystko w tym serwisie, kolejny za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, a Kura wchodzi na antenę.

18 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to czwartek. Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amant obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. To w kalendarzu mamy wpisane. No a przed nami, moi drodzy, już szykuje się poranna prasa. Tam Gazeta Wyborcza, tam Rzeczpospolita, tam Dziennik Gazeta Prawna, tam Głos Wielkopolski.

To literka B w nazwie firmy BGM. Dziś domaga się od państwa 70 milionów odszkodowania. No a wcześniej panowie odpowiedzialni za tę firmę zostali aresztowani. No i teraz ta sprawa po latach wraca. W Gazecie Wyborczej więcej na ten temat zobaczycie. W Rzeczpospolitej o tym, że bank zapłaci za wyciek, przeczytamy na stronie pierwszej. Sąd nakazał bankowi zwrot przedsiębiorcy ponad 100 tysięcy złotych straconych po wycieku danych z karty. To ewenement. Znacznie częściej takie sprawy grzęzną w sporze o statut autoryzacji transakcji. Piotr Szymaniak ten temat opisuje, no i mówi, że blisko 160 transakcji na niewielkie kwoty dokonywano w nocy na rzecz podmiotu w egzotycznych krajach. Łącznie straty klienta banku to niemal 100 tysięcy złotych. Takie były skutki wycieku danych z karty płatniczej przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Karta była używana bardzo intensywnie, dlatego przedsiębiorca dopiero po 5 miesiącach zorientował się, że padł ofiarą kradzieży. Bank nie uznał tych nocnych transakcji z egzotycznymi odbiorcami za podejrzanie. Za podejrzanie bronił się, że transakcje były autoryzowane kodami SMS. Jak taka sytuacja może przebiec, no i jak się przed tym chronić oraz co w tej sytuacji się zadziało. Na stronie pierwszej oraz na stronie 11 poczytacie. Coraz gorzej myślimy o swoich finansach, jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową. To raport, to dodatkowo badanie. Jest bardzo trudna, 8% trudna, ale daje radę 25%. Dobrze to 18%, bardzo dobrze 2%, trudno powiedzieć 1%, 46%. Stabilnie. Takie odpowiedzi na stronie pierwszej oraz na stronie 16. Polacy zwolennikami nocnej prohibicji to kolejny temat w Rzeczpospolitej. Ponad połowa badanych popiera zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych. Wiktor Ferfecki na ten temat pisze, 74% kobiet pobiera nocną prohibicję w całym kraju, aż 54,9% ankietowanych ogólnie uważa, że powinien zostać wprowadzony ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach nocnych. Strona pierwsza oraz strona trzecia. W tym, o tym w artykułach przeczytacie. W dzienniku Gazecie Prawnej o Polsce w centrum unijnej bitwy o budżet. Jednym z najistotniejszych tematów rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego szczytu Rady Europejskiej będą wieloletnie ramy finansowe na lata 2028-2034. O tych ramach, o propozycjach, korekt, o przedmiotach kontrowersji, no i przede wszystkim o finansach i o ramach poczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 12 w dzienniku Gazecie Prawnej. Dalej mamy temat o wizjach rozbijających się o finansową ścianę. Jubileuszowy 10. Kongres Perły Samorządu po raz kolejny zgromadził włodarzy miast, ekspertów oraz przedstawicieli administracji państwowej. No i właśnie, ci mają swoje wizje, no ale te wizje mogą się w pewnym momencie rozbić. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 7 w dzienniku Gazecie Prawnej. W Głosie Wielkopolskim, czyli w prasie lokalnej, o PIP-ie, które zajrzy do umów. No i pytanie, czy etat zostanie włączony zamiast zlecenia. Agnieszka Domka-Rybka pisze na ten temat. Dzisiaj pracują bez wytchnienia od poniedziałku do niedzieli, kilkaset godzin w miesiącu, nie mają prawa do płatnych nadgodzin, urlopu i zasiłku w razie choroby. Po 8 dniu lipca ich życie może się zmienić, no bo tego dnia wejdzie w życie nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca umów cywilnoprawnych. Szacuje się, że na takich umowach pracuje blisko 1,5 miliona Polaków. Mamy XXI wiek, a pracownicy w Polsce są masowo wyzyskiwani. Dlaczego i co się zmieni na stronie pierwszej i w rozwinięciu tego tematu we wnętrzu Głosu Wielkopolskiego znajdziecie. Prezydent dostał tortem, to powraca temat z ostatniej Rady Miasta.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Godzina 8:26 nam zostało, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do kalendarium historycznego i do kalendarium muzycznego. Dzisiaj, tak spoglądając na te daty, które mamy zapisane w kalendarzu i które mamy zapisane na liście, no to trzeba wybrać na pewno te najważniejsze, bo tych dat jest dużo. Okej, mam jedną. Na przykład 18 dnia czerwca w roku 1945 założono klub sportowy Piast Gliwice. O, nie ma za co, taka data typu ta najważniejsza. W roku na przykład 1260 Tczew uzyskał prawa miejskie. Jakbyście się zastanawiali, kiedy Tczew uzyskał prawa miejskie, no to proszę bardzo, teraz już wiecie. A jakbyście się zastanawiali, kiedy Grudziądz uzyskał prawa miejskie, no to ja już spieszę z wyjaśnieniem. 18 dnia czerwca w roku 1291. Wtedy to Grudziądz uzyskał prawa miejskie. A propos herbów miejskich też mógłbym się wypowiedzieć, bo na przykład Nieśwież, tak, takie miejsce, Nieśwież się nazywa, uzyskał herb miejski w roku 1586. Dzisiaj kalendarium mniej historyczne, a bardziej historyczno-miejskie, ale spokojnie w kalendarium muzycznym rok 2001 nam się trafił, a to bardzo dobry był rok i bardzo dobra...

0: opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

0: Ale tam powtórki nie było, bo nie było VAR-u, a tutaj był VAR i powtórka była.
1: I my nadal jako polska reprezentacja, jako polscy Polacy tamte czasy pamiętamy i nadal płaczemy nad tym, że tamten karny nie został powtórzony, a powinien być powtórzony.
0: Tak jest. W 36 minucie spotkania przyszła odpowiedź drużyny z Chorwacji. Pięknym trafieniem popisał się w 36 minucie Baturina. Polecam każdemu zobaczenia, żeby zobaczył tą bramkę. Mhm. Nie aż tak ładna, jaką strzelił Mbappe z Senegalu. Natomiast też niczego sobie. Przed przerwą w 42 minucie ponownie Harry Kane wpisał się na listę strzelców, tym razem z główki. No i tutaj ta fizyczność po prostu Anglików się przydała. Niepilnowany wyszedł w powietrze i skierował bramkę do siatki. I co o dziwo, jeszcze przed przerwą Chorwaci strzelili bramkę po bardzo ładnej akcji podaniowej. Peter Musa w 45 minucie w doliczonym czasie gry strzelił bramkę na 2-2.
1: No i z tego powodu mecz zakończył się wynikiem 4-2, moi drodzy, bo to kolejne trafienie to na przykład 85 minuta.
0: Tak, i w 47 minucie od razu po przerwie strzelił Bellingham, a ta bramka, o której ty powiedziałeś, z 85 minuty była już na dobicie Chorwatów.
1: Tak, i to Anglia, Chorwacja, tak zakończyło się to spotkanie. No potem spotkania nocne, które mogliśmy oglądać, i tutaj to te spotkania, o których mówiłem, no niestety musiałem je tak skomentować, ale chyba nie skomentowałem tego w zły sposób, że nuda trochę.
0: Potwierdzam, że było nudno. Panama od początku przeważała w tym spotkaniu, natomiast była nieskuteczna, albo bramkarz Gańczyków popisywał się dobrymi interwencjami. Mhm. Żeby faktycznie potwierdzić, że było nudno, to trzeba powiedzieć, że Gańczycy pierwszy celny strzał oddali dopiero po przerwie. Ale po przerwie też...
1: Czyli rozumiem, że jeden i drugi zespół autobusował po prostu przez cały czas, czy to jakoś
0: nie
1: wyglądało?
0: Panama się w pierwszej połowie starała, statyczni byli Gańczycy, natomiast ten obraz gry trochę się zmienił po tej przerwie, bo już obie drużyny bardziej ruszyły do ataku. Natomiast na ustalenie wyniku musieliśmy...
1: telefon. Grajcie, bo was wyłączymy z telewizora.
0: Chyba tak. I wynik spotkania dopiero został ustalony też w doliczonym czasie gry. Tutaj konkretnie lewą stroną popędził zawodnik Thomas Asante i wyłożył praktycznie do pustej bramki koledze Iren Kijowi. I wtedy czarne gwiazdy wpadły w szał, jak i ich kibic, bo już wynik potem się nie zmienił. Chociaż jeszcze warto powiedzieć, że na końcu swoją okazję z rożnego miała Panama. Bramkarz też brał udział w tej akcji, to znaczy pobiegł w pole karne i piłka po dośrodkowaniu wpadła na jego głowę. Ono dostrzał głową, było chwilowe zamieszanie w polu karnym, natomiast bramkarz Gańczyków ostatecznie tą piłkę złapał i z takiej już frustracji Panamczycy trochę rzucili się w stronę Gańczyków i doszło do jakichś przepychanek.
1: 1-0 zakończyło się to spotkanie. Uzbekistan, Kolumbia to 1-3.
0: 1-3 i tutaj myślę, że jeśli chodzi o ostateczny wynik, to zaważyły indywidualności. Konkretnie Luis Diaz najpierw w pierwszej połowie zmarnował swoją dobrą sytuację, uderzył piłkę w słupek, natomiast w kolejnej już sytuacji to nie on oddawał strzał w stronę bramki, mm-hmm. tylko zagrał do kolegi i jego kolega już tą sytuację wykorzystał. Był to konkretnie Munoz i w 40 minucie spotkania Kolumbia prowadziła. I o dziwo Uzbekistan, czyli absolutny debiutant na mundialu, w 60 minucie odpowiedział. Goście tutaj, to znaczy gospodarze, akurat Uzbekistan był w tym spotkaniu formalnie gospodarzem, popadli w szał radości, bo to była pierwsza historyczna bramka dla nich na mundialu. No ale 5 minut później, w 65 minucie Diaz tym razem już nie asystował, a sam strzelił piłkę do siatki. Było 2-1 i zupełnie na sam koniec, w 90 minucie, znowu doliczony czas gry, Campas ustalił strzałem głową wynik na 3-1.
1: No i są plusy dodatnie, są plusy ujemne w przypadku Uzbekistanu. W takim razie bardzo szybko, bo czas nam się skończył, co teraz? Bo teraz kolejna kolejka.
0: Tak jest. Zaczynamy drugą kolejkę. Przed nami spotkanie o 18 Czechów z RPA. O godzinie 21 tym razem grupa B, czyli Szwajcaria i Bośnia Hercegowina. O północy mamy Kanadę i Katar i znowu wracamy do grupy A. Przed nami starcie Meksyk, Korea Południowa.
1: Tak, moi drodzy, a jutro znowu spotkamy się o poranku i opowiem o tym, co było i co będzie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Kasper Wrzesiński był z nami. Dobrego oglądania i dobrego niespania.
0: Dziękuję bardzo i zachęcam do oglądania.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jaka szybka podmianka, był Kacper, teraz jest Arek.
3: Dzień dobry, na tym samym miejscu nawet.
1: 3 minuty do 8 zostały.
3: Arek Augustiak, zapraszam. Mężczyźni odpowiedzialni za obrzucenie prezydenta Jaśkowiaka tortem usłyszeli zarzuty. O szczegółach mówił wczoraj rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
4: Ci mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz znieważenia go, przy czym ten czyn, to przestępstwo zostało zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim. Dodatkowo jeszcze wobec tych dwóch mężczyzn będzie prowadzone postępowanie o wykroczenie polegające na zakłóceniu porządku i spokoju w miejscu publicznym. Za przestępstwo, o którym mówiłem wcześniej, grozi kara do 3 lat więzienia.
3: Prezydent Jaśkowiak złożył oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Został w tej sprawie też przesłuchany. Mężczyźni natomiast zostali objęci dozorem, przez co muszą stawiać się na policję 3 razy w tygodniu. Dostali też zakaz zbliżania się do prezydenta Jaśkowiaka i Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim na odległość mniejszą niż 20 metrów.
2: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
3: Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka drogi łączącej Borówiec z Poznaniem, udostępnioną trasę przebiegającą pod nowo wybudowanym wiaduktem oraz fragmenty drogi od ulicy Lazurowej do połączenia z trasą Borówiec-Poznań. To kolejny etap realizacji dużej inwestycji drogowej obejmującej połączenie Borówca, Koninka i Poznania-Krzesin. Mimo otwarcia części trasy, prace budowlane nadal trwają. Roboty prowadzone są na samym wiadukcie oraz na odcinku w kierunku drogi S11. Zarządcy inwestycji apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Czerwiec jest miesiącem świadomości lipedemy, czyli obrzęku tłuszczowego. Choroba ta dotyka przede wszystkim kobiet i prowadzi do nieproporcjonalnego rozrostu tkanki tłuszczowej i dolegliwości bólowych. Skąd się ona bierze? Mówiła o tym w studenckim patrolu Aleksandra Sarba z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
5: Jest to choroba o podłożu genetycznym i jest silnie związana z gospodarką hormonalną. Najczęściej pojawia się lub nasila w okresie silnych zmian hormonalnych, takich jak na przykład okres dojrzewania, ciąża czy menopauza.
3: Często lipedema mylona jest z otyłością lub z celulitem. W przeciwieństwie do nich reaguje słabo na dietę i aktywność fizyczną. Przy odpowiednim leczeniu można jednak zwiększyć komfort życia i zmniejszyć chorobowe obrzęki.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
3: I na koniec zaglądamy do Konina. We wtorek spotkali się tam przedstawiciele samorządów, świata nauki i branży energetycznej. Celem spotkania było zaprezentowanie atutów regionu jako potencjalnej lokalizacji drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Polsce. Jak zaznaczył marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolska od lat przygotowuje się do rozwoju energetyki jądrowej i konsekwentnie wspiera lokalizację inwestycji w regionie konińskim. Z kolei poseł Tomasz Piotr Nowak przypomniał, że wybór partnera technologicznego planowany jest na 2027 rok, a decyzja o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść rok później. I to wszystko w tym serwisie, kolejny za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 na zegarku wybiła. Kurę zapraszamy z tego powodu na antenę.

18 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to czwartek, jeden dzień do weekendu nam został tylko. Więc jest się z czego cieszyć. Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amanda obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowy Nienawiści. Nie wiem, czy sushi i zrównoważona gastronomia mają ze sobą coś wspólnego. Tak patrząc na sushi, to zastanawiałbym się i chyba szedł w kierunku czegoś bardziej niezrównoważonego niż zrównoważonego. Aczkolwiek ja na gastronomii się nie znam i tym bardziej nie chciałbym być jakimkolwiek... jakąkolwiek osobą decyzyjną w wypadku określenia, czy jest, czy nie jest, więc wy możecie również określić aferanek@afera.com.pl. Zapraszam was bardzo serdecznie. Już za chwilę będzie czas na płytę tygodnia, ale zanim jeszcze płyta tygodnia i zanim muzyka, no to przysłowie mamy przygotowane. Upał, wsiano, kosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli...

0: czy właśnie są największym rarytasem zarezerwowanym dla gości, czyli dla Was. Danie podawane z ziemniakami i rzepą przygotowywane jest dla największych kulinarnych śmiałków. Jednak moim zdaniem na pierwsze miejsce wysuwa się jedyna w swoim rodzaju rozkładająca się ryba. Skata to sfermentowana płaszczka będąca ważnym elementem świątecznej tradycji. Fermentuje się ją nawet przez kilka miesięcy, nadając jej tym samym bardzo intensywny zapach i ostry wręcz smak. Po to, aby 23 grudnia wylądowała na każdym stole w Islandii. Myślę, że jeśli zjecie sfermentowaną płaszczkę i poprosicie o dokładkę, to poradzicie sobie w życiu już ze wszystkim. Z dań równie tradycyjnych, a nie wymagających wyjścia ze strefy komfortu, polecam rozgrzewające zupy, jak ta z jagnięciną i warzywami. Gęste potrawki czy pyszne gulasze. Koniecznie z lokalnymi świeżymi rybami. A jeśli chodzi o przekąski, nie możecie wyjechać z Islandii bez spróbowania choć raz suszonej ryby posmarowanej masłem. Je się ją tutaj jak chipsy, tylko takie, przy których trzeba mieć naprawdę zdrowe zęby. Smakołyk jest zaskakująco twardy, ale doprawdy rewelacyjny. Miłą odmianą od sfermentowanych specjałów mogą być też klopsiki rybne, zwane fiski botlur. I wybaczcie, że podaję dziś tak mało nazw dań, ale wymówienie ich trochę mnie przerasta. Teraz slatur. Coś dla miłośników kaszanek i wątrobianek. Aromatyczne i bardzo smaczne. Możecie zjeść jako przystawkę albo posmarować chleb. I tu na chwilę się zatrzymamy. Chleb na Islandii to zdecydowanie temat na osobną audycję. Wszystko to ze względu na tradycyjną formę wypieku. Ale dla mnie na szczególną uwagę zasługuje ciemny chleb żytni, wypiekany oryginalnie w naczyniu w gorącej ziemi. Słodki, pozbawiony skórki, wart jest każdego kęsa. W ramach ciekawostek, na Islandii najpopularniejsze przekąski do łapki, szczególnie w trasie, to hot dog, w tym przypadku barani, cola i prinsepolo. Tak, Islandczycy uwielbiają polskie prinsepolo. Jeśli obawiacie się islandzkich cen, to pamiętajcie, że większość z tych dań dostaniecie w marketach, nawet owczą głowę. A coraz popularniejsze są tutejsze food halle, czyli matholes. Skoro nie było dziś deserów, jako studencki przepis proponuję coś słodkiego, czyli zupę mleczną z makaronem. Potrzebujecie właśnie makaron, najlepiej kolanka albo świderki, mleko, cukier, sól i cynamon. Po szczegóły zapraszam na Spotify Radia Afera. Skal!
1: O!
0: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.
7: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. In the middle of the night, I may watch you go.

18 minut do godziny 9 zostało, moi drodzy, by zaglądam do tego, co działo się w ostatnich dniach w Poznaniu. O, jeszcze mam Fort & Sons, dogrywa bardzo ładnie, to ja się na chwilę...

co działo się w Poznaniu, no to zaglądam na ulicę Malwową i do sytuacji, która w środę około godziny 14:20 miała miejsce, czyli runięcie masztu 5G. I tak zastanawiając się nad całą tą sytuacją i zastanawiając się w ogóle nad 5G, no niektórzy mówią, że 5G jest strasznie niedobre dla zdrowia. I dodatkowo może powodować jakieś choroby, może powodować, nie wiem, coś związanego z mózgiem, może nawet doprowadzić do śmierci. No i okazuje się, moi drodzy, że to prawda. Bo jakby taki maszt 5G komuś na głowę spadł, to rzeczywiście mogłoby to doprowadzić do czegoś naprawdę, naprawdę bardzo niedobrego. No, maszt runął, to rzecz pewna. Na szczęście nikomu zupełnie nic się nie stało, spadł w takie miejsce, gdzie akurat nikogo nie

0: Arek Augustiak, zapraszam. Ostatnie wydarzenia z sesji Rady Miasta Poznania spowodowały dyskusję dotyczącą wprowadzenia potencjalnych ograniczeń w zakresie dostępności do urzędów. Okazało się bowiem, że na obrady może bez większych problemów wejść każdy, a brak kontroli na wejściu może spowodować potencjalne niebezpieczne sytuacje. W kontekście Straży Miejskiej i jej zachowania podczas sesji mówił po zajściu prezydent Jacek Jaśkowiak.
1: Po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami. To też jest trudna rozmowa, którą czeka Marcin Gołek.
0: Z prezydentem Poznania zgadza się też marszałek województwa Marek Woźniak.
2: Myślę, że trzeba się zastanowić nad kwestią bezpieczeństwa w urzędach podczas publicznych najróżniejszych wydarzeń. Oczywiście nie jest dobrze, jeśli tak zwana władza się zamyka płotem, murem przed mieszkańcami, ale z drugiej strony być może pewne środki bezpieczeństwa trzeba przewidzieć i przemyśleć.
0: Zmiany w zakresie dostępności zapowiedział na swoim Facebooku przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
3: Korki, objazdy, remonty.
0: Dziś rozpoczynają się przygotowania do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny na autostradzie A2. W najbliższych tygodniach wymieniana będzie warstwa ścieralna jezdni oraz części łącznic, a właściwe roboty drogowe ruszą 22 czerwca. Prace podzielono na kilka etapów, dzięki czemu przejazd przez węzeł będzie utrzymany przez cały czas trwania inwestycji. Kierowcy muszą jednak liczyć się z czasowym zamykaniem poszczególnych łącznic, zwężeniami jezdni oraz wyznaczonymi objazdami przez węzeł Koninko i ulicę Poznania. Zakończenie prac planowane jest po około 5 tygodniach, jednak termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.
3: Przystanek Informacja.
0: Koleje Wielkopolskie kupiły 2 używane zespoły trakcyjne. Mają one wzmocnić regionalny tabor. Są to trójczłonowe składy wyprodukowane w 2009 roku w bydgoskiej Pesie. Zakup spółki ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na przyjazdy na konkretnych trasach.
4: Oczywiście Poznań-Wągrowiec, oczywiście Poznań-Wolsztyn, także Krzyżpiła. Będą za chwilę połączenia, przy których chomimy połączenia pomiędzy Rągoźnem a Wągrowcem.
0: Mówił prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Każdy z zamówionych pojazdów może osiągać prędkość do 130 km na godzinę. Firma, z którą spółka podpisała umowę, ma rok na dostarczenie zamówionych pojazdów. Wczoraj na ścianie szkoły podstawowej nr 57 na osiedlu Krzyżowniki Smokowice odsłonięto powstańczy mural. Poświęcony jest on kobiecej odwadze podczas powstań narodowych. Składa się on z 2 części. Pierwsza poświęcona jest kobietom powstania wielkopolskiego i przedstawia sanitariuszkę oraz uczestniczkę zrywu trzymającą białą czerwoną flagę. Druga natomiast nawiązuje do powstania warszawskiego i przedstawia 3 młode kobiety z opaskami powstańczymi. Autorką jest natomiast uczennica 6 klasy Pola Kasińska, która przyznaje, że przygotowanie tej pracy nie było łatwe.
5: Trochę trudniej to przyszło, bo też nie chciałam jakoś bardzo kolorowo tego rysować, bo to taka tematyka bardziej poważna. Oglądałam jakieś filmy na YouTubie o tych powstaniach.
0: Mówiła autorka Pola Kasińska. Mural na SP57 to drugi z 5 zwycięskich projektów zrealizowanych w tym roku w ramach ogólnopolskiego konkursu Muralowe Panny, organizowanego przez kampanię Bohater On. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny o godzinie 9.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 9 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy Kurę po raz kolejny na antenę.

0: I ja wracając jeszcze do afery tortowej, sobie przypomniałem, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś został tortowany w polskiej polityce. I tym bardziej to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś został tortowany w Poznaniu. Czy ty wiesz, o jakich sytuacjach ja mówię?
1: Wiesz, że nie wiem?
0: To zacznę od Leszka Balcerowicza w roku 2000 na Uniwersytecie Warszawskim. I zgadnij, jacy anarchiści z jakiego stowarzyszenia to zrobili.
1: Nie chcę mówić, że był to rozbrat, ale...
0: Był to rozbrat. To był rok 2000 w listopadzie, a potem, albo tego samego dnia jakoś mniej więcej, Antoni Tokarczuk też został tortowany. To już nie przez rozbrat, ale to na zjeździe ekologicznym w Poznaniu się zadziało właśnie. No i tak to wygląda, sytuacja tortowa, moi drodzy.
1: Kiedyś prezydent Komorowski natomiast dostał jajka kurzego.
0: O, no to jeszcze taka sytuacja przedtortowa.
1: Przedtortowa, tak.
0: Jeszcze nie udało się z tego tortu zrobić. Więc jakieś takie koło się zatacza w pewnym momencie najprawdopodobniej. 9:02 na zegarku, już prawie 9:03, więc ja szybko do kalendarza zajrzę. 18 dzień czerwca mamy. Elżbieta, Marek, Amanda obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy. Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii również. A i dodatkowo Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, więc jakby to wszystko spasowało się dzisiaj. Upał siano kosy, żniwa, zima.

tramwaju, który przez osiedla Raszyn i Kopernika będzie jechał właśnie. Ten projekt powstawał w roku 2016-2017, tam był opiniowany właśnie w tym czasie. ZTM go przygotowywał, no i ten projekt w końcu ma wejść w życie. Trasa miałaby biec blisko bloków, to budzi obawy w kontekście drgani oddziałujących właśnie na te bloki, no i dodatkowo budzi obawy w kontekście dzieci, które idą do szkoły i idą do przedszkoli. No ale dodatkowo oprócz tych drgani kolejną obawą jest wycięcie starych ponad 120-letnich drzew przy cmentarzu Górczyńskim. Od ulicy Hetmańskiej Rejmonta przez Arciszewskiego pogodną promienistą do przyszłej pętli tramwajowo-autobusowej na Jaworniskiej. Taka miałaby być trasa nowej trasy właśnie. No i te drzewa są kolejnym takim punktem kontrowersyjnym, ponieważ mieszkańcy przede wszystkim nie chcą, żeby przez te osiedla biegł tramwaj ze względu na wymienione już przeze mnie elementy, no ale dodatkowo te drzewa tam stoją, no a wiemy bardzo dobrze, że w dużych miastach drzewa nie zawsze są jakąkolwiek przeszkodą, jeżeli chodzi o rozbudowę, jeżeli chodzi o modernizację, jeżeli chodzi o remonty, a jeżeli mowa o starych drzewach, które prawnie, no tak czy tak są chronione, no to zawsze się znajdzie jakiś kruczek, który pozwoli nam coś z tymi drzewami zrobić, czy to je wyciąć i spróbować gdzieś przesadzić, czy to wykopać i wkopać z powrotem. No ale nie zawsze to wychodzi, nie zawsze te drzewa potem przeżywają. No i z tego powodu powstał taki projekt, że jesiony, które tam są, które tam rosną i które starymi jesionami są, mogą zmienić się w pomnik przyrody. I nie, że jeden jesion, ale cała aleja jesionowa mogłaby zamienić się w pomnik przyrody. Taki pomysł na ten moment jest, no i ten pomysł pomógłby zablokować budowę linii tramwajowej w tamtym miejscu, no bo jeżeli jest to pomnik przyrody, no to za bardzo nic z tym zrobić nie można. Wtedy nową trasę trzeba by było wyznaczyć. Taki jest pomysł mieszkańców. Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy i do czego to dojdzie. Kolejnym pomysłem mieszkańców, i to nie tylko pewnej części Poznania, ale również całej Wielkopolski, jest rozbudowa drogi S11. Ja o rozbudowie drogi S11 już mówiłem wczoraj, informowałem wczoraj, ale skupiałem się na rozbudowie S11 w kierunku północnym, w kierunku Obornik, no bo mieszkańcy nadal czekają na tę rozbudowę i czekają na tę nitkę, bo to droga, która miała być drogą główną, jeżeli chodzi o obwodnicę miasta Poznania. No ale nie tylko północna część Wielkopolski na to czeka, ale również południowa część Wielkopolski na to czeka, bo okazuje się, że i północ, i południe to tak naprawdę drogowa wielka poczekalnia. No dawno nic tam się nie działo, moi drodzy, i trzeba by się zastanowić,

Ja samemu bym chciał tak ładnie zaśpiewać, ale niestety tego nie zrobię, bo niestety tego nie potrafię zrobić. Moi drodzy, potrafię wam opowiedzieć na przykład o tym, że mamy konkurs dzisiaj. I w ramach tego konkursu macie do wygrania wejściówki na wystawę Algorytmy Iluzji w

Man I Trust, moi drodzy, to na naszej antenie. Ja też ufałem. Ja ufałem, że ta historia wododziałowa w pewnym momencie naszego programu się zakończy. W pewnym momencie

0: bez dnia przerwy, 4 dni na 49 dni, chyba tak, to naprawdę no, robi wrażenie coś takiego, to jest wyczyn. Tak myślę, no bo jechaliście we trójkę i zastanawiam się, czy ważnym czynnikiem u was było takie dostosowanie do siebie pod kątem kondycji fizycznej.
1: W sumie tak i nie, bo my już ze sobą wcześniej gdzieś jeździliśmy i ja wiedziałam, jak chłopaki jeżdżą i oni wiedzieli, jak ja jeżdżę. I może ten pierwszy tydzień był jakiś taki, że się trochę jeszcze gdzieś tam właśnie dostosowywaliśmy, ale mniej więcej akurat, no muszę przyznać, że w naszym przypadku to było łatwe, bo my jakby siebie znaliśmy wcześniej i wiedzieliśmy po prostu, jak mniej więcej to może wyglądać i też potrafiliśmy sobie jakoś tam to zakomunikować, jak ktoś musiał właśnie. Pierwsza przerwa była dlatego, że Kamiś właśnie sobie naciągnął Achillesa i mówimy, dobra, to dzisiaj jest dzień przerwy, niech odpocznie noga, nie? I tak to wyglądało.
0: Słuchaj, złamałeś nogę, więc możemy pozwolić sobie na pół dnia odpoczynku, potem musimy jechać dalej. Mówiłaś w naszej rozmowie, przed tą rozmową, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że asfalt cię nudzi. Dlaczego?
1: Kurczę, no to jest takie, nie wiem, no pytanie, dlaczego, w sensie nie mam na to jakiejś takiej odpowiedzi. Chyba ja po prostu lubię, jak jest tak trochę ten teren się zmienia, że ja muszę trochę kombinować jadąc tym rowerem, muszę uważać, jakby, że właśnie nie ma takiej jakby monotonii, bo asfalt jednak ci daje to, że suniesz po prostu i to sunięcie jest przyjemne, ale ja przez to może, że mam jakąś taką, nie wiem, akurat w taki sposób jakoś, nie wiem, świat odbieram, że na klubie jak coś się pojawia i ja muszę coś z tym zrobić, nie? Że właśnie nie, że jestem w jakimś tunelu po prostu i lecę, tylko cały czas dostaję jakiś taki mały bodziec, że o tutaj ten, tutaj muszę uważać, tutaj kałuża, tutaj coś tam. A jeszcze, no i też lubię jakby szutr i w ogóle też jeżdżenie gdzieś tam w trudniejszym terenie, no bo też te widoki są fajniejsze i też te, no jakieś takie wyzwania, to jest po prostu jakoś tak mnie bardziej stymuluje i niż taki właśnie gładziutki asfalt.
0: No ja się totalnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, bo ja ostatnimi czasy dochodzę do takiego wniosku, że gdy planuje się trasy rowerowe, to jest właściwie ciągły kompromis pomiędzy tym, czy wolisz mieć ładniejszy widok, czy wolisz mieć wygodniejszą trasę. Zazwyczaj jest tak, że im wygodniejsza ta trasa, tym ten widok jest nudniejszy. Ja też jestem raczej po tej stronie, która woli się troszeczkę przemęczyć, zapiaszczyć swój napęd, być może coś tam przebić, ale zobaczyć coś ładniejszego, także rozumiem cię na tym poziomie. No i takie duże pytanie na koniec. Dlaczego ciągnie cię do takich wypraw?
1: Ojej, to jest pytanie dlaczego, bo chyba lubię po prostu, ja lubię być w jakiejś nowych przestrzeniach, lubię jakby stymulować się tą zmianą po prostu otoczenia, tym, że mogę jakby używać swojego ciała po prostu też, że jakby te wszystkie rzeczy, które daje rower w ogóle i też to bycie cały dzień na dworze, że te jakby zmieniająca się pogoda, jakby to wszystko jest dla mnie jakby zawsze tyle mi daje po prostu różnych fajnych doznań, bodźców i w ogóle, że no jakby, no ja na rowerze chyba jestem po prostu najszczęśliwsza jak mogę i to jest takie chyba najprostsze, co mi przychodzi do głowy, no więc tak.
0: I tą z pozoru prostą, ale w sumie to piękną odpowiedzią kończymy cykl rozmów o szlaku wododziału kontynentalnego, nie będę już przytaczał jego bardzo długiej amerykańskiej i polskiej nazwy.
1: Jak co można mówić, GDMBR i to jest skrót i oni tak mówią.
0: GDMBR, trudne dla dyslektyków, ale jeżeli ktoś tej dyslekcji nie ma, to pewnie łatwo będzie mu w ten sposób zapamiętać. No i na tym stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie rozmowy.
1: Super, dzięki również.
0: No i po raz ostatni. Żegnają się
1: Olga
0: i Bartek.
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport.
0: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
3: Autopromocja.
4: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia.
7: Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

I z tego powodu ja również spoglądam po raz kolejny na aferzastą listę przebojów, mojej drodzy. No bo mówiłem o... Jeszcze jakieś to dźwięki nam dogrywają na samym końcu. Mówiłem o Natalii Marczuk, która się w propozycjach znalazła.

0: przetargów. Wzmocniona zostanie także nocna linia tramwajowa numer 201. Dodatkowo uruchomione zostaną częstsze kursy autobusów linii 195 na trasie Bałtyk-Strzeszynek, które będą odjeżdżać co 15 minut. W sobotę na wybrane linie autobusowe skierowany zostanie również bardziej pojemny tabor, a większość nocnych linii autobusowych będzie obsługiwana większymi pojazdami. ZTM przypomina też, że uczestnicy Pyrkonu mogą korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie ich biletu festiwalowego.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Funkcja dzielnicowego w polskiej policji istnieje już 100 lat. Z tej okazji wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej odbyło się specjalne wydarzenie, które było dobrą okazją do pochwalenia się ich osiągnięciami. Jak się też okazuje, władze policji nie narzekają na braki dzielnicowych.
2: Mamy mały wakat, jeśli chodzi o służbę dzielnicowego, dlatego że wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przychodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego.
0: Mówił komendant wojewódzki policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Olczyk. Z okazji jubileuszu istnienia dzielnicowych w Poznaniu rozpoczęła się kampania Znani na Dzielni. Polega ona na upublicznianiu wizerunku wielkopolskich dzielnicowych wraz z kontaktami do nich. Ma to zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie tego, do kogo można zwracać się o pomoc.
1: Głos Natury na 98,6.
0: Poznański Dąb Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku. W głosowaniu zebrał już ponad 1000 głosów i jest obecnie w ścisłej czołówce plebiscytu. Do zwycięstwa mu jednak trochę brakuje. Dąb Krzysztof rośnie na Wildzie, ma ponad 300 lat, przetrwał obie wojny światowe oraz powstanie wielkopolskie. Teraz znajduje się pod specjalistyczną opieką.
3: Dzięki profesjonalnej opiece arborystów uzupełnia makro i mikroelementów w glebie. Drzewo jest w dobrej kondycji. Pojawiają się nowe gałęzie, a korona jest gęsta i zielona. Od 2021 roku działa tu system nawadniania kropelkowego, który wspiera jego zdrowy wzrost.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Agnieszka Nowak-Dębińska. Głosowanie na Drzewo Roku trwa do końca czerwca. W tym celu odsyłam Was na stronę drzeworoku.pl. Tą informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na te popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz ostatni witamy się z aferową kurą.

0: A propos tego dębu, to ty temu dębu się przyjrzałeś?
1: Widziałem go raz w życiu, chyba na oczy.
0: Na żywo nawet?
1: Tak, tak.
0: No. To ja chyba na żywo nigdy nie widziałem, ale spoglądam teraz na niego w internecie i muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby taki dąb wygrał, bo taki dąb to taki dąb, na którego mucha na pewno nie siada, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te minione 3,5 godziny. Niestety zbliżyliśmy się do samego końca dzisiejszej audycji. Jeszcze tylko kartka z kalendarza, 18 dzień czerwca. Mamy to czwartek, jeden dzień do weekendu nam został. Elżbieta, Marek, Amanda obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego życzę. Dzień sushi, dzień zrównoważonej gastronomii, no i dzień przeciwdziałania mowie nienawiści w kalendarzu mamy. Tak to wszystko wygląda i tak to wszystko będzie przez cały dzisiejszy czas wyglądało. Do zwycięzców konkursu oczywiście dozwiemy się drogą SMS-ową, moi drodzy, ale niestety muszę się przyznać, że nie spojrzałem jeszcze na odpowiedzi, dlatego po audycji do tych, którzy wygrywają wejściówki do Centrum Kultury Zamek, napiszę SMS-a i tam wszystkie szczegóły poddam. Arkadiusz Augustiak odpowiedzialny był za serwis informacyjny, Mikołaj Pluciński za realizację programu, Kamil Stróżyński to moje nazwisko, a na sam koniec zaglądamy oczywiście, jak zawsze, do kartki z kalendarza. No i to do jakiej kartki z kalendarza? To 18 dzień czerwca roku 1942. Wtedy urodził się Paul McCartney i moglibyśmy zagrać The Beatles. Ale wybraliśmy według mnie coś zdecydowanie lepszego. To Live and Let Die. Na dobry dzień. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja. We're all living in America, America, America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż.

0: i wiesz.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Autopromocja. Alter Mixer.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

wytrwasz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii.

0: torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznań.

przypomina o tym, jak ważna jest krew, krwiodawstwo i jak ważne jest to, aby czynić dobro i pomagać. Także każdy z nas może dzięki tej piosence zastanowić się, co ma w sobie, a już teraz, co masz to w sobie na naszej antenie.

0: innych pomysłów i czy człowiek, który stworzył współczesną bajkoterapię, nie okazał się po latach po prostu genialnym oszustem. Biblioteka Raczyńskich, godzina 18. Chopin na korcie. To wyjątkowy koncert towarzyszący tenisowemu turniejowi Poznań Open 2026, który w efektowny sposób łączy sportowe emocje z wielką muzyką. Na jednej scenie znane tematy z filmów oraz poruszające utwory spotkają się z klasycznym, romantycznym koncertem Fryderyka Chopina. Gwiazdą wieczoru będzie młoda chińska pianistka, laureatka konkursu chopinowskiego, która zagra partię solową z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Całe widowisko zaplanowano bez żadnej przerwy, dzięki czemu słuchacze dają się porwać dynamicznej i płynnej opowieści. Od epickiego, kinowego rozmachu, aż po niezwykłe, delikatne, fortepianowe brzmienia. Filharmonia Poznańska, aula UAM, godzina 20.
1: Radio Afera 98.

w Gdańsku w 1984 uruchomiono Latarnię Morską Gdański Port, a w 1996 powstała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teraz przenosimy się do nieco muzyczniejszego kalendarium, bo dokładnie w 2011 roku, 18 czerwca, Amy Winehouse zagrała ostatni koncert. I z tej okazji teraz na naszej antenie Back to Be Back.

0: Rondo Rataje, Jana Pawła II, Rondo Śródka, wszystko stoi. Jeżeli wy macie jakieś informacje odnośnie sytuacji na drodze, możecie dzwonić do nas pod numer 618750213.
1: Autopromocja. Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

wiadomości. Jest to dobra opcja na wieczór, na spędzenie wieczoru, wspólnie wieczoru. Dla osób, którzy niekoniecznie lubią miejsca, w których muzyka dudni bardzo mocno, ponieważ Silent Disco polega na tym, że mamy słuchawki na uszach i mamy do wyboru 5 kanałów, które przełączamy sobie i wybieramy, który z tych 5 kanałów nam najbardziej odpowiada. Wejściówka jest na piątek, 19 czerwca i Silent Disco rozpoczyna się o godzinie 22. Aby taką wejściówkę wygrać, należy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wasza ulubiona rolka sushi? Pytanie związane jest z dzisiejszym dniem, Międzynarodowym Dniem Sushi. I odpowiedź na to pytanie ślemy pod numer 7148 z prefiksem afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie. I koszt takiego SMS-a to złoty 23. Na wasze odpowiedzi czekamy przez jeszcze 23 minuty.

0: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Zaczynamy od sytuacji, do jakiej doszło podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania, kiedy to prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem. Swój sprzeciw wobec takich zachowań wyraził marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Zdaniem marszałka dyskusja powinna opierać się na wzajemnym szacunku. Jeśli jednak strony nie mogą się porozumieć, sprawę powinny rozstrzygać sądy.
1: Jeśli dialog kończy się w pewnym sensie fiaskiem, ktoś sfrustrowany podejmuje działania o charakterze przemocy fizycznej, bo tak należy to kwalifikować, co jest absolutnie niedopuszczalne w demokracji. Chciałbym, żeby demokracja funkcjonowała na zasadzie jednak wymiany poglądów i w jakiś sposób wzajemnego przekonywania się lub też korzystania z instytucji chociażby wymiaru sprawiedliwości.
0: Mówił marszałek Marek Woźniak. Zdaniem marszałka można byłoby przemyśleć wprowadzenie zabezpieczeń na czas sesji w urzędach, pamiętając jednocześnie, że władza nie może odgrodzić się od obywateli.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Dziś w Poznaniu uczczono pamięć adwokatów, którzy bronili uczestników poznańskiego czerwca 56. Przed pomnikiem niezłomnych obrońców spotkali się kombatanci, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz obecni i przyszli adwokaci. Jedną z najbardziej znanych postaci tamtych lat był mecenas Stanisław Hejmowski. Jego niezłomna postawa, odwaga i zaangażowanie w obronie robotników sprawiły, że Hejmowski był represjonowany przez ówczesne władze komunistyczne przez wiele lat. W 1961 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wydało decyzję o zawieszeniu mecenasa w wykonywaniu czynności. Jednocześnie rozpoczęto w mediach nagonkę na adwokata i objęto go dotkliwymi karami finansowymi za rzekome zawyżanie opłat adwokackich. Dziś jego imię nosi jedna z ulic w Poznaniu, przy której znajduje się sąd okręgowy. Coraz bliżej otwarcia kładki łączącej Poznań i podpoznański Czerwonak. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Z przeprawy, która połączyła dwa brzegi Warty, będą mogli korzystać piesi i rowerzyści. Budowa kosztowała 14 milionów złotych, z czego 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych. Do otwarcia kładki potrzebne jest jeszcze pozwolenie na użytkowanie. Otwarcie mostu planowane jest pod koniec lipca.
2: Wydarzenia, wystawy, premiery.
0: Nieboska komedia w nowej odsłonie. Teatr Polski zaprasza na premierę, która odbędzie się już jutro na dużej scenie. Historia stanowi reinterpretację znanego dzieła Zygmunta Krasińskiego i opowiada o hrabim Henryku, człowieku posiadającym władzę, majątek i społeczne uznanie, który w obliczu nadchodzącej rewolucji musi zmierzyć się z niewygodną prawdą o sobie, swoich bliskich i świecie, który dotąd uważał za nienaruszalny. O tym, jaki problem szczególnie wybrzmi w przedstawieniu, mówi jego reżyser Piotr Pacześniak.
3: Tutaj przy Nieboskiej komedii staraliśmy się zwrócić uwagę na temat krzywdy najmłodszych, na temat pedofilii, zwłaszcza wśród elit, wśród arystokracji.
0: Szczegółowe informacje oraz bilety na wydarzenie dostępne są na stronie teatr-polski.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Kolejny za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Mamy 16.
5: Studencki patrol na 98,6.
4: Jak w każdy dzień roboczy w tygodniu o 16 zaczynamy patrolowanie akademickiego świata poznańskiego, a już za niecałe 10 minut porozmawiam z dr Karoliną Appel z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu o tym, jak zabawa wpływa na mózg, nie tylko dzieci. Oprócz tego za chwilę zapowiem wam konkurs, który będzie się

0: gramy z gry, to zwykle nie gramy tylko sami, ale też z innymi osobami, więc ta zabawa zaspokaja wiele różnych potrzeb i w związku z tym no, jest potrzebna nam do takiej równowagi, do takiego balansu w życiu.
1: A właśnie wspomnieliśmy o tym, że zabawa może być formą odpoczynku, a jak moglibyśmy zdefiniować taką różnicę między zabawą, a na przykład oglądaniem serialu, czy przeglądaniem mediów społecznościowych, to jak możemy to oddzielić?
0: Możemy powiedzieć tak, że zabawa jest jednak pewną formą aktywności, prawda? Że tam jest to innego rodzaju aktywność, zmiana formy aktywności w stosunku do na przykład pracy. Natomiast jednak wymaga ona pewnego naszego zaangażowania i bycia aktywnym. Natomiast w przypadku właśnie scrollowania ekranu, przeglądania mediów, tutaj mamy dużo do czynienia jednak z taką pasywnością, z takim pasywnym odbiorem, tak? Że my jesteśmy zalewani tymi treściami, natomiast no właśnie sami nie jesteśmy twórcami w tym momencie, tylko właśnie no raczej odbiorcami. I to jest bardzo ważna różnica, tak? I dlatego mówimy, że właśnie media często prowadzą raczej do takich zgubnych skutków, kiedy są nadużywane, właśnie dlatego, że my no tam jesteśmy przeciążeni bodźcami i traktujemy często właśnie te media raczej jako takie właśnie wirtualne słodycze, a nie warzywa, które nas odżywiają, prawda? I które gdzieś nas rozwijają, no właśnie z powodu tej bierności.
1: To bardzo, myślę, ciekawe i trafne porównanie odnośnie warzyw i słodyczy. I powiedzieliśmy o tym, że dzięki temu, że odpoczywamy, bawimy się, dłużej zajmie i czy właściwie odroczy w czasie to, że wypalenie zawodowe, ale mimo wszystko myślę, że też mogę powiedzieć za siebie, że część dorosłych ma poczucie, że zabawa to jest trochę strata czasu i skąd właściwie bierze się w dorosłych takie przekonanie i czy to długofalowo szkodzi dorosłym?
0: Można powiedzieć, że to przekonanie rzeczywiście coś takiego jest, prawda? Że my mamy właśnie różne formy aktywności, mamy zabawę, naukę i pracę i czasem właśnie ta zabawa jest tak deprecjonowana i pokazywana jako takie coś mniej wartościowego. Nawet proszę zobaczyć, że czasem nawet dzieci to przejmują od dorosłych i wracają z przedszkola, my pytamy, co tam dzisiaj robiliście, a one mówią, no nic takiego, co tylko się bawiliśmy. Jakoby to nie było takie ważne, tak? Tymczasem właśnie jak się dzieciom mówi, no teraz będziemy robić karty pracy, albo jakieś zabawy edukacyjne, prawda, albo jakieś gry edukacyjne, no to wszyscy myślą, to jest bardzo już ważna i poważna rzecz. Ja czasem tak się śmieję i sobie myślę, że właśnie jak producent chce wypuścić na rynek jakąś zabawkę, to koniecznie musi jej dać taki przymiotnik edukacyjna, prawda, jak będzie tam, że edukacyjna, to już wszyscy, prawda, pomyślą bardzo dobre. Natomiast jakby ktoś powiedział, że to jest zabawa, która służy dobrej zabawie, no to nie wiem, czy to by chwyciło tak, że tak powiem, rynkowo-marketingowo. Tymczasem właśnie dokładnie o to chodzi. No i teraz, dlaczego my właśnie tą zabawę tak deprecjonujemy? Myślę, że dlatego, że nie widzimy, jakby nie rozumiemy jej funkcji, jakie ona właśnie pełni. Już poczynając od dzieci. Dlatego ja na przykład studentom często pokazuję też na zajęciach psychologii rozwoju, że przez zabawę dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają wszystkie aspekty gotowości szkolnej. I że to jest właśnie ta droga, gdzie my tą gotowość szkolną budujemy. I dlatego właśnie tej zabawy no, nie należy zaniedbywać. Tak? Należy dzieciom dać czas na zabawę, należy nie przyspieszać tego właśnie, jakby nie robić z przedszkola małej szkoły, tylko właśnie wykorzystać tą specyfikę okresu rozwojowego. Bo zabawa na przykład też rozwija niezwykle kreatywność, prawda? Pomysłowość, inicjatywę. I bez tego no, później może nam czegoś ważnego w życiu dorosłym brakować, wtedy kiedy mamy realizować różne ważne projekty, i one wymagają właśnie tego, żeby być kreatywnym, pomysłowym, no to są te rzeczy, które rozwinęliśmy właśnie w trakcie naszych dziecięcych zabaw. No i w przypadku dorosłych można powiedzieć analogicznie. Jak my nie zobaczymy właśnie tej wartości zabawy i sensu, no to wtedy właśnie możemy sobie myśleć, no to taka strata czasu, prawda? Taki gorszy czas w życiu, natomiast no właśnie to wcale nie jest absolutnie nie jest słuszne.
1: A teraz jeszcze wracając, bo odnośnie tych, że teraz przymiotnik edukacyjny może pomóc w sprzedaży zabawek, stąd to takie przekonanie, że zabawa powinna coś wnosić, jakoś edukować, a jak sposób właśnie doboru zabaw czy zabawek wpływa na kształtowanie tego dziecięcego mózgu, no bo to ma rozwijać kreatywność, ale później czy dobór odpowiednich zabawek czy zabaw może poprawić i jakoś dać

0: dziecku lepszy start w życie.
1: Tak, z całą pewnością, prawda? Dzięki zabawom i zabawkom różnym my kształtujemy swoje różne kompetencje, różne umiejętności. Poczynając od motoryki, prawda, ruchów, tej dużej motoryki, a później tej większej sprawności, wtedy kiedy wykonujemy różne tam zabawy takie konstrukcyjne na przykład, albo zabawy plastyczne. Więc można powiedzieć, że właśnie dzięki zabawom te umiejętności kształtujemy. I zatem, jeżeli będziemy dobierać takie zabawki, które są jakby, które dają taką możliwość dzieciom raz różnorodności, to jakby dzięki temu gwarantujemy to, żeby dziecko miało możliwość rozwijania się w różnych obszarach. Dwa, możemy też zobaczyć czasem, że dziecko częściej wybiera czy preferuje jakieś zabawki, to trochę na przykład może nam już wskazywać na pewne talenty i predyspozycje, tak? I tak jest, że na przykład są takie dzieci, które szczególnie lubią na przykład zabawy plastyczne, a inne na przykład zabawy muzyczne, tak? Albo właśnie ruchowe i tak dalej. I teraz może się okazać, że to właśnie w tym obszarze są ulokowane te naturalne, takie dziecięce talenty. I kiedy będziemy to wspierać, to można powiedzieć, że to jest taka naturalna droga właśnie do rozwijania tych predyspozycji.
0: A jeszcze właśnie to odnośnie dzieci, a teraz jeszcze przenosząc się i tak może wychodząc naprzeciw słuchaczom, jakie formy zabawy będą szczególnie wartościowe dla dorosłych, dla młodych dorosłych? Mhm.
1: Ja myślę tak, że takie, które pozwalają jakby dobrze zaspokoić nasze ważne potrzeby. To znaczy, powiedziałabym tak, że jeżeli ktoś ma taką pracę związaną z siedzeniem w takiej pozycji stabilnej, na przykład właśnie wiele godzin przed komputerem, no to bardzo będą mu potrzebne takie zabawy jakby związane z ruchem, z byciem na świeżym powietrzu, tak? Na przykład, nie wiem, z tańcem, tak? Czy tam z innymi zabawami takimi właśnie angażującymi ruchowo. Dalej takie zabawy też, które nam społecznie też pozwalają właśnie się spotkać z innymi ludźmi. My ciągle mamy, prawda, jedna z ważniejszych potrzeb człowieka to jest potrzeba bliskości, potrzeba relacji, więc zabawy jakby też pozwalają tę potrzebę zaspokoić, takich kontaktów społecznych. Więc można powiedzieć tak, wybierajmy takie zabawy, które jakoś no właśnie dobrze odpowiadają na nasze potrzeby i pozwalają nam trochę właśnie zmienić trochę środowisko może, właśnie tą typową, taką codzienną naszą aktywność, żeby dzięki temu właśnie przez tą zmianę warunków, zmianę środowiska, zmianę formy aktywności, no właśnie dzięki temu się dobrze regenerujemy, prawda? Odprężamy dzięki tej zmianie.
0: I tym pięknym podsumowaniem chciałbym wam, drodzy słuchacze, ale też pani doktor, życzyć, żeby właśnie jak najwięcej szczęścia czerpać z zabawy. Moim i waszym gościem była pani doktor Karolina Appel z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo pani doktor dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję.

jak co czwartek o 16.30 pochylimy się nad różnymi strukturami, prawami Unii Europejskiej, a dziś myślę, że mogę powiedzieć, że z okazji czerwca...

0: sprawności, wyznania czy wieku. Pod wieloma względami nowa strategia opiera się na poprzedniej, która obejmowała lata 2020-2025. Kontynuuje jej cele i konsoliduje istniejące narzędzia Unii. W nowej strategii potwierdzono, że równość pozostaje podstawową wartością Unii i zareagowano na bardziej złożoną rzeczywistość. Pod wieloma względami akceptacja rośnie. Na przykład w 2023 roku 59% osób stwierdziło, że nie byłoby dla nich problemem, gdyby ich dziecko było w związku z osobą tej samej płci. W 2019 roku ten odsetek wynosił 55%. Dyskryminacja i przemoc są jednak nadal powszechne. Według najnowszych danych Unii, niemal co trzecia osoba LGBTIQ+, zgłasza, że doświadcza dyskryminacji w życiu codziennym. Niepokojąca jest też przemoc. Około 5% twierdzi, że w ciągu zaledwie jednego roku padło ofiarą ataku fizycznego lub seksualnego. Wiele z tych przypadków przemocy nie jest zgłaszanych. Ponad 80% ofiar nie kontaktuje się z władzami, co pozwala sądzić, że rzeczywista skala problemu może być jeszcze większa. Jednocześnie pojawił się nowy front – przestrzeń cyfrowa. Prawie 2/3 osób LGBTIQ+, twierdzi, że często spotyka się w sieci z przejawami nienawiści, w tym z obelgami, nękaniem, dezinformacją i nawoływaniem do przemocy. Dlatego strategia na lata 2026-2030 kładzie znacznie większy nacisk na walkę z nienawiścią i w świecie realnym, i w sieci. Przedstawiając strategię w Parlamencie Europejskim, komisarz Hadzia Lahbib ostrzegła, że sytuacja się pogarsza.
1: We must also do better at tackling hate offline and online.
0: Musimy również skuteczniej zwalczać nienawiść zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w sieci. Nienawiść w sieci to trucizna, która nie pozostaje w sieci. Podsyca przemoc w prawdziwym świecie. I niestety, pomimo rosnącej akceptacji dla osób LGBTIQ+, przemoc rośnie i jest coraz więcej przestępstw z nienawiści. I właśnie dlatego pracujemy nad wzmocnieniem unijnego prawa, aby lepiej zwalczać podżeganie do nienawiści i przemocy, zwłaszcza w sieci. Dodała również bardziej ogólne ostrzeżenie polityczne. Można odnieść wrażenie, że żyjemy w czasach regresu, w czasach podważania dotychczasowych osiągnięć, w czasach, w których to, co uważaliśmy za ostatecznie przyjęte, w rzeczywistości może zostać niepokojąco odwrócone. Uważamy zatem, że Europa musi nadal być tym światełkiem w tunelu, ostoją, strażnikiem, który ostrzega i chroni. Chroni wolność i równość i dlatego stanowi sedno tej strategii, ponieważ wierzymy, że Unia ma obowiązek chronić ludzi, którzy czują się inni. Parlament Europejski odegrał istotną rolę w kształtowaniu tej strategii. Pomógł określić priorytety i naciskał na to, by przepisy były ambitniejsze. W swoich rezolucjach i w pracach w komisjach Parlament konsekwentnie wzywał, by zapewnić silniejszą ochronę, lepiej egzekwować istniejące przepisy i odpowiednio finansować polityki równości w całej Unii. W 2024 roku wezwał również, by przyjąć bardziej ambitne podejście. Ma ono obejmować zdecydowane działania w zakresie przestępstw nienawiści, szerszą ochronę przed dyskryminacją oraz lepsze uznawanie rodzin tęczowych ponad granicami. Parlament nadzoruje również wdrażanie tej strategii. Pociąga do odpowiedzialności zarówno Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie Unii i dba o to, by wywiązywały się ze swoich zobowiązań. Wiele priorytetów Parlamentu znalazło odzwierciedlenie w strategii, zwłaszcza w zakresie jej wdrażania, mowy nienawiści i nękania w internecie, a także wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Ostateczna wersja strategii nie jest jednak tak ambitna, jak zakładał Parlament. Zamiast wprowadzać nowe wiążące przepisy, opiera się ona na łagodniejszych instrumentach, takich jak zalecenia, grupy robocze, dialog i gromadzenie danych. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wyraziły również obawy, że także pod względem legislacyjnym strategia ta jest mniej ambitna niż poprzednia. Analitycy wskazali inne ważne luki. Na przykład brakuje w niej systematycznego podejścia do zwalczania nasilających się narracji anty-LGBTIQ+, krążących w dyskursie politycznym i w internecie. Ponadto, chociaż komisja potwierdza, że będzie zdecydowanie egzekwować unijne prawo, strategia nie ustanawia ukierunkowanych ram postępowania wobec tych krajów Unii, które aktywnie sprzeciwiają się prawom osób LGBTIQ+, lub je podważają. W szerszym ujęciu strategia promuje praktyczne środki, takie jak wspieranie krajów Unii w zwalczaniu praktyk konwersyjnych, wzmacnianie organów do spraw równości oraz usprawnianie gromadzenia danych dotyczących rzeczywistych doświadczeń ludzi. Co więc możemy z tego wszystkiego wywnioskować? Z jednej strony Unia intensyfikuje działania tam, gdzie potrzeby są najpilniejsze, zwłaszcza w walce z nienawiścią i przemocą, w tym w internecie. Z drugiej strony wciąż pozostaje wiele do zrobienia, zarówno pod względem ambicji, jak i wdrażania przepisów. Ostatecznie sukces strategii będzie zależeć nie tylko od unijnych instytucji, ale także od państw członkowskich i całego społeczeństwa. Parlament Europejski nadal będzie w tym procesie odgrywać ważną rolę. Będzie konsekwentnie dążyć do tego, by zapewnić silniejsze mechanizmy ochronne. Będzie nadzorować wdrażanie strategii i dbać o to, by zobowiązania przekładały się na konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym. Budowanie równiejszej Europy to bowiem nie tylko cel polityczny, to wspólna odpowiedzialność. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Wracamy do tematu obrzucenia ciastem prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Sprawcami okazali się anarchistyczni aktywiści z rozbratu, którzy zarzucają prezydentowi niewłaściwe gospodarowanie miejskimi funduszami oraz bardzo wysokie ceny biletów na komunikację miejską. O podjętych wobec sprawców działaniach mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
1: Pan prezydent Jacek Jaśkowiak wczoraj złożył zawiadomienie o przestępstwie na jego szkodę. Został także przesłuchany w charakterze świadka. Policjanci także przesłuchali w charakterze świadków wiele innych osób, które były naocznymi świadkami tego całego incydentu.
0: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Zastosowano wobec nich dozór policyjny. Mężczyźni dostali też zakaz zbliżania się do prezydenta Jaśkowiaka i Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim na odległość mniejszą niż 20 metrów. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
2: O zdrowiu w Radiu Afera.
0: Czerwiec to miesiąc świadomości lipedemy, czyli obrzęku tłuszczowego. To czas, kiedy specjaliści i organizacje starają się zwiększyć wiedzę na temat tej przewlekłej genetycznej choroby tkanki podskórnej, która dotyka głównie kobiet. Czym charakteryzuje się lipedema? Mówi magister Aleksandra Sarba z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3: Charakteryzuje się ona symetrycznym i bolesnym rozrostem tkanki tłuszczowej, najczęściej w obrębie kończyn dolnych, rzadziej ramion. Oprócz tego charakterystyczne jest oszczędzenie stóp oraz rąk.
0: Wiele kobiet przez lata zmaga się z bólem, obrzękami i uczuciem ciężkości nóg, nie znajdując jednoznacznej przyczyny swoich dolegliwości. Chociaż lipedema jest chorobą przewlekłą, odpowiednie postępowanie pozwala znacznie poprawić komfort życia i zmniejszyć dolegliwości.
2: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
0: Zgodnie z zapowiedziami Autostrady Wielkopolskiej ruszyły przygotowania do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Choć zasadnicze roboty mają się rozpocząć w poniedziałek, utrudnienia zaczęły się już dziś i są związane z budową przewiązek między jezdniami. Prace mogą powodować bardzo duże korki na trasie S11 w okolicach węzła, szczególnie w godzinach szczytu. Warto zwrócić na to uwagę, planując podróż. Prace potrwają około 5 tygodni. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejny o 17.57.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Wybiła 17.
2: Studencki patrol na 98,6.
4: Nie zwalniamy tempa, jeszcze godzina została nam patrolowania. Zostańcie z nami, gramy od 18 i na moim realizatorem i waszym jest Jonasz Mechuła, przed mikrofonem Michał Bagiński. Pamiętajcie też, że do 18 trwa konkurs.

0: audycję z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
0: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
2: Już od 22 czerwca, od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
5: Autopromocja. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

otwarte online, ale całą inną ofertę, która będzie w tym roku, można zobaczyć na poszczególnych stronach uczelni. Warto się tym zainteresować, żeby nie iść na kierunek tylko dlatego, że ma fajną nazwę. Warto przeczytać kartę ECTS-ów i zobaczyć, co będzie się robić na tym kierunku. Ale to tyle mówiąc, trzymam kciuki za wszystkich przyszłych studentów, żeby pomyślnie przeszła wasza rekrutacja.

0: teraz pochylimy się trochę nad sposobami odzyskiwania rakiet.
1: Uwaga, uwaga!

0: wątpliwości, w jaki sposób nasza rakieta spada na Ziemię. Dziękuję Wam za uwagę. Mówiły dla Was Ola i Dorota. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.00.
5: Time to wake up.
6: W czwartek od północy przemówi do Was siedem języków Boga.
7: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Ostatnia audycja Studenckiego Patrolu w tym roku akademickim, dlatego tym bardziej cieszę się, że mnie słuchaliście. Do usłyszenia w następnym roku. Realizował mnie Jonasz Mechuła, a przed mikrofonem Michał Bagiński. Do usłyszenia, cześć!

0: 15 miesięcy.
1: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Na ten moment czekali chyba wszyscy miłośnicy kolejki parkowej Maltanka. Po 2 latach nieobecności na jej tory powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T. Pojazd, wyprodukowany w 1925 roku, już w najbliższy weekend zrealizuje pierwsze w tym sezonie kursy. O historii tego parowozu mówi rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka.
2: Ten parowóz od lat jest wizytówką Maltanki. Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku.
0: Na początku lat 90. XX wieku parowóz został przekazany poznańskiemu klubowi modelarzy kolejowych, następnie odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji. Obecnie jest własnością MPK Poznań.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Jeśli lubicie jeździć rowerem, ta informacja jest dla was. Przez cały czerwiec trwa wyścig o rowerową stolicę Polski. Wydarzenie, organizowane już po raz 6, ma motywować do zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy. Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik sam decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. W zeszłym roku uczestnicy akcji dla stolicy Wielkopolski wykręcili ponad 762 tysiące kilometrów, dzięki czemu była ona po raz kolejny druga wśród miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Dla najlepszych miast i uczestników organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. I to wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam o 18.57.
1: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
4: W każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież

wideo Ludwika Zamenhofa, który przychodzi na świat w 1859 roku, poznajemy jako dziecko biegnące z zabawkowym mieczem przez białostocki bazar. To tam słyszymy wszystkie języki, którymi XIX-wieczne miasto próbowało się porozumiewać. Mówię próbowało, bo to rozwarstwienie etniczne, a więc i kulturowe, także religijne, stawało się coraz większym problemem. Białystok zyskał miano Manchesteru Północy. Jacek Świdziński pokazuje to w dość prześmiewczy sposób i ironiczny, zamalowując kadr czarnymi kłębami dymu, ale w tej ironii jest coś bardziej gorzkiego. W przeciągu 50 lat z kilkutysięcznego miasta Białystok rozrósł się do ponad 80-tysięcznego. Spowodowane to było rozwojem przemysłu włókienniczego, a więc potrzebą taniej siły roboczej, ale także przesiedleniami. Według spisu ludności z 1897 roku 66% mieszkańców rozmawiało w domu jidysz, 18,2% po polsku, 7,8% po rosyjsku, a 5,8% po niemiecku. A Zamenhof był synem świeckiego Żyda i głęboko wierzącej Żydówki, oglądając rozwijające się miasto i rozwijające się także antagonizmy, pośród tego białostockiego kotła zaczęła kiełkować idea wspólnego języka, którym mogliby się posługiwać wszyscy i dzięki temu porozumieć się bez przeszkód. Ale idea rozbija się na wiele innych, mniejszych i większych opowieści. Oprócz biografii Ludwika Zamenhofa dostajemy też podręcznik Esperanto, historyczny esej o XIX wieku, ale przede wszystkim dostajemy traktat o języku. Komiks to chyba przede wszystkim właśnie namysł nad tym, do czego nam ten język jest potrzebny, jak się nim posługujemy i czy znalezienie właśnie wspólnego języka jest w ogóle możliwe. Esperanto miało stać się sposobem na porozumienie, językiem bez narodu i ojczyzny, językiem bez granic. Jednak zderzenie z rzeczywistością i historią sprawiło, że losy Esperanto potoczyły się nieco inaczej. Bo w ideo jest bardzo wiele wątków. Dygresji, zwrotów historii, ale wydaje mi się, że tym głównym wątkiem ciągle pozostaje idea ogólnoludzkiego porozumienia. I choć dzisiaj wiemy, jak potoczyły się losy Esperanta, ale to cały czas pozostaje język symbol. Otwartości, pewnej wrażliwości, próby zrozumienia drugiego człowieka. Taki był Ludwik Zamenhof, takie też jest Esperanto. Jacek Świdziński, który urodził się w 1988 roku w Białymstoku właśnie, podchodzi do tematu z wielką wrażliwością, ale przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem. Sam w niektórych wywiadach już wspominał, że ideo można bez problemu cytować jako źródło popularnonaukowe i sam komiks też jest właśnie komiksem popularnonaukowym, komiksem esejem, bo nie zawiera się w nim tylko historia Ludwika Zamenhofa, nie jest to więc taka stricte historia, czy raczej komiks biograficzny, ale tak jak wspomniałem, jest tam bardzo wiele wątków, które przeplatają się, sprawiając, że ten komiks nie popada w pewną monotonię, którą mógłby popaść, będąc po prostu biografią. Jacek Świdziński jest także absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Należy do grupy komiksowej Machine, a debiutował już w 2008 roku komiksem Paproszki. Od tego czasu wydaje regularnie. Zrobił m.in. komiks A niechcie Tesla, Zdarzenie 1908, w którym jestem do szaleństwa zakochany. W 2023 Jacek Świdziński otrzymał także paszport polityki w kategorii książka, właśnie za wydany w 2023 roku Comics Festival. Nagrodę jury dla festiwalu uzasadniano znakomitą opowieścią, epicką, wielowymiarową, która podejmuje temat 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie z 1955 roku. Ideo powracają te wątki najbardziej charakterystyczne dla twórczości Świdzińskiego. Mamy więc tą prostą kreskę. Jego styl jest bardzo oszczędny. Tam praktycznie nie doświadczymy teł. Postaci namalowane są w bardzo uproszczony, linearny sposób. Jacek Świdziński, mam wrażenie, do perfekcji opanował ten sposób rysowania. Widać, jak tą prostą kreską, albo nawet jedną kropką, która oznacza oko, jak wiele emocji i ekspresji można tym samym wyrazić. I w ideo znowu wracamy do tego stylu, ponieważ festiwal, ale także Brzask, jego wcześniejszy komiks przed ideą, one posługiwały się kolorem. To było też pewne nowum w twórczości Jacka Świdzińskiego. Teraz ponownie wracamy do czerni i bieli. Mamy więc uproszczoną kreskę. Pojawia się też coś zupełnie nowego w jego twórczości, czyli narrator. To nie tak, że nie było go w ogóle, ale w ideo narrator towarzyszy nam bardzo często i objaśnia nam te meandry historii, meandry języka. Jest to taki trochę głos ofu, który prowadzi nas przez tą historię i nie pozwala, żebyśmy się zgubili albo odeszli zbyt daleko, błądząc. Trzyma nas trochę w ryzach. Zmienia to na pewno dynamikę samego czytania. To też nie odbiera komiksowi tego humoru, czyli to jest druga cecha charakterystyczna dla komiksów Jacka Świdzińskiego, czyli pewna ironia. To jest
też powód, dla którego uwielbiam tą twórczość. Mnie ten żart po prostu bawi. To jest żart bardzo specyficzny i jestem w stanie zrozumieć, że nie każdemu przypadnie do gustu. Za przykład może tutaj posłużyć scena, w której przedstawia się historię Esperanto. Jesteśmy na posiedzeniu Ligi Narodów. Jest głosowanie o tym, czy Esperanto ma zostać językiem ogólnym Ligi Narodów i Francja się nie zgadza, żeby przekonać resztę osób głosujących, rozdaje im bagietki. Tak? Wiadomo, to jest pewna fantazja na temat historii, ale ten żart właśnie trochę działa w ten sposób. Ideo także dzieje się coś więcej. W festiwalu zaczęły pojawiać się, wcześniej oczywiście też były, ale troszkę wydaje mi się w mniejszym stopniu, pojawia się więcej smutku, może grozy, albo takich fragmentów z historii, które są po prostu ciężkie do przyjęcia. W Ideo także mamy z tym do czynienia. Oczywiście musi być wspomniana II wojna światowa, kiedy mówimy o historii Esperanto, a za tym też idzie zagłada. I pojawiają się strony, na których tego smutku, tej melancholii, tych ciężkich takich uczuć pojawia się trochę więcej. Nie będę zdradzał, jakie to są strony, ale przyznam, że mnie one na dłuższą chwilę zatrzymały i musiałem się w nie wpatrzeć, tak pozostać z nimi, bo prawdziwie mnie uderzyły i ciężko mi było przejść dalej po tym, co właśnie zobaczyłem. I to jest niesamowita siła narracji u Jacka Świdzińskiego, to jak on sprawnie operuje słowem, obrazem, jak łączy te dwa media. Więcej o komiksie nie będę mówił, nie chcę też zdradzać wszystkiego. Bardzo serdecznie zachęcam każdego, żeby zapoznał się osobiście z Ideo, czyli historią Ludwika Zamenhofa i Esperanto. Jest to na pewno lektura warta przeczytania i zobaczenia, a już po przerwie połączymy się z Jackiem Świdzińskim i zapytamy, jak jego autorskim okiem prezentuje się Ideo.

0: Dla tych, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki, tutaj Sabotaż Kulturalny. Ja nazywam się Kacper Jakubiec i mam wielką przyjemność dzisiaj gościć Jacka Świdzińskiego, autora komiksów, kulturoznawcę i laureata Paszportu Polityki za rok 2023 w kategorii książka, właśnie za komiks o nazwie Festiwal. Ale tą przeszłość na razie zostawmy. I przejdźmy do innej rzeczywistości, tej XIX-wiecznej, ponieważ twój najnowszy komiks opowiada o Ludwiku Zamenhofie, o języku, który stworzył, o esperancie i jak sama nazwa wskazuje, o idei, która za tym stoi. Czy pamiętasz, co było pierwszym haczykiem, który w tej historii cię złapał, albo po czym stwierdziłeś, że okej, teraz to jest materiał na komiks?
1: No, wydaje mi się, że faktycznie to było tak, że czytałem sobie dwie książki o Zamenhofie i o Esperanto i zastanawiałem się, bo to była taka propozycja, żebym tego nie zrobił z zewnątrz, z pewnej instytucji i się zastanawiałem, czy to jest dobry materiał na komiks, tak trochę nawet sobie powiedzmy marudziłem w głowie, że nie, no pewnie nie, ale czytałem i w końcu tak naprawdę po prostu nawet nie jakaś, znaczy rzeczy, które wyczytałem, które zupełnie inaczej jakoś sobie wyobrażałem. O, jak dochodziłem do punktów, w których na przykład, no, mogę powiedzieć konkrety, na przykład jak myślałem o tym, wiadomo, że Ludwik Zamenhof urodził się w Białymstoku, tak jak ja zresztą, i wychowywałem się w Białymstoku i miałem sobie takie jakieś wyobrażenie o tym, bo to funkcjonowało tak powszechnie, że to wynika, ten Esperanto i ta idea wynika z wielokulturowości Białegostoku z XIX wieku. I jakoś tak sobie wyobrażałem to bardzo chyba naiwnie, tak idyllicznie, że to była taka, nie wiem, taka jakaś wielka harmonia tych kultur, z których wyniknął jakoś ten piękny twór, jakim jest idea ogólnoludzkiego porozumienia i tak dalej. No tymczasem historia wyglądała bardziej, oczywiście złożenie, i to polegało na tym, że w XIX wieku, w połowie XIX wieku Białystok był największym tam miastem polskim, czy on zaczął rosnąć w pewnym momencie i doszło do tego, że stał się największym miastem polskim na terenie zaboru rosyjskiego. I no, w wyniku prawa carskiego, które było no, po prostu rasistowskie,

0: Żydzi zostali tam jakby zatrzymani, żeby nie wchodzili z zaboru polskiego na tereny rdzennie rosyjskie, powiedzmy, a jeszcze do tego Żydów rosyjskich caryca wyrzuciła różnymi tam szykanami prawnymi do tej strefy osiedlenia, więc miasta w tym miejscu bardzo urosły i tak naprawdę się po prostu przeludniły. I to też jest kolejna rzecz. Zawsze słyszałem, że Białystok w XIX wieku rozkwitł i coś takiego, natomiast ten rozkwit oznaczał tak naprawdę przeludnienie i walkę o przetrwanie w warunkach XIX-wiecznego kapitalizmu, takiego żarłocznego, gdzie dziewczynki chodziły do pracy o 6, a wychodziły o 21 z fabryki i tak dalej. No więc w tych warunkach Żydzi, którzy zaczęli nagle stanowić większość w Białymstoku, nie byli mniejszością, tylko większością, byli i tak oczywiście w jakimś sensie szykanowani i doświadczali antysemityzmu i jakby te antagonizmy na tle kulturowym tak naprawdę brały się w dużej mierze z jakby walki o przetrwanie, no bo w momencie, gdy nagle przeludnia ci się miasto, to chwytasz się wszystkiego, żeby mieć pracę na przykład, prawda? No bo każdy ją chce. No i to tam jakoś oczywiście przeniosło się na kwestie narodowościowe i tak dalej i doprowadziło po prostu do tego, że było to dość koszmarne miejsce do życia. I Ludwik Zamenhof doświadczył tego jako dziecko, potem młodzieniec, potem przeprowadził się do Warszawy i podobno ta idea wtedy powstała właśnie, żeby pogodzić jakoś, żeby dać jakieś narzędzie porozumienia między tymi ludźmi. Więc to jeden z takich mitów. I jak sobie uświadomiłem, że może ja byłem naiwny, ale wydaje mi się, że może ktoś jeszcze mógł naiwnie na to patrzeć, więc warto by opowiedzieć to w ten sposób, żeby ludzie w końcu dowiedzieli się, jak było.
1: I powiedziałeś teraz o wiele takich aspektów, które też występują właśnie w komiksie i to też mnie zastanawiało przy lekturze i może przepraszam, że tak sobie powiem, ale że ten komiks jest taki bardzo, wydaje mi się, geekowski, że widać taką bardzo dużą twoje zainteresowanie i zarówno językiem, ideą, ale też samym Zamenhofem, że widać faktycznie taką pasję tworzenia i to chyba widać też w samej formie, ponieważ forma tego komiksu jest dość, mogę tak powiedzieć, niezwykła, bo mamy historię powstania języka, mamy krótki kurs Esperanto w 30 obrazkach i jestem ciekawy powstawania tego, jaka była twoja idea na ideę.
0: To znaczy tak, jak poczytałem dużo o tej historii i o Zamenhofie, o ruchu esperanckim, miałem po prostu wiedziałem, że chcę to opowiedzieć w jakichś tam rozdziałach i szukałem takich jakby porządkujących tę historię podejść, powiedzmy, jak można by to opowiedzieć. I jednym z nich było to, czym było Esperanto w danym momencie historycznym, bo Ludwik Zamenhof bardzo zmieniał swoje poglądy. On miał jakby tak, był człowiekiem cały czas coś kombinującym w głowie, powiedzmy, czy na kartce, jak tutaj całe jego życie to była główną jakąś taką myślą, która przyświecała mu, było rozwiązanie problemu Żydów, jakby wiecznej mniejszości, która nie ma swojego państwa w różnych miejscach i jakby jeszcze do tego diaspora jest bardzo różnorodna, więc z jednej strony zasymilowani Żydzi, z drugiej strony bardzo tradycyjni i tak dalej i on jakby szukał jakiegoś narzędzia porozumienia między nimi i tego, żeby oni się jakoś dostosowali i zostali zaakceptowani, nie wiem, niekoniecznie wysyłani do gett, albo asymilowani tak zupełnie, żeby zapominać o swoich korzeniach. I to była jego idea. No i, ale podejście do tego, jak to zrobić, zmieniało się po prostu cały czas. I na przykład, czym był... I tak sobie wymyśliłem, czym będzie Esperanto w momencie, gdy powstało. Czym było Esperanto później, w momencie, gdy jakby już się przyjęło i rozkwitło i powstał ruch esperancki. Potem czym ono było, jak Zamenhof już był stary i umierał, potem czym było w dwudziestoleciu międzywojennym, potem czym było w trakcie wojny drugiej, potem czym było po wojnie w PRL-u i ostatecznie czym jest teraz. Więc to mi jakoś tak porządkowało kolejne rozdziały. I wiedziałem, że oczywiście w międzyczasie też opowiem o to, co mówiłeś, czyli o tym, jakie jest Esperanto, co to jest Esperanto, taki krótki kurs Esperanto, bo tu akurat chciałem mieć takie wyzwanie, bo to jest trudne, żeby opowiedzieć, jak działa język, żeby to nadal było atrakcyjne, a nie
1: jeszcze w komiksie.
0: Tak, jeszcze w komiksie. No i oczywiście zasadniczą moją myślą, przyświecającą wszystkiemu i w ogóle dlaczego zrobiłem ten komiks, wracając może do pierwszego pytania, było to, że od dawna chciałem zrobić coś innego niż do tej pory i to jedną z tych jakby alternatyw tego, co jest inne, był komiks non-fiction, a nawet popularno-naukowy, bo ciągnęło mnie do czegoś takiego. Trochę w przekroju z tym eksperymentowałem, ale to były krótkie formy i w końcu trafiłem na temat, o którym chciałem porozmawiać, zrobić komiks. Właśnie tak jak mówiłem, tam poczytałem, że to jest dobry temat. No i zrobiłem, ale tutaj to, co mnie ciągnęło, to forma popularno-naukowa, w której wiedziałem, że zrobię taki jakby komentarz z offu dotyczący jakiejś historii, jakiegoś człowieka czy coś i to będzie takie popularno-naukowe, nawet powiedzmy dość sztywne, ale do tego dołączę obrazki, czyli jakby wykorzystam dwukanałowość komiksu i w tych obrazkach będzie jakby moja osobowość, mój charakter, będę ja, czyli czasami będę to sobie podszczypywał, czasami będę tam coś dodawał, czasami będę ironizował, czasami będę jakby kondensował inne informacje, bo też lubię takie podejście do historii, że nie mówimy tylko o jednym miejscu i czasie, ale jakby odnosimy się do całego spektrum tego, co się działo w tym czasie w różnych miejscach, to daje coś takiego, daje do myślenia, powiedzmy. No i tak sobie o tym myślałem.
1: I to też sprawia, że komiks naprawdę jest warty zobaczenia i warty przeczytania, a resztę pytań zadam już po krótkiej przerwie.

0: Przygotowując się do wywiadu, znalazłem taką wypowiedź twoją z niedawnego też innego wywiadu, gdzie wspominałeś o Alanie Moore, o tym, jak jest dla ciebie istotną postacią, ale to, co mnie najbardziej jakby chwyciło, to było to, że Alan Moore stosuje pewne zabiegi narracyjne tylko raz, żeby później już właśnie tego nie powielać w kolejnym komiksie. Ja mam wrażenie, że ty robisz trochę tak samo w swojej twórczości. Zdarzenie, to można to tak nazwać, że to jest taka Liga Niezwykłych Dżentelmenów, taka wyprodukowana w Polsce festiwal. Jest to opowieść o wolności, takiej historii trochę bardziej tworzonej przez ciebie, czy może tworzonej na faktach. Znowu ideą, tak jak trochę wspomniałeś przed przerwą, to jest taki trochę komiks popularnonaukowy. Komiks esej, nawet spotkałem się z takimi określeniami. I zastanawiam się, jak znalazłeś równowagę właśnie między opowiadaniem historii, a przekazywaniem wiedzy.
1: To znaczy właśnie poprzednie komiksy, znaczy fakt, jest coś takiego we mnie, że powiedzmy, że pierwsze takie dłuższe cztery komiksy były do siebie dość podobne, były podobne do zdarzenia jakoś tam wizualnie, konstrukcyjnie, jeśli chodzi o to, jakiego to jest rodzaju beletrystyka i tak dalej, ale też wynikało to z tego, że to po prostu pierwsze trzy to była trylogia, tak, science fiction powiedzmy, dziadowskie science fiction, steampunk dziadowski, dziadowski cyberpunk i dziadowskie postapo, to są pierwsze trzy takie dłuższe. No i tak już przy czwartym zacząłem w wniosku, że już się w tym tak wygodnie czuję, że zaczyna mi to trochę uwierać, że też trafiłem do szufladki typu tam zabawniak taki, który... To wszystko było humorystyczne, minimalistyczne, zabawnie, o tak, takie coś. No i uznałem, że trochę na przekór, ale też, żeby mieć coś z tego dla siebie po prostu. Zacznę opowiadać co innego, trochę inaczej w każdym komiksie. Wtedy nawet jeszcze nie znałem tej rozmowy z Murem, więc to nie jest nawet, to miałem po prostu podobną potrzebę. No i wtedy zrobiłem festiwal. Potem Brzask, który też zupełnie inaczej o nim myślałem, bo to jest komiks, który musiałem bardzo skondensować i to było duże wyzwanie. A teraz właśnie Ideo, czyli komiks popularno-naukowy. No i faktycznie od, powiedzmy, Brzasku, od festiwalu, moje komiksy są mocno osadzone w jakiejś historii. Opowiadają o czymś, co było faktycznie. Festiwal o Festiwalu Młodzieży z 1955 roku. Brzask o powrotach do Warszawy po powstaniu. Nawet nie po powstaniu, tylko po tym, jak Niemcy się wycofali. I ostatecznie Ideo o Zamenhofie, Esperanto, ruchu tym esperanckim. I tak naprawdę, jeśli chodzi o komiks i przekazywanie wiedzy, no to do tej pory to nie było dla mnie aż tak istotne, bo tak naprawdę bardziej chciałem przekazać aż do Ideo. Aż do Ideo raczej chciałem po prostu opowiadać dobre historie, tworzyć jakby ciekawe postaci i mówić coś więcej może o świecie i żyć. Że to się dzieje na festiwalu, no to nawet nie nazwałbym do końca tego komiksu komiksem historycznym, bo to nie jest tak, że on jest o przebiegu festiwalu, on się po prostu dzieje podczas festiwalu, no nie? Natomiast faktycznie w końcu doszedłem do tego, że chcę, żeby ten Ideo był no, esejem historycznym, komiksem popularno-naukowym, czymś takim. I tak, no i właśnie tu wykorzystałem komiks do tego, bo na przykład mamy takie momenty, gdzie coś tam kondensuje, prawda, w obrazku, bo obrazek może coś, prawda, skrótowo opowiedzieć kilka rzeczy na raz, no bo jest, prawda, czymś, gdzie mogę różne rzeczy narysować, coś zasugerować, coś skontrapunktować i normalnie mógłbym to napisać, ale książka by była o 300 stron dłuższa, bo zajęłoby to kilka akapitów. I jeszcze do tego nie byłaby na przykład lekka i zabawna, jak ta, mam nadzieję, bo tutaj też, żeby dodać, po prostu dodaję czasami jakieś żarty od siebie, niekiedy bardzo głupie, a niekiedy bardzo, mam nadzieję, jakieś przynajmniej dające do myślenia.
0: O to też bym chciał zapytać.
1: Tak, no więc tutaj właśnie balans był taki, żeby ten tekst, który jest takim, nie wiem, narratorem zewnętrznym, który cały czas coś tam gada i opowiada, był tekstem, na którym można się oprzeć, nawet, wiesz, cytować go w czymś, jakby jako źródło faktycznie zresearchowane i prawidłowe, bezbłędne. Natomiast temu, co jest w obrazkach, dla odmiany, nie można ufać, moim zdaniem, do końca. To, co jest już w samym obrazku, może na przykład być anachroniczne w jakimś względzie, może być takim dodatkiem trochę innym, złośliwym, z innej jakiejś, z innej rzeczywistości. I to mnie bardzo jakby wciągnęło, bo chciałem też na każdy możliwy sposób wykorzystać zestawienie tekstu z obrazem. Czasami, że można mu ufać, czasami, że nie, że coś się tam skondensuje, zażartuje. No i to już kilka razy powiedziałem, więc już nie będę powtarzał, ale tak o tym cały czas myślałem, żeby ten tekst i ten obrazek były takim malutkim, za każdym razem kółkiem hermeneutycznym, od tekstu do obrazka i z powrotem do tekstu i co nam z tego spotkania jakby wyniknie. I to było dla mnie najciekawsze, najtrudniejsze, ale właśnie, żeby za każdym razem jakoś to ująć ciekawie, a nie po prostu, nie wiem, ilustrować to, o czym piszę. Więc tutaj ta wiedza, którą przekazuję, była dla mnie ważna. Też nawet właśnie chciałem, żeby ona wychodziła poza samo esperanto i ruch esperancki, bo tak jak wspomniałem przed muzyką, ja byłem uczony historii w sposób, powiedzmy, po prostu nudny, czyli była historia Polski, dookoła były jakieś tam kraje, które chcą nas zniszczyć i zasadniczo tyle, oprócz może odkąd się pojawiła Polska, dlatego zawsze najbardziej lubiłem starożytną historię, średniowiecze jeszcze, bo tam jakby wszystko jeszcze nie było tak bardzo skoncentrowane na Polsce. I tu nie mam żadnego problemu z Polską, ale bardzo lubię historię, która mówi: w Polsce mieliśmy, nie wiem, chrzest, a tymczasem w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Ameryce, co się działo. I to jest jakieś takie dla mnie pasjonujące i dlatego tutaj też robię takie czasami wybiegi, że dobra, esperanto esperantem, ale nie to jest najważniejsze tak naprawdę w tym czasie, więc zobaczmy kiedy, jak, co się działo w tym czasie jakby na świecie. W Polsce, na świecie. A nawet jak mówię o języku, no to zobaczmy, jak powstał język 1,5 miliona lat temu mniej więcej.
0: I to jest w ogóle świetny początek komiksu, ale to też ładnie nam się spina z kolejnym pytaniem, ponieważ ja też czytając inne twoje komiksy, ale też Ideo, miałem takie wrażenie, że one wykonują pewną taką pracę krytyczną, że one jakoś odnoszą się, mimo że często odnoszą się, tak jak mówisz, do historii w festiwalu czy w Ideo, one trochę opowiadają o tych naszych czasach, o tym trochę może, nie wiem, można tak powiedzieć, czasie kryzysu. Jest też Powstanie, film narodowy, który też o tych przywarach trochę opowiada i o tym, jak patrzymy na Powstanie Warszawskie. Festiwal jest to opowieść w końcu o wolności także, ale zastanawia mnie, czy ta wewnętrzna idea Zamenhofa, ta interna ideo, o której też piszesz, czy ona jest pewnym remedium, które wpisujesz w komiks, trochę opisując XIX wiek, ale jednak dając tą lekcję też dla nas w XXI wieku.
1: No, sam się trochę nad tym zastanawiam w tym komiksie, bo tutaj dodam oczywiście, że ja nie jestem esperantystą, nie jestem w ruchu, więc to, że zrobiłem o nim komiks, wynikał po prostu z zainteresowania i z fascynacji tą historią, natomiast nie do końca wynikał z interna ideo i z takiej propagowania tej idei. Chciałem po prostu to opowiedzieć najlepiej, na jak mogłem i się trochę w to wgryźć. I faktycznie jest coś takiego, że znaczy powiedzmy, że znaczy w tej idei, jakbym miał spojrzeć na nią krytycznie i powiedzieć to wprost, jakby też zmiany językowe i tak dalej, całego jakby wprowadzenie nowego języka i że to jest też remedium, być może jest coś z jednej strony, to jest paradoks, bo to jest z jednej strony idea być może trochę za mała, bo może to nie wystarczy, język to może być za mało. Wiem, znam oczywiście teorie dotyczące języka, językowych obrazów świata, ale jednak to jest coś może za małego, a z drugiej strony może za dużego, bo przecież to jest niemożliwe, żeby nagle wszyscy zaczęli mówić tym językiem. Więc ta idea była z jednej strony trochę za mała, z drugiej strony za duża i oczywiście Zamenhof też to czuł i próbował ją całe życie dostosować, dokroić na odpowiednią miarę. I do końca mu się to jednak nie udało, no bo nie jest tak, że siedzimy tu i teraz, wiesz, możemy nagrać to w esperanto i wysłuchają nas w związku z tym w Afryce albo w Azji. I tak, natomiast... Natomiast oczywiście no, to jest idea, która jest ma w sobie, no, tak jak mówiłem, jej core, taki trzon, to jest to, żeby ludzi innych, którzy się jakoś tam od nas różnią, nie wysyłać z jednej strony do getta, nie zamykać ich tam jako dla kogoś, no, powiedzmy uniwersalizując to dla kogoś innego, a z drugiej strony, żeby nie musieć, jeżeli chce być z nami, to żeby nie musiał się totalnie pod każdym względem dostosować, odciąć swoje korzenie jakby zostać taki sam. Ta idea właśnie była ideą takiego neutralnego zapośredniczenia między kulturami, językami, religiami. Niektórzy nawet nazywali neutralizmem i w tym jest coś, co bardzo aktualnego i można by z tego trochę, w ogóle przecież można by na Zamenhofa patrzeć, jak się postara, jako na przecież neutralizm, czyli właśnie ta platforma neutralna między ludźmi, na której można się jakoś dogadać bez jakichś... Na przykład on był przecież prekursorem czegoś, co w języku jest jedną z takich najbardziej obecnie dyskutowanych i w sumie interesujących zmian, czyli na przykład te wszystkie neutratywy, neutralne formy komunikowania się, no to Zamenhof był, ja to nawet sugeruję tam w pewnym momencie trochę żartobliwie, był prekursorem takiego myślenia o języku i o ten. Z drugiej strony na przykład jeśli chodzi o takie rzeczy współczesne, jak rozmawiam z paroma esperantystami, którzy nadal wierzą nawet w tę zmianę językową, a nie tylko kulturową, czy jakby ideę i myślenie Zamenhofa, ale nawet jeszcze widzą w języku jakąś możliwość esperanto, to na przykład oni się odnoszą do tego, że te wszystkie, nie wiem, translatory, czy nawet wielkie modele językowe, one bazują na angielskim. A w związku z tym bazują na jakiejś kulturze, na zachodnich wartościach w jakimś sensie, które są przekazywane w języku i nie są neutralne. Bardzo często to, co sobie tam, nie wiem, tłumaczymy, czy rozmawiamy z jakimś czatem, to jest przecież przefiltrowywane jakby przez język angielski, tak, na jakimś etapie. I oni nawet postulują, że a co by było, gdyby dać tam jakiś neutralny język, który jest jeszcze prostszy i jeszcze łatwiej nauczyć maszynę. Tak naprawdę te języki sztuczne mają sobie coś z algorytmu. Tak? One są jakby stałe i jakby mają takie, wiesz, końcówka, rdzeń, końcówka i to wszystko jest bardzo regularne, więc oni jakby, oczywiście to wiedzą, że to jest niemożliwe, no bo trzeba by, nie wiem co zrobić, żeby do tego doprowadzić, ale już samo myślenie o tym sprawia, że widzimy, że świat dookoła nas nie jest neutralny w swoim jakby, no tylko zawsze jest przez coś zapośredniczony i przez jakąś kulturę dominującą, w której te słabsze, mniejsze kultury, powiedzmy, są jakoś tam marginalizowane. No i to są idee, nad którymi warto pomyśleć. Przynajmniej warto nad nimi pomyśleć, jeśli nie nawet je wdrażać. No właśnie. Dodatkowo dla mnie postać Zamenhofa, jako takiego człowieka, który całe życie siedział i dłubał i przy tym biureczku po pracy próbował zmieniać świat, bo się nie godził na to, co jest dookoła niego, na świat w kryzysie też, no bo to no, umarł w trakcie I wojny światowej, a urodził się podwładny imperium, jako przesiedlony Litwak i tak dalej, to jakby i całe życie siedział i spokojnie próbował to jakby naprawić i w końcu umarł, ale coś tam zrobił. Jest taką ideą pracy, która mi pasuje i którą uważam, że więcej osób mogłoby wdrożyć.
0: I chyba też trochę tak sobie wyobraziłem ciebie piszącego i rysującego ten komiks i to też była właśnie taka próba delikatnej zmiany świata, może przypomnienia trochę o tym, jak on się może zmienić i bardzo ciekawa jest ta myśl o AI i o Esperanto. Mam nadzieję, że jeszcze więcej takich myśli będziemy mieli zaraz po krótkiej przerwie.

0: Przygotowując się do wywiadu, znajdowałem wiele recenzji, w których wspominana jest twoja ironia, twój humor. Też o nim wspominałeś na początku naszej rozmowy. Wspomina się też taką minimalistyczną kreskę, co już stało się trochę twoim, nawet nie trochę, ale bardzo, bardzo takim znakiem rozpoznawczym. I wydaje mi się to istotne. Ale to, co uderzyło mnie w całej twojej twórczości w zasadzie, zarówno w zdarzeniu, festiwalu, jak teraz w Ideo, to są te momenty smutne, takie nawet straszne momentami, bo to jest przykład pierwszy z brzegu, który utkwił mi w pamięci po lekturze, że na jednej stronie, po jednej stronie mamy austriackiego akwarelistę, tak, oczywiście przy sztaludze z modelką, co jest jawnym żartem i pewną ironią, a z drugiej mamy gwiazdy, które rozbłyskają. Staje się to wtedy symboliką zagłady, która jakby łączy się z sylwetką osoby, która jest po drugiej stronie. Bardzo mnie ciekawi, jak znajdowałeś ten balans pomiędzy humorem, a jednak rzeczami, które cały czas są momentami tabu i o których ciężko się rozmawia.
1: No tak, no to tutaj faktycznie no, miałem problemy z takie problemy twórcze, jakieś wyzwania, nie wiem, jak z tym, jak to ująć, bo ta historia właśnie, no to też powiedzmy, jeszcze cały czas wracając do pierwszego pytania, miałem takie poczucie, że opowiadając o Esperanto, Zamenhofie i ruchu esperanckim, mogę opowiedzieć tak naprawdę kawał historii Polski i świata od połowy XIX wieku do dziś tak naprawdę. I że to jest jeden z kluczy do opowiedzenia też o tym. I dlatego oczywiście wiedziałem, że to będzie musiało zahaczać o wszystkie, o dwie ważne wojny, o jakby imperializmy, nacjonalizmy, czystki i tak dalej. I Holokaust. Tak szczerze mówiąc, napisałem ten komiks na szczęście w tej warstwie jakby takiej podstawowej narracji, tej powiedzmy popularno-naukowej, jak ją nazywam, czy esejowatej, jako takie coś, co jest jednak napisane z powagą, prawda? I wydaje mi się, że w niej nie starałem się jakoś dworować, czy tutaj jakoś ten, więc wyzwaniem było to, jak to pokazać, bo jeżeli coś pokazuję w sposób już taki trochę karykaturalny, taki, wiesz, uproszczony, to od razu staje się to trochę śmieszne, prawda? Ale na przykład jednym z podstawowych jakichś takich motywów tego komiksu, wymyśliłem sobie wizualnych, to jest na okładce, to jest w wielu miejscach w tym komiksie, takie masy ludzkie. Masa ludzka, gdzie człowiek już w zasadzie się staje taki maluteńki, już prawie nierozpoznawalny, ale co ważne w tej idei Zamenhofa, każdy z nich jest jednak trochę inny. To jest jednak jednostka, jakiś indywiduum w tej historii. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ten ludzik jest jakoś tam śmiesznie narysowany, jest mały i tak dalej, ma duży nos i tak dalej, to jednak w tej masie, gdy to zestawiam z informacjami na temat tego, ile osób zginęło, ile osób na przykład w pogromie białostockim czy coś takiego, bo to zanim doszło do Holokaustu, to tam jeszcze trochę różnych takich sytuacji było, które narysowałem, to starałem się to nagle, znaczy nawet ten taki kontrapunkt między tym znaleźć, że coś tam wcześniej sobie tam chodzą, rozmawiają, są jakieś śmieszne sytuacje i potem nagle bach, oni wszyscy tam umarli, prawda? I ich narysowałem tak po prostu. To z jednej strony jest też takie moje podejście do patrzenia na historię, takie trochę, nie wiem, trochę trzymające na duchu, a trochę smutne, że wszyscy jesteśmy tymi małymi ludzikami, takimi z tymi wielkimi nosami, z jakimiś łysinami, jacyś na ten, którzy gdzieś są zmieleni w tej historii po prostu, jako taka materia tej historii. I leżą potem w tej maszynce do mielenia mięsa, wychodzą z drugiej strony, ale z drugiej strony no, każdy z nich jest trochę inny i każdy z nich ma szansę zostawić coś swojego zrobić, nawet jeśli nie wiemy o nim, no to może był po prostu, wiesz, dobrym człowiekiem, ciekawym człowiekiem, nie wiem, jakimś tam. I warto go narysować właśnie jako takiego nawet ludzika w tej historii. No nie wiem, takie miałem, to nie jest wszystko wprost napisane, więc to rozmawianie o stronie wizualnej trochę jest krępujące, bo wolałbym, żeby to były wrażenia, niż konkretne myśli, że to jest metafora tego i tego. Raczej staram się bazować na wrażeniach, ale właśnie to wrażenie, jakie chciałem uzyskać, to to, że jest sobie ten taki ludzik, każdy jest trochę inny, no to też jest o tej wielokulturowości, różnorodności i wszyscy jesteśmy w tej historii, wszyscy już nie żyjemy z tego komiksu praktycznie, ale jednak coś wnieśliśmy, coś zrobiliśmy, jacyś byliśmy po prostu nawet. I to już ich narysowanie, wydaje mi się, że jest właśnie, wprowadza jakąś powagę, że go tutaj narysowałem, że on tu był. I tak, natomiast no, w momencie, gdy doszło już do Holokaustu w tej historii, no to już uznałem, to mówisz o tych gwiazdkach. Ja bardziej na to, wiesz, jak patrzyłem, tam było, że zaczęło się od tego w tej historii w każdym razie, że wybuchła wojna i wtedy był czarny kadr. I potem była informacja o tym, że tam zastrzelono pierwszego syna Zamenhofa w Palmirach i to była taka dziurka, no nie ten strzał, biała kropeczka. Potem kolejni zastrzelili, tam zastrzelono jego dwie córki i siostrę, które jeszcze żyły i kolejne trzy kropeczki tutaj dodatkowo, więc mamy już cztery kropeczki. No i potem jakby w zasadzie już nie musiałem nawet pisać, co się dalej działo, tylko kolejne kropeczki, które zamieniły się w zasadzie już praktycznie w biały, ostatecznie w białą stronę, no bo to chodziło już o ten, więc tutaj to już tylko chciałem pokazać, nie wiem, skalę i trochę zamilczeć, no bo też to był taki moment milczenia, a obraz stał się już no, w tym momencie najbardziej poważny, czy taki jakiś nie karykaturalny ze wszystkich, więc takie były moje jakieś sposoby podejścia do tego, ale już nawet te ludziki, te same masy ludzkie miały trochę oddawać hołd jakby tym osobom, które kiedyś żyły, coś zrobiły i teraz już ich nie ma. A my z nich, no nie? Ja cały czas myślę o komiksie, który będzie siedział pod ziemią, albo będzie jakoś wynikał z podziemi, bo fascynuje mnie w historii to, że wszystko, co kiedyś było, zostało przez nas pochowane pod ziemię, albo przez geologię pochowane pod ziemię, po prostu przez naturalne procesy i to wszystko jest takie wdeptane. Zwierzęta zamieniły się z kości i tak dalej, muszli w skałę, a my na tym chodzimy. I to jest jakieś takie niesamowite dla mnie i kiedyś coś o tym zrobię i jakby w tej skali, tą skalę geologiczną potrafię też jakby w sobie w głowie przepisać na historię i na historię też trochę tak patrzę. Jest w tym coś trochę potwornego, że chodzimy po takiej trupiarni, a z drugiej strony coś takiego, że no jednak to jest nasza baza, po tym chodzimy, dzięki temu żyjemy. No nie wiem, takie ambiwalentne uczucia. No.
0: Czyli kolejny komiks będzie komiksem geologicznym tym razem.
1: Może kolejny, bo nad kolejnym już pracuję i on nie będzie geologiczny.
0: Ale to jest dość niesamowita idea, która ci przyświecała i którą wydaje mi się bardzo dobrze ująłeś w komiksie, w ideo. Ja nawet na tej stronie właśnie, ja na to popatrzyłem jako na gwiazdy. Ty mówisz o kulach. Nie popatrzyłem na to tak, ale...
1: To się trochę zamieniło w taki kosmos i gwiazdy, tak. Ale pierwsze jakby tak miałem poczucie, że to będzie takie, że bach, no nie, że taka dziurka, jakby ktoś rzucił strzałką w czarną kartkę.
0: Tak, ale to jest jedno i drugie jest bardzo wymowne, wydaje mi się, i przemawia. I tak jak mówiłeś, że mówienie o stronie wizualnej jest trochę krępujące, więc... Odsyłam teraz wszystkich słuchaczy do samego komiksu, bo ja przy tej stronie faktycznie zatrzymałem się na dłuższą chwilę i tak patrzyłem na te dziurki, gwiazdy i naprawdę ciężko mi było ruszyć dalej, jakby przejść kolejną stronę, bo miałem takie, że na tej stronie jeszcze jest tyle do zobaczenia, więc bardzo to doświadczenie polecam. I tak na zakończenie, choć to, co powiedziałeś, byłoby pięknym zakończeniem, ale pomyślałem, że jeszcze zapytam cię o to, co było, że tak w przeciwwadze, najprzyjemniejsze w tworzeniu, a może jakaś strona, która jest twoją ulubioną stroną, albo była w trakcie tworzenia.
1: A mam ulubioną stronę. Znaczy, w ogóle najprzyjemniejsze było to, jak już sobie napisałem cały ten tekst, to potem mogłem go sobie zilustrować na różne sposoby, wymyślić, jak skondensować, jak tutaj skomentować, jaki głupi żart wcisnąć, ale mam nadzieję, że zasadny i tak dalej w danym miejscu. I najprzyjemniejsza, najulubiona, moja ulubiona strona jest w miejscu, ona jest też gdzieś wrzucana jako przykładowa strona, więc można ją łatwo znaleźć w internecie. Tam opowiadam o tym, że Francja zwalczała też Esperanto, ponieważ Francja była krajem, który imperium, którego soft power był język, miękką siłą, mianowicie zarówno francuski był językiem dyplomacji, to chodziło o dwudziestolecie międzywojenne, jak i wysokiej kultury. I tam właśnie to opowiadam i dodaję na końcu, że był dyplomacji językiem wysokiej kultury i na końcu jest jeszcze językiem francuskich kolonii. Nie życzyli sobie jakiegoś tam esperanta. I moje ilustracje do tego to jest na początku tam jacyś, powiedzmy, tacy ci ambasadorowie, czy jakieś takie wyższe klasy w garniturach grające w szachy. Jeden do drugiego mówi avant, czyli tam zaczynaj, czyli do przodu. Potem są panie dobrze ubrane, które patrzą na tą wysoką kulturę, czyli są w galerii sztuki, patrzą na obraz i mówią avant, czyli awangarda, prawda, że to jest takie do przodu. I na końcu, jak już piszę o tych koloniach, że to jest też język francuskich kolonii, mamy gałego, ciągniętego na jakiś rykszy przez czarnego i jakieś dziecko, które jeszcze wachluje go jakimś liściem. To z jakiegoś zdjęcia przerysowałem po prostu z kolonii francuskich. I tam też mówi do tych swoich jakby podwładnych avant, czyli do przodu, jedźcie. Także jak na to wpadłem, to miałem takie, to piękne będzie, że te trzy avant, każdy w innym kontekście i właśnie pokazują jakby skrótowo, a jednocześnie też troszkę ironicznie, o co mi chodzi.
0: Myślałem, że powiesz o scenie z bagietkami, bo scena z bagietkami mnie też bardzo rozbawiła. Ale to...
1: Szczerze mówiąc, ja nie lubię swoje żarty, bo jak czytam po latach, to już ich nie pamiętam, więc nawet sam się zauważyłem czasami z nich, więc...
0: Ale to bardzo dobrze świadczy. I myślę, że w tym miejscu zakończymy. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście z Jackiem Świdzińskim będzie się można spotkać już jutro w zasadzie, ale o tym powiem za chwilę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki.

0: To był Sabotaż Kulturalny.
1: A teraz kolejna 3 minuty przed godziną 19. Zapraszamy na ostatni dziś serwis informacyjny.
2: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Starosta poznański z absolutorium. Rada Powiatu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2025 rok i niemal jednogłośnie udzieliła zarządowi absolutorium oraz wotum zaufania. Z raportu przedstawionego przez zarząd i skarbnik powiatu wynika, że w minionym roku dochody wyniosły blisko 767 milionów złotych, a wydatki prawie 688 milionów. Tym samym powiat poznański zakończył miniony rok nadwyżką. Jak podkreśla starosta poznański Jan Grabkowski, to efekt wspólnej pracy radnych, pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych.
3: Jestem zadowolony, bo tylko 3 osoby były przeciw. Absolutorium jest uczciwie zapracowane przez nas. Nie żałujemy czasu, nie żałujemy wysiłku, żeby to wszystko realizować. Wiele zrobiliśmy z gminami, wiele zrobiliśmy z miastem. Jest dużo pracy, ale chcemy tą pracę wykonywać.
2: Mówił starosta Jan Grabkowski. Najwięcej pieniędzy, bo aż 60%, powiat poznański przeznaczył na drogi i transport oraz na edukację. Dwa poznańskie szpitale kliniczne planują połączenie. Mowa o szpitalu uniwersyteckim oraz ginekologiczno-położniczym. Jak przekazuje Głos Wielkopolski, Senat Uniwersytetu Medycznego wydał warunkową zgodę na takie zmiany. Ostateczna decyzja ma zapaść jesienią, a połączenie planowane jest z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Konsolidacja ma ułatwić dostęp do konsultacji specjalistycznych i zwiększyć dostępność anestezjologów. Połączenie nie będzie wiązać się ze zmianą lokalizacji lecznic, nie będzie też zwolnień pracowników.
4: Zaglądamy do zoo.
2: Ponad 20 młodych chomików europejskich urodziło się w poznańskim ogrodzie zoologicznym. To gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. W poznańskim Nowym Zoo prowadzona jest hodowla tych gryzoni, a obserwowane w tym roku narodziny są jednymi z liczniejszych w ostatnich latach. Czy chomiki będzie można zobaczyć? Otóż nie. Hodowla zagrożonych gatunków nie zawsze połączona jest z dostępem dla zwiedzających.
5: Bardzo ograniczamy tutaj możliwość kontaktu z tymi chomikami. Ograniczamy możliwość kontaktu nawet pracowników zoo do tych chomików. W zasadzie w tej chwili wchodzą 2 osoby.
2: Mówił Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Chomiki, które przyszły na świat w Poznaniu, są przedstawicielami tzw. linii Panonia, która w Polsce występuje w okolicach Jaworzna na Górnym Śląsku.
4: Informacje z bułgarskiej.
2: Kolejny piłkarz z Iranu dołącza do Lecha Poznań. Jest nim 24-letni skrzydłowy Al-Lahjar Sayad Manesh. Do kolejorza Sayad Manesh przeniósł się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego kontraktu w belgijskim klubie KVC Westerlo. 24-latek nie znalazł się w kadrze Iranu na Mistrzostwa Świata, zatem będzie mógł w pełni przepracować okres przygotowawczy z drużyną Nilsa Frederiksena i brać udział już na starcie eliminacji Ligi Mistrzów. Pozyskanie Sayad Manesha to 3. ruch transferowy Lecha tego lata. Wcześniej do Poznania trafił bramkarz Mateusz Lis. Klub wykupił też z Celticu Glasgow pomocnika Luisa Palme. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Miłego wieczoru.
6: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Autopromocja.
7: Krautrock, Avantprog, Zöl, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
8: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
9: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
8: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.

0: mnie nie obchodzi wolność, nas obchodzi wolność, nas nie interesuje władza. Mnie nie interesuje władza, nas interesuje wolność. Tak to dokładnie śpiewa zespół Włochaty, jeszcze chyba z Grabą na albumie przy krążku Wbrew Wszystkim. A z kolei Moja Utopia. Przepraszamy za małe problemy techniczne, to była moja wina. Znowu po raz kolejny. I na pewno Włochaty to zespół, który usłyszycie podczas pierwszej edycji Nie Jest Źle Festiwal. 26-28 czerwca, Wrocław, Protokultura. Tam to wszystko będzie się odbywało. A co będzie się dokładnie odbywało, już troszeczkę wam uchyliliśmy rąbka tajemnicy, ale więcej uchylą ci, których teraz na antenie usłyszycie. Halo, halo, dzień dobry panowie z Wrocławia. Czy my ich mamy? Czy my ich mamy? Halo, halo, halo. O, widzę, że tutaj... O, teraz mamy. Tym razem to Kuba zrobił problemy. Słuchajcie, zawsze jest święta zasada, że przed festiwalem muszą się wysypać jakieś rzeczy przed... Właśnie muszą się wysypać przed festiwalem, żeby później festiwal poszedł dobrze. Więc my zrobiliśmy ukłon w waszą stronę i dlatego rozmowa się troszeczkę odsunęła w czasie.
1: Zarąbiście. Jest to kolejna z rzeczy, które się przesunęły. Jakby od samego początku mieliśmy trochę pod górkę, począwszy od zmiany lokalizacji, zmian line-upu 5 razy.
0: No właśnie, Łukasz, zacznijmy od tego. No. Z nami Discovery i Jaguś są na antenie. Właśnie zacznijmy od tej zmiany lokalizacji. Co to się wydarzyło? Bo przecież w ogóle to nie miało być we Wrocławiu, tylko pod Wrocławiem i w ogóle to miało być
1: open. Tak jest. Wiesz co, mieliśmy ogólnie straszne problemy logistyczne i też trochę się przeliczyliśmy tam generalnie z sianem. W związku z tym musieliśmy w sumie dramatycznie obniżyć koszta i dlatego zdecydowaliśmy się przenieść to generalnie na Wrocław. Z tego względu, że Protokultura jest, kurczę, takim miejscem na mapie Wrocka teraz, które chyba nie ma za bardzo konkurencji, jeżeli chodzi o swoją wielkość, jeżeli chodzi o koncerty, i to będzie w sumie taka pierwsza impreza rockowa, która się odbędzie u nich.
0: A jako, że jesteśmy... Ile tam ludzi wchodzi? Tak z ciekawości.
1: Wiesz co? Łącznie na wszystkich salach wchodzi pod 800-900, coś koło tego, bo oni tam mają to generalnie rozbite na właśnie górę, dół, etc., ale no, więc w sumie tak to jest dość spora miejscowa, a że z Protokulturą będziemy prowadzić w sumie współpracę już na jesień też i na przyszły rok również, to stwierdziliśmy, że kurczę, jeżeli mamy coś z nimi zacząć, to w takim razie zacznijmy tutaj. Od tego. No i Wrocław to jest też kurczę nasze miasto. Bardzo dużo artystów jest tutaj z Wrocławia. W związku z tym no, chcieliśmy trochę się ukłonić też w kierunku tego miasta Wrocław.
0: Miasto Wrocław, które ma niezwykle silną scenę i to podkreślam za każdym razem, kiedy z kimkolwiek rozmawiam na temat sceny około hardkorowej, bo tak to sobie nazywam roboczo, bo zawężanie do tego do muzyki punkowej, emo albo cokolwiek to by było zbyt ograniczające, nomen omen właśnie. No ale tak, 3 dni... I podczas tych 3 dni będzie się działo bardzo dużo. Do zespołu przejdziemy, ale chciałbym was zapytać na początek, czym jest ten festiwal? Czym w waszym założeniu miało być Nie Jest Źle Festiwal?
1: W głównym założeniu, i to jest coś, czego się trzymamy dalej, bo jednak ten duch jest z nami od samego początku i będzie z nami, zakładam, że generalnie do grobu, to jest stworzenie przestrzeni, w której jakby... która nie jest dużym festiwalem ze względu na obecność dużych marek, korporacji, etc. Więc od tego byśmy chcieli zacząć. W związku z tym przy generalnie każdej imprezie, którą robimy, staramy się, by wszyscy wystawcy byli lokalni, by to wszystko generalnie szło też trochę w duchu DIY. Więc to jest przede wszystkim podtrzymywanie ognia, który gdzieś tam idzie od że tak powiem, samych podstaw. No ale też zwracanie uwagi na to, jak dużym problemem jest zdrowie psychiczne wśród młodych ludzi. Więc jakby to jest coś, co na pewno też dalej chcemy pchać. Będziemy tam mieli swoje stanowisko fundacyjne, współpracujemy z takim fajnym bardzo psychologiem i też gościem, który zajmuje się interwencją kryzysową w takich naprawdę ciężkich przypadkach. Jakub Budkiewicz, który przygotował też tam bardzo fajne materiały i na pewno będzie miał bardzo, bardzo fajne rzeczy do powiedzenia, więc też zachęcamy młodych ludzi po prostu, którzy się z czymś zmagają, by być może swoją przygodę ku polepszeniu swojego dobrostanu psychicznego zaczęli właśnie od tego. No i przede wszystkim też chcemy zachęcać młodzież do sportu. Jakby bardzo mocno wierzymy w to, że kurczę, w zdrowym ciele zdrowy duch. Oczywiście wiadomo, że trzeba mieć balans ze wszystkim, ale tak, takie coś też szykujemy.
0: A z tym sportem to właśnie mnie zaciekawiliście, bo myślałem, że to przede wszystkim festiwal muzyczny, a okazuje się, oczywiście, że także i to jakie te elementy sportowe będą? Mecz, słuchaj, nie wiem, Pogo, realizatorzy kontra artyści, nie wiem.
1: Ogólnie Pogo też jest sportem XD, ale no. Nie, wiesz co chcemy, ogólnie mamy ogólnie ekipę z Ozimka, sportowców wariatów, którzy prowadzą tam swoją grupę kalisteniczną i przed klubem rozstawimy sobie normalnie fajne takie barierki do kalisteniki, etc. Jeżeli ktoś będzie chciał się nauczyć podstaw w ogóle albo coś w tym stylu, no to też zachęcamy do
0: Przypomnijmy, kalistenika to jest ćwiczenie wykorzystując ciężar własnego ciała, tak? Dobrze pamiętam.
1: Oczywiście, że tak. Jest to też bardzo fajne do rozciągania, bardzo fajne. Ogólnie chyba najmniej kontuzjogenny sport, o ile nie robisz tych takich wszystkich, wiesz, porąbanych stań na rękach z wyszywaniem nadgarstków, wygnaniem nadgarstków. To jest to bardzo fajne na kręgosłup, więc też no, w dobie tego, że wszyscy siedzimy przy kompach, to jest naprawdę zajebista sprawa, nie?
0: No i właśnie, bo tak sobie zerkam, że 3 dni zabawy na świeżym powietrzu.
1: Tak jest.
0: I to, bo ja myślałem, jak zobaczyłem, że protokultura, nigdy nie byłem, nie będę ukrywał, ale myślałem, że to właśnie będzie wewnątrz, a to okazuje się, że zachowana zasada open air.
1: To jest niestety wewnątrz, tam w takim razie muszę opierniczyć Urbana, że nie zmienił opisu. Niestety koncerty są, ogólnie koncerty są wewnątrz, ale też chcemy zadbać o to, żeby po prostu była chwila, by zacząć świeżego powietrza i się trochę poruszać. Nie?
0: Czyli nie zamkniecie ludzi w czterech ścianach i dobra, i teraz przez kilka godzin musicie tutaj siedzieć.
1: Nie, jakby o tyle fajnie jest też z protokulturą, że to jest, wiesz, generalnie klub zlokalizowany bardzo blisko centrum Wrocławia, więc nawet gdyby sobie ktoś chciał tu wyskoczyć, że tak powiem, gdzieś coś innego ogarnąć, to wszędzie ma 50 metrów, więc to jest sztos, a jeszcze planujemy tam generalnie w ogóle wyrąbać ogrodzenie i zrobić przejście w inne części miasta, więc generalnie można potraktować to miejsce po prostu, kurde, generalnie z racji tego, że tych koncertów jest dużo przez cały dzień, jako ten element na mapie Wrocławia, co jak, nie? I z tą właśnie, z tą opcją poruszania się, zrobienia sobie szybkiej serii przed pójściem na WHT, wiesz, co chodzi.
0: Powiem, że kiedy powiedziałeś, że wyrąbiecie, cytując ciebie, wyrąbiecie płoty, barierki i pójdziecie, żeby łatwiej było przejść na miasto, to od razu sobie pomyślałem właśnie, że punk rock to nie rurki z kremem, a tym bardziej barierki muszą przed punkowym myśleniem upaść. Ale wracając do tej otwartości. 3 dni, 2 dni biletowane, ale pierwszy dzień darmowy dla wszystkich. I teraz tak pytanie. Jest. Idea przyświecająca temu, żeby pierwszy z dni był właśnie bardzo otwarty, wynika z tego, że dobra, to spróbujemy przyciągnąć ludzi, żeby przyszli na drugi, trzeci dzień, czy bardziej ta tematyka związana właśnie ze zdrowiem psychicznym i tego, żeby ludzie, którzy nie do końca siedzą w branży, w scenie, zerknęli, jak to wygląda od środka?
1: Szczerze? Jedno i drugie. I trzecie też, bo jakby my, no nie oszukujmy się, jakby ceny biletów za taką ilość zespołów to one są bardzo niskie. My jakby nie robimy tego zarobkowo, a też z wyjątkiem dwóch headlinerów, za których musimy zapłacić, no bo taka jest po prostu generalnie rzecz. Wszyscy tutaj gramy na zasadzie za szamę, za dojazd i w ogóle, co nie? I jakby te kapele, które grają też pierwszego dnia, jakby są na tyle spoko ziomalami, że zgodzili się nie brać generalnie jakiegoś większego generalnie wynagrodzenia w momencie, w którym po prostu nie będzie na to siana. Więc jakby też... Powiem ci tak, gdyby nie było headlinerów, którym rzeczywiście trzeba zapłacić, to podejrzewam, że ten drugi i trzeci dzień też byłby to po prostu albo za fiko, albo za jakieś symboliczne 3 dychy, nie? No my generalnie chcąc, nie chcąc, chcemy szerzyć słowo, chcemy działać dalej, chcemy to robić dla młodych ludzi po tak niskiej cenie, jak się da, co nie?
0: Większość zespołów...
1: Będziemy... Będziemy robić też już edycję jesienną, która jest generalnie bardzo fajnie przekminiona też z przyglądem młodych kapel, nazywa się 7-1 z Głosie, gdzie też młode kapele będą dowalczyły o sesję nagraniową w studio i o teledyski, o generalnie dalsze zajęcie się ich właśnie bookingiem przez Michała Chlebosza, gdzie też jakby właśnie we współpracą z miastem Wrocław, dzięki nim też jesteśmy w stanie ograniczyć tam naprawdę generalnie ceny tych biletów do absolutnego minimum, po prostu by się zwrócił klub, nie? Mm-hmm. Więc jakby to jest bardziej kwestia takiej polityki. No i też oczywiście wiadomo, że no jakby przez to, że to jest bardziej dostępne, no to też więcej ludzi się dowie o tym, co robimy, a no finalnie o to chodzi, nie?
0: Zawsze o to chodzi, tym bardziej w działaniu w zasadzie DIY. Mówimy o tych zespołach, tak jak mówiłeś, no o headlinerach, no to wiadomo, chodzi o kombajn do zbierania kur po wioskach i o Włochatego, czyli o te zespoły, które zakończą dzień drugi, czyli sobotę oraz niedzielne granie. Ale tak sobie zerkam, że większość faktycznie ze sceny emo, ze sceny hardkorowej, ale z naszego kraju. I ja się zastanawiam, skąd ten Punch Love tam się znalazł i jak?
1: A, to jest śmieszna historia, bo Punch Love akurat, oni mieli mieć chyba jakiś koncert, albo coś z tym stylu, albo mieli przestój na trasie, a oni mają przelot z Chleboszem właśnie, który zajmuje się artystami, i on powiedział, to dawaj zagracie tutaj, żeby po prostu ten, byście nie mieli przestoju, oni powiedzieli, że okej, w sumie zajawa, ja ich też poznałem, kiedyś byliśmy na ich koncercie w CRK, to oni też grają trochę inną muzę, ale to jest też jakby, wiesz... kompletnie wszystko w myśli DIY. Oni też nie robią tego dla siebie, tylko po prostu dlatego, że kochają to robić. Więc akurat, że Chlebosz tam miał z nimi przelot, to akurat wlecieli, nie? Więc mieliśmy sztos. Sobie pomyśleliśmy z tego względu, że no jakby serio, mieliśmy tyle tych zmian w line-upie, bo tam generalnie były takie roszady, że jak się okazało, że akurat Panczow może wskoczyć, a nam dosłownie dzień wcześniej odpadła inna kapela, to mówimy, dobra, dawaj, stary, nie? I wiesz, no i są.
0: Chlebosz, niby Chlebosz, a złoto, nie? To jest
1: Michał Chlebosz to jest człowiek magia i zawsze to będę powtarzał. A jeżeli kiedyś przestanę, znaczy, że możecie przestać mnie szanować.
0: Uważaj, bo już był kiedyś taki jeden artysta, który mówił, że jak zostanie politykiem, to można mu napluć w twarz, tudzież nazwać jakoś tam, a później został politykiem, więc uważaj.
1: No tak.
0: No, no. Wracając jeszcze tylko do może nie line-upu, ale do wydarzeń, no bo mówiliśmy o tym, że bardzo ważnym jest dla was pomaganie osobom w kryzysie psychicznym, które chcą zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Mówiliśmy o treningach kalisteniki i w ogóle tutaj mówicie o szeregu wydarzeń towarzyszących, o czym będziemy sukcesywnie informować naszymi kanałami. Znowu odwołuję się do strony wydarzenia. To co tam jeszcze ewentualnie przygotowaliście dla tych, którzy w przyszły weekend wybiorą się do Protokultury Wrocławskiej?
1: Wiesz co, w sumie to tyle. Jakby mieliśmy jeszcze generalnie zrobić
0: to kolekcję, i tak dużo.
1: Natomiast nie dostaliśmy na to generalnie przestrzeni niestety. W pierwotnym założeniu tam, gdzie mieliśmy wykorzystać właśnie Włoskie Centrum Kultury, było na to miejsce tutaj w Protokulturze, niestety musieliśmy to obciąć. Także tutaj generalnie głównie skupiamy się na muzie, na sporcie. Natomiast na naszej kolejnej edycji mamy zamiar się tym generalnie zająć od samego początku o posiadaniu planu B w momencie, w którym coś się wysypuje, co nie? No bo tutaj trochę robiliśmy to, że tak powiem, na wariata i w momencie, w którym zmieniliśmy lokalizację, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. No a zmieniliśmy ją, nie wiem, ile, 6 tygodni temu albo 7, więc generalnie ciężko było, co nie? Ciężko było, ale najważniejsze, że to się wszystko odbywa i generalnie lecimy i bierzemy to na klatę i robimy to tak, jak się da zrobić na ten moment, a będzie i tak zajebiście, bo ładunek muzyczny jest tutaj taki, że ja już nie mogę się doczekać, nie?
0: Skowry, człowiek, który mówi jeszcze szybciej niż ja i czasem aż mu tego zazdroszczę. We Wrocławiu w Protokulturze przyszły weekend będziecie mogli o tym się przekonać naocznie, tudzież nausznie. Ja tylko teraz pozwoli Skowry, że przybliżę naszym słuchaczom te elementy line-upu, które są im bliskie, albowiem jest bardzo wiele zespołów, które znają z anteny naszego radia, bo jest i Franio Mucha, i Blusz, i The Stabs, jest Cafe Trauma, czyli zespół, w którym ty grasz i się wydzierasz i teksty piszesz, jest Meatballs, są Lochy i Smoki, jest kombajn do zbierania kur po wioskach, jest Moja Połowa, są Pretensje, jest Włochaty, no i to wszystko właśnie w klubie Protokultura we Wrocławiu w przyszłym tygodniu, nie jest The Festival, pierwsza edycja. Skowry, to robimy teraz tak, Na Święty Spokój Nie Ma Szans, ten utwór zagramy, a zaraz wrócimy z kolejną premierą na antenie Radia Afera. To będzie drugi kawałek podczas audycji, którego nie słuchałem przed wejściem na antenę. Więc to dla mnie także będzie premiera, okej?
1: Jasne, nie musisz się bać, stary, nic tam złego się nie dzieje.
0: Stary, gdybym się bał, to bym, no trochę się boję. Nie, żartuję oczywiście. Cafe Trauma, Na Święty Spokój Nie Ma Szans, na Nieźle Festiwal w przyszłym tygodniu we Wrocławiu, a już teraz z kolei za momencik będziemy wracać do rozmowy.

0: na stronie organizatorów, czyli Fundacji Nieźle, a także Ultimate Emo Party. No i w tych internetach w ogóle, bo scena wrocławska potężną jest, zazdroszczę jej bardzo, a my wracamy do rozmowy z przedstawicielami tejże jakże potężnej sceny, czyli Skower i Jaguś. W ogóle Jaguś tam jeszcze jest, czy go nie ma w ogóle?
1: Jestem. Ja tylko po prostu kibicuję Skowerowi, dryguję mu, jak pan mówi.
0: No w końcu...
1: Ja się nożem przy szyi.
0: W końcu mundial, tak? Więc jak najbardziej kibicowanie jest w scenie. Panowie, tak sobie policzyłem, że w tym roku sprezentowaliście światu już 4 utwory, bo 3 zapowiadające nowy krążek, ale było także Urkę, czyli singiel Wilków, który trafił na składankę Ultimate Team Uparty. I zanim przejdziemy do prapremiery, która za chwileczkę utworu Stracony Raj, ja chciałbym do Urkę jeszcze wrócić, bo... W sumie to nie było mi dane zadać wam tego pytania. Dlaczego właśnie Urkę? Dlaczego właśnie Wilki wzięliście na tapet wtedy?
1: Był taki okres, jak jeszcze Cafe Trauma była takim, że byłem tylko ja i Skower. Dużo słuchaliśmy polskiej starej muzy. Był taki okres, że ten gdzieś tam punk rock z naszych playlist gdzieś trochę odszedł na bok i właśnie to był taki moment, gdzie słuchało się właśnie dużo Lady Punku. Były takie momenty, że żeśmy siadali wieczorem i oglądaliśmy przed Lady Punk Sopot 8.5. I wtedy nas takie utwory jak Urkę właśnie się przewijały. Kiedyś chyba nawet zanim pomysł epki, znaczy tej składanki oparty, padł, to wiedzieliśmy, że kiedyś fajnie by było na przykład Urkę na żywo zagrać, nie? Więc tak właśnie stanęło przy tym Urkę.
2: Po prostu to jest numer, z którym mega vibujemy. Na zasadzie, wiesz, jakby on... My tylko jedyne co, to chcieliśmy zrobić go trochę bardziej emocjonalnie, tak bardziej nostalgicznie, co nie? Ale jakby to jest ten numer, przy którym mega vibujemy, kurczę, gdzieś tam, bo... Nie wiem, no... Ja pamiętam, jak byłem mały i rodzice mnie zabierali na jakieś wesela znajomych czy coś, to zawsze to leciało i jakoś tak...
0: To dobrze, że wybrałeś ten utwór z wesel, na które ciebie rodzice zabierali.
2: Nie, nie. W ogóle... Na przykład Jonas Gubera zrobił, wiesz, to ty mi dasz, nie? Więc i fajnie to zrobił.
0: Nie, no świetnie, chociaż nie będę ukrywał, że pretensje, pamiętam, kiedy mi mówiliście, że pretensje rozbiły bank i faktycznie pretensje, biorąc na tapet Kult, to w ogóle tam by, no, pozamiatały. Sądzę, że Kazik mógłby się tak uchylić i powiedzieć, a dziękuję, to ja wychodzę, bo już wy to zrobiliście najlepiej. Panowie, Na Święty Spokój Nie Ma Szans, utwór, który przed chwileczką usłyszeliśmy, który to promuje jako jeden z 3. Album Jaka Piękna Katastrofa, album, który ukazać ma się jesienią. Kiedy tą jesienią on ma się ukazać i ile jeszcze tych singli wy chcecie wypuścić, skoro 4 ma się ukazać 10 lipca?
2: Tak, 10 lipca wychodzi Stracony Raj, potem puścimy chyba jeszcze jeden singiel w ogóle w sierpniu, no i myślimy, że we wrześniu wyleci i to tak we wrześniu, tak bardziej w pierwszej połowie. No. Ogólnie płytka jest skończona, jest na niej 13 numerów, musimy ją tylko domiksować, także wydaje nam się, że w ciągu tygodnia, dwóch ją wyślemy już do wytwórni i niech leci, nie? Poleci jakiś preorder w lipcu, myślę, i we wrześniu puszczamy płytę.
0: A u kogo wydajecie?
2: Step Hurcie, to jest pod Step Records, tam wcześniej mieliśmy dystrybucję i tam się dogadaliśmy właśnie z Dariuszem, kurczę, że chcielibyśmy wydać płytę, czy chcielibyście się zająć tym tak wydawniczo, też oni powiedzieli w sumie, że tak, i była krótka piłka i to szybko w miarę poszło.
0: Czyli takie long story short.
2: Tak jest.
0: Wybacz, ale long story short, jak słyszę od kogokolwiek, to już tylko mi się z tobą kojarzy po ubiegłorocznym Jarocinie. Panowie, 3 utwory, O ile na święty spokój nie ma szans i tu jest Wrocław, tu się cierpi, to takie kawałki, które mogłyby się kojarzyć z wcześniejszymi dokonaniami Cafe Traumy. O tyle tu tak nie jest. Wolno krzyczeć. No, panowie, poszaleliście, muszę powiedzieć. Zaskoczyliście bardzo mocno. Skąd się wzięła taka tak naprawdę ballada?
1: Proszę. Ja jeśli chodzi o mnie, to ja lubię bardzo, kiedy kapele, które są określane jakimś danym stylem, nie trzymają się stricte danego stylu. W sensie ja bardzo lubię, kiedy to jest właśnie, nie wiem, może ostatnio ze Skowerą o tym gadałem po koncercie Metaliki, że właśnie to sprawiło, że oni są tak duży, bo po prostu potrafili być określeni jako kapela metalowa, ale było miejsce na balady i takie inne. Ja przede wszystkim też lubimy sobie tak posmutać czasami.
2: No, my jesteśmy smutni bardzo. No. Nie? Jakby, wiesz, krzyczymy bla, bla, bla, tak na dobrą sprawę, to jak gdybyśmy mogli, to byśmy siedzieli we dwóch i karmili łabędzie, wiesz?
1: Tak, tak, tak. No.
0: Polecam wam taką audycję na antenie naszego radia. Smutne piosenki, tam jest w zajawce tekst. Smutne piosenki bywają wesołe, smutne piosenki mają swoje historie. W każdy wtorek o godzinie 21. Kiedyś musicie tam sobie zerknąć. Ale teraz przejdźmy do Straconego Raju, czyli singla, który za chwileczkę będzie miał swoją prapremierę. 10 lipca będzie można go usłyszeć w tych internetach i tak dalej. Ja go nie słyszałem. Autentycznie. Przyznaję się bez bicia, że stwierdziłem, że tak też sobie zrobię niespodziankę, więc rozłączymy się po rozmowie i ja posłucham sobie utworu i dopiero po 20 do was się odezwę. Ale to w takim razie zapowiedzcie naszym słuchaczom tenże kawałek i także w sumie to mi go zapowiedzcie. Cóż to za utwór i czego mogą się spodziewać za chwileczkę?
2: Jeżeli kiedykolwiek obudziłeś się w nocy i widziałeś w kącie swojego pokoju czarną postać, która się na ciebie patrzyła, to sobie przypomnisz o tym teraz, jak posłuchasz.
0: Stracony Raj, Cafe Trauma, prapremiera na antenie Radia Afera.

0: Stracony Raj i Kawę Trauma na antenę Radia Afera. W tym momencie opanowana przez wrocławian i to była absolutna prapremiera. Nikt tego nie słyszał, usłyszą inni dopiero 10 lipca. A czy my usłyszymy jeszcze chłopaków na antenie tak swoją drogą? Halo, halo?
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Ty, oni są, faktycznie, są, bardzo dobrze. Panowie, gratuluję, porozmawiamy sobie później, sztosik jak zawsze, ale wracając do festiwalu, nieźle festiwal, bo mamy jeszcze chwileczkę, także przypomnijmy, co też będzie i kogo będzie można usłyszeć w przyszły weekend na waszym festiwalu. Halo, halo?
1: A, no kurczę, no to mamy przede wszystkim 3 dni muzy. I teraz tak, jest pierwszy całkowicie darmowy dzień z Afriko, gdzie wystąpi Bluszcz, gdzie wystąpi The Stubs, wystąpi zespół Bezsenna.
2: Dokładnie tak.
1: Mocno rokujący, jeżeli ktoś zna Wiosna Porusza, to będzie się bawił najlepiej na świecie. Drugiego dnia mamy kombajn do zbierania kur po wioskach.
2: Jest.
1: Apelą kultową wręcz. Mamy nas, czyli Cafe Trauma. Z nami grają Lochy i Smoki, Punch Love ze Stanów. Będzie Meatballs, czyli drugi zespół Małolata.
2: Jego bardziej ulubiony.
1: Jego bardziej ulubiony, dokładnie. Będzie Amsa, która też jest, no kurczę, świetna kapela. Siding i będzie After Ultimate Party. A trzeciego dnia, kurwa, Włochaty, przepraszam, że nie mogę się ogarnąć. Włochaty. Będą chłopaki z pretensji. Będzie moja połowa. Generacja Destrukcji. Też polecam zobaczyć zarąbisty zespół punkowy z Wrocławia. Będzie Prokuratura, Asia, czyli drugi zespół skwary z pretensji. I będzie Firepoint i Impedancja. 3 dni muzy, łącznie 17 kapel, sporcik, centrum Wrocławia, miazga.
0: Miazga we Wrocławiu od 26 do 28 dnia czerwca. Skowry i Jaguś byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo, panowie.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki wielkie, a my zagrajmy sobie jeszcze jeden z tych zespołów, które zagrają podczas przyszłotygodniowego eventu Lochy i Smoki, a jeżeli trwa mundial, to cofamy się do tego najfajniejszego. FIFA 98.

źle festiwal. Wiem, że większość audycji poświęciliśmy właśnie temuż wydarzeniu, no ale skoro mogliśmy zaprezentować wam najnowszy singiel, przepraszam bardzo, przenajnowszy singiel, bo on dopiero się ukaże 10 lipca od zespołu Cafe Trauma, którzy wystąpią właśnie na tym festiwalu. W sumie to go organizują tak naprawdę. Jeżeli mogliśmy zagrać także najnowszy singiel od grupy Set Smiles prapremierowo, który jutro będzie miał swoją premierę, no to był to specjalny aferytm i mogliśmy sobie pozwolić właśnie na tego typu podejście. Tymczasem jeszcze raz zapraszamy was, nieźle festiwal Wrocław Protokultura, przyszły tydzień od piątku do niedzieli, naprawdę będzie się działo i muszę przyznać, że tego typu inicjatywy powodują, że serducho rośnie, bo to nie tylko muzyka, ale także i wiele, wiele, wiele dobrej roboty, która jest wykonywana zarówno przez Ultimate Imo Party, jak i przez Fundację Nie Jest Źle, także jeżeli możecie, wybierajcie się od piątku do niedzieli do Protokultury, do Wrocławia i cóż, moi drodzy, kolejna rzecz odhaczona, kolejna rzecz, która powoduje, że scena jest coraz mocniejsza. Na koniec Włochaty z bardzo ważnym przesłaniem i słuchajcie, mogę wam powiedzieć tyle. Do usłyszenia. Siema. Cześć tyranom.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: I've named this one
4: Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.
8: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
9: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20:00.

czwartek, godzina 20, a więc i Neverland. A że mamy ładną pogodę, taki trochę leniwy dzień, to i Neverland będzie troszeczkę leniwy. Ja jestem Szymon Czerwiński, a za konsolety pomaga mi Paweł Zjeżdżałka. A dzisiaj w Neverlandzie, nie wiem czy leniwy temat, ale temat, który mi się bardzo spodobał. Jeden, chociaż trochę długi, czyli świat, światotwórstwo, a raczej to, jak świat jest opowiedziany i to, jak jest przedstawiony, w jaki sposób wykorzystuje narzędzia, które ma do opowiedzenia tego świata, czyli Elden Ring. To i może parę jeszcze innych małych.

0: tutaj w to, nie tylko ze mną, bo jest ze mną wideoeseista, jest ze mną Solsomaniak i jest ze mną jednocześnie Gekon, czyli Kuba Hering.
1: Dobry wieczór.
0: I Kubo, zacznijmy od tego w ogóle, od zdefiniowania. Nie lubię szufladkować, może tak powiem. Nie lubię szufladkować gatunkowo różnych rzeczy, ale czasami to jest potrzebne, żeby nakreślić sobie jakiś taki, taką panoramę, taki wielki, większy obraz grubymi nićmi szyty, żeby zrozumieć po prostu, o czym mówimy. Więc Elden Ring. Jakim on jest fantasy? Bo mamy fantasy różne, mamy takie epickie fantasy, jakim na przykład jest Śródziemie. Walka dobra ze złem. Mamy mroczne fantazy, w którym jest mało nadziei, które jest umierające, upadające, w którym zmagamy się ze światem każdego dnia. Taki na przykład Warhammer. Gdzie tutaj leży Elden Ring?
1: Myślę, że podobnie jak Soulsy, mimo że nie ma już Dark w tytule, no to Elden Ring bardzo mocno stoi jednak w obozie Dark Fantasy.
0: A mógłbyś powiedzieć dlaczego?
1: Na motywy, które Miyazaki razem z George'em Martinem poruszają w tym dziele, są cały czas bardzo mroczne. W tym świecie brakuje nadziei, mimo że cały czas tam jest, nie jest tam jej kompletny brak, ale trzeba jej trochę poszukać. Generalnie, biorąc pod uwagę poprzednie gry FromSoftu, Elden Ring jest ewolucją pod tym względem, że też same postacie są bardziej rozbudowane, mają bardziej aktywny wkład na świat, w którym się znajdujemy. I pod tym względem myślę, że o wiele łatwiej znaleźć też tą nadzieję u innych postaci, bo jest ich przede wszystkim więcej.
0: Do samych postaci i szukania tej nadziei jeszcze za chwilę przejdziemy, ale mimo tego, że ten świat jest mroczny, bo on może jest faktycznie trochę mroczny, to z moich doświadczeń z Elden Ringiem on mi się też wydaje bardzo piękny.
1: No, absolutnie. To jest jedna z najsilniejszych stron tej gry. Mimo że otwarty świat ma swoje minusy, to zarówno pod względem samego art designu, jak i jego rozłożenia w przestrzeni, jednak jest to jeden z lepszych otwartych światów, które widzieliśmy przez ostatnią dekadę.
0: I Elden jest otwartym światem, ale też jest Souls-like'iem, więc trudno go nie porównywać albo nie przyłożyć do nich podobnej lupy jak do poprzednich Dark Soulsów, czy do Demon Soulsów, czy nawet do Bloodborne'a. Jak twoim zdaniem on się różni światotwórczo, w sensie narzędziami, których używa do opowiedzenia tej historii?
1: Myślę, że paradoksalnie nie różni się za bardzo narzędziami, ale to na jakąś skalę są wykorzystane. Przede wszystkim, no, tak jak wcześniej wspomniałem, postaci jest o wiele więcej i też mają o wiele bardziej aktywny wkład, jeżeli chodzi o sam kształt świata. Tak jak w poprzednich grach FromSoftu, często postacie, z którymi faktycznie wchodzimy w interakcję, to są podobnie jak my, są w miarę nowi do tego świata, nie pamiętają tych wydarzeń, które go ukształtowały w tą formę, w której obecnie się znajduje, kiedy tam trafimy, ale w Eldenie mamy o wiele więcej interakcji z postaciami, które faktycznie brały udział w tych wydarzeniach, faktycznych półbogów, którzy brali udział w tej wielkiej wojnie, którzy faktycznie są potomkami bogów i pamiętają te czasy, a nie tylko rozmawiamy z ludźmi, którzy pamiętają czasy tamtych wielkich wojowników.
0: I to też mnie zastanawia, bo poprzednie Soulsy to były jednak światy zamknięte, z bardzo dokładnie i z dużym zamysłem zbudowanymi terenami, środowiskami, które mogliśmy eksplorować. Jak dużą rolę tutaj gra ten otwarty świat w Eldenie?
1: Gra całkiem dużą rolę mimo wszystko. Nie do końca w pozytywny sposób, bo jednak największe problemy, moim zdaniem przynajmniej, które ma Elden Ring jako gra, wywodzą się właśnie z otwartego świata. Jest to powtarzalność zawartości, czy to wizualnie we wszystkich pomniejszych lochach, czy powtarzalne bossy, czy nawet problemy z zbalansowaniem gry ku jej ostatnich aktach. Więc myślę, że mimo wszystko Jest to logiczna konkluzja formuły, dzięki której FromSoft uzyskał tą sławę i ten sukces, który teraz ma, ale nie sądzę, żeby open-worldowe Souls-like'i miały dużo więcej przyszłości bez bardzo fundamentalnych zmian.
0: Wspominałeś głównie o gameplayowych problemach, które faktycznie są tutaj lekkim problemem, ale jak ten otwarty świat wspiera te dialogi, o których wspominałeś? Bo jednak eksplorując Elden Ringa miałem wrażenie, że ten duży, ta duża skala otwartego świata pomaga jednak trochę zbudować opowieść.
1: Mhm. Podobnie jak w poprzednich grach FromSoftu, narracja środowiskowa dalej jest, ale no, z racji na skalę jest jej oczywiście więcej. Bardzo często trafiamy na przykład poszczególne ruiny, czy nawet grupki przeciwników lub bossy, które same w sobie, poprzez to, że tam się znajdują, bez ani jednej napisanej linii dialogu, jednak coś komunikują o wyglądzie, kształcie, o formie świata i jego historii. Myślę, że najbardziej jest to wyraźne w licznych pobojowiskach, na które natrafiamy, gdzie nawet niekiedy dalej toczą się walki pomiędzy bardzo zmurszałymi wojownikami.
0: Wcześniej wspomniałeś jedną bardzo ważną postać, która wzięła udział w tworzeniu tego świata, bo w przeciwieństwie do poprzednich gier, tutaj ktoś z zewnątrz wziął udział w budowaniu tego ogromnego świata, czyli George R.R. Martin. Dla jednych zachęta, dla innych pewnego rodzaju odraza, no głównie znany z Pieśni Lodu i Ognia. Twoim zdaniem to pomógł jego udział? Widać jego ślad w tym świecie?
1: Myślę, że do pewnego stopnia tak. Momentami widać jego rękę, bo nie miał on zbyt aktywnego udziału w samym procesie developmentu, ale razem z Miyazakim są autorami całego światotwórstwa, z którym mamy do czynienia. Często ludzie żartują, że George Martin stworzył ten świat i te postacie, po czym Miyazaki je zniszczył, skorumpował, poprzemieniał w soulsowe bossy. Nie wiem, na ile się z tym zgadzam, bo jednak Martin często się bawi w takie mroczniejsze tematy, ale myślę, że całkiem dobrze się dobrali mimo wszystko.
0: Natomiast to nie jest koniec Elden Ringa, o czym zresztą jutro będziemy mogli doświadczyć, ale o tym już po przerwie.

0: No właśnie. Jutro. Elden Ring, tak duży, jakim on jest i tak długo, jak można go eksplorować, no w końcu nam się skończą rzeczy, które możemy tam robić. Natomiast jutro wychodzi kolejna gra. Również z Elden Ringiem w tytule. A jest to Elden Ring Night Rain, ale to chyba nie będzie taki Souls-like poprzednio.
1: Nie, jest. Bardziej kieruje się w stronę roguelike'a. Mam wrażenie, że twórcy z From Softu zauważyli, jaką frajdę gracze mieli grając na modach typu Randomizer czy Seamless Co-op. I w pewien sposób wydaje się to być nawet adaptacją tego stylu gry. Ma o wiele większy nacisk na właśnie grę kooperacyjną.
0: Zanim się rozpędzisz, jakbyś jeszcze mógł nam rozwinąć, czym jest Randomizer, a czym jest Seamless Co-op?
1: Taki Randomizer to jest koncept sięgający całkiem daleko w przeszłość. Mamy zewnętrzny program, który losowo podmienia kolejności i rozmieszczenie zarówno przedmiotów, jak i przeciwników na przestrzeni całego Elden Ringa, co może mieć często całkiem zabawne skutki, jak na przykład trafienie na finałowego bossa gry w losowych katakumbach, lub na odwrót, trafienie na jakiegoś ziutka z katakumbów w arenie ostatniego bossa, albo na przykład malenie zamiast Grafted Siona na samym początku.
0: I jeszcze Seamless Co-op, bo to mnie ciekawi. I czym się różni od zwykłego co-opa?
1: Zwykły co-op ma przede wszystkim ograniczenia, jeżeli chodzi o przestrzeń, ponieważ jednak gracze przyzywają siebie nawzajem jako fantomy, które jednak nie są pełnoprawnymi graczami. Nie mogą wchodzić w interakcje na przykład z NPC-ami, mogą się poruszać wyłącznie wewnątrz całkiem ograniczonych ram poziomów, i co-op staje się niemożliwy w momencie pokonania bossa danego lochu czy tam danego obszaru mapy. No i jeżeli chcemy przejść grę razem z kolegą, no to jednak bardzo wiele bossów trzeba będzie pokonywać więcej niż raz, bo jednak najpierw trzeba go pokonać w swoim świecie, a potem w świecie kolegi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli gramy z więcej niż jedną osobą, no to rośnie to o kolejne 50%, więc...
0: I wspominałeś, że FromSoft zauważył, że ludzie mają z nim fan i Night Rain będzie celował bardziej w roguelike'a.
1: Bardziej w roguelike'a z elementami takiego nawet PvE Battle Royale, można by nazwać, z elementami zapożyczonymi bodajże z Extraction Shooterów. I sam jeszcze oczywiście nie miałem okazji zagrać, ale z relacji playtesterów gra ma o wiele szybsze tempo niż sam podstawowy Elden Ring. Są ograniczenia czasowe, co znacznie zwiększa też presję na graczu. I no, co bardzo ciekawe,

0: dla dłuższych fanów FromSoftu. Jest tam dużo fanserwisu. Powracają bossowie ze starszych gier. Można odblokować skiny dla grywalnych klas. Nawet nie inspirowane, ale wzięte wręcz wprost z poprzednich tytułów, na przykład głównie z Dark Soulsów. I słyszałem różne opinie o tym, ale jednak jest to spin-off. Nie jest to kanon wobec samego Eldena, jest to alternatywny timeline. No i fanserwis sam w sobie nie jest zły. Myślę, że fani czasem lubią być serwisowani.
1: Czyli co? Uruchamiamy grę, tworzymy postać i zbieramy drużynę?
0: Otóż nie. Nie tworzymy postaci, tylko wybieramy. Mamy kilka odgórnie przygotowanych klas postaci, które mają bardzo zróżnicowane umiejętności, nawet przede wszystkim względem siebie nawzajem, ale też względem możliwości postaci z poprzednich gier FromSoftu. To trochę tak, jakby każda poszczególna grywalna postać była takim Sekiro z Sekiro, ale do innych stylów gry, na przykład do kasterów, do łuczników o dziwo, no, różnych typów wojowników, czy to na siłę, czy to na zręczność. I wydaje się to bardzo obiecujące.
1: Czyli wybieramy jedną z gotowych postaci. I koop. Wiemy, jak duży to będzie koop?
0: Z tego, co słyszałem, jest zbalansowany głównie dla drużyn trzech graczy. Dla dwóch graczy też jest to możliwe. Nie wiem, na ile przyjemne by było granie w taką grę solo. Myślę, że raczej by było możliwe i raczej będzie to źródło chleba powszedniego dla wielu challengerów przez następne parę miesięcy. Ale widać, że jest to eksperyment w trochę inną stronę, bo jednak od pierwszych Demon's Soulsów gra kooperacyjna była częścią tych gier, z wyjątkiem Sekiro. I to jest pierwszy raz, kiedy FromSoft, przede wszystkim Miyazaki ze swoim sznytem do Dark Fantasy, zabiera się za przede wszystkim kooperację, w przeciwieństwie do przede wszystkim gry solowej z elementami kooperacyjnymi.
1: Będziemy mieli więc koop. Roguelike'owy koop, dość moim zdaniem nietypowe połączenie, no, chociaż pojawiało się ostatnimi czasy. A co ze światem? Mówisz, że to nie będzie kanon. A myślisz, że będzie tam jakaś osobna formuła?
0: Z tego, co wiem, tak. Pojawią się oczywiście postacie, które znamy z podstawki. Przede wszystkim widziałem bardzo dużo o Morgocie, że ma tam bardzo istotną rolę. Nie wiem, na ile narracyjnie, ale na pewno w dużej mierze gameplayowo. Więc przede wszystkim też widać różnicę w Skyboxie. Bo tak samo, tak jak w Elden Ringu Skybox był dominowany przez wielkie złote drzewo, to tutaj w Night Rainie jesteśmy w innym timeline'ie, gdzie to drzewo zostało zniszczone. I tak jak nasz główny hub gry, czyli Round Table Hold, była implikacja, że znajduje się gdzieś w przestrzeni poza przestrzenią, to tutaj widzimy, że prawdopodobnie znajdował się wewnątrz złotego drzewa, ponieważ jako, że drzewo jest zniszczone, sam Round Table Hold jest o wiele bardziej zniszczały, jest zarośnięty, bardziej przypominając nawet Firelink Shrine z pierwszych Dark Soulsów.
1: Morgoth oczywiście nie ze Śródziemia, a z Elden Ringa. Jeżeli zaciekawił was Night Rain, to on wychodzi już jutro, więc jutro będziecie mogli doświadczyć co i jak.

0: i jutro trafia w nasze ręce Night Rain, natomiast Miyazaki nie przestaje tworzyć i się z tym nie ukrywa, bo już jakiś czas temu zapowiedział Dust Bloods.
1: Bałem się, że o tym wspomnisz.
0: No dlaczego?
1: Już raz kupiłem konsolę tylko po to, żeby móc zagrać na ekskluzywną grę FromSoftu. Nie mam zamiaru robić tego drugi raz, zwłaszcza jeżeli chodzi o konsolę Nintendo.
0: Faktycznie, bo Dust Bloods ma wyjść tylko na
1: Switcha 2.
0: Switcha 2. Ale czym on w ogóle będzie?
1: Słyszałem takie określenie jak PvPvE w odniesieniu do tej gry.
0: Czyli grać przeciwko graczom, przeciwko środowisku.
1: Dokładnie. I tak samo jest zapowiadany duży fokus na multiplayer bardziej niż single player, jeżeli chodzi o warstwę estetyczną. Od samego początku ludzie nawiązywali pewne paralele z Bloodborne'em, biorąc pod uwagę ten wiktoriański styl, a tyle, że tym razem większy nacisk zdaje się być na wampiry niż na wilkołaki. Jak sugeruje nawet tytuł poniekąd. Czy to będzie dobra gra? Możliwe. Ale myślę, że cieszę się, że Miyazaki dalej eksperymentuje. Cieszę się, że próbuje nowych rzeczy, bo nie chciałbym, żeby FromSoft stał się corocznym studiem pokroju Ubisoftu, gdzie co roku dostajemy nowego Souls-like'a z minimalnie zmienioną formułą. Ale dalej najbardziej wyczekuję kolejnego dużego, porządnego, singleplayerowego tytułu, czymkolwiek by nie był.
0: Wspominam o tym nie bez powodu, bo wspominałeś wcześniej zarówno inspirację extraction shooterami, na przykład jak Ucieczka Starkowa. I wspominałeś, że w Night Rainie też będą postacie do wyboru, a nie postacie, które tworzymy. Co obie z tych rzeczy zdają się pojawiać w Dusk Bloodach. Może to po prostu będzie taka sama gra, tylko że na inną konsolę.
1: Myślę, że może być o wiele bardziej różna, niż by się wydawało, bo jednak z tego co wiem przynajmniej, nad Dusk Bloods pracuje sam Miyazaki, podczas gdy Night Rainem zajmuje się inna drużyna wewnątrz samego FromSoftu.
0: Ale nie tylko Dusk Bloods do nas idzie, bo w rozmowach między wejściami wspomniałeś o wywiadzie z Miyazakim i to bardzo ciekawym wywiadzie, w którym zastanawiam się nad wejściem w trochę inny gatunek niż Souls-like.
1: I jest to JRPG.
0: Czyli takie z Japonii wywodzące się drużynowe RPG.
1: No dokładnie, no. Sam skrót JRPG bardzo często jest rozwijany jako oczywiście Japanese RPG, ale nie jest to gatunek, czy tam podgatunek unikalny wyłącznie dla Japonii. No, czego dowodem jest ostatnia premiera, jak i sukces gry Clair Obscur, która też daje dowód, że dalej można wprowadzać innowacje w JRPG-ach, że można robić z tym nowe rzeczy w całkiem podobny sposób do ostatnich mainline'owych części Yakuzy. I moim zdaniem, jeżeli Miyazaki zdecyduje się zrobić JRPG-a, to w ten sposób rozwiązałby największe problemy, które toczyły Elden Ringa jako logiczną konkluzję formuły Souls-like'owej. No i wracając do tej Yakuzy, jeżeli przejście z gatunku beat'em up do JRPG-a udało się tak dobrze, jak się udało w wydaniu RGG Studio, nie widzę powodu, żeby przejście od action RPG-a FromSoftowego do JRPG-a FromSoftowego miałoby się nie udać, bo jednak moim zdaniem przede wszystkim dusza twórczości FromSoftu tkwi nie w tym, że o, tutaj mamy guzik, którym się turlamy i unikamy ataków, bijemy bossa, który ma duży pasek i potem się czujemy dobrze po tym, jak nas wgniótł w podłogę 50 razy. To przede wszystkim chodzi o świat, o interakcję gracza ze światem, o tym, jak się czuje w tym świecie oraz o więziach, które zawiązuje z innymi postaciami wewnątrz tego świata. A to jednak samo w sobie stoi, wydaje mi się, że nawet w centrum wielu klasycznych JRPG-ów, jak na przykład Chrono Trigger, jak na przykład gry z serii Persona. Więc to jest to, czego ja najbardziej wyczekuję w przyszłości FromSoftu. Nie wiem, kiedy się tego doczekam. Głęboko w serduszku mam nadzieję, że kolejna duża gra FromSoftu to będzie właśnie JRPG, ale dopóki tego nie usłyszymy od samego Miyazakiego, mogę tylko mieć nadzieję.
0: Jeszcze wspomniałeś Clair Obscur, to jest w miarę świeży przykład, natomiast mi jest mało znany. Czy jesteś w stanie trochę przybliżyć?
1: Otóż niestety odrobinę średnio. Słyszałem o tej grze sporo. To, co wiem o niej najbardziej, to, że modyfikuje typową turową formułę JRPG-ów, wprowadzając mechaniki parowania poza turą postaci. Nie jest to, prawda, coś szczególnie nowego, no bo jednak już od Yakuza Like a Dragon takie elementy w JRPG-ach się przejawiały, możliwe, że nawet jeszcze wcześniej. Nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś bardzo obskurny 20-paroletni JRPG z PlayStation 2 miał rozbudowane mechaniki parowania, ale słyszałem praktycznie tylko dobre rzeczy o Clair Obscur i sukces tej gry bardzo dobrze świadczy też z innego powodu, ponieważ jest to gra zrobiona przez byłych pracowników Ubisoftu. I to, że im się to udało z taką małą drużyną, z takim małym budżetem, po tym jak opuścili ogromne, jedno z największych studiów deweloperskich, jeżeli chodzi o rynek gier wideo, myślę, że jest to źródło dużej ilości nadziei dla aspirujących twórców.
0: Na koniec malutka gratka. Wątpię, że będziemy mieli dużo o tym do powiedzenia, ale Elden Ring wychodzi też poza świat gier, bo w poprzedni czwartek ogłoszono, że ma być film. Znaczy, są prace nad filmem, o tak.
1: No, otóż tak. Wydaniem filmu ma się zająć A24, które ja osobiście najbardziej znam jako wydawcy filmu The Lighthouse. Ale głównym, powiedzmy, silnikiem kreatywnym za tym filmem ma być scenarzysta Alex Garland, odpowiedzialny m.in. za 28 Days Later. Osobiście nie miałem zbyt dużej styczności z jego twórczością, więc nie mogę się osobiście wypowiedzieć. Jednak z natury adaptacji filmowych gier wideo jestem całkiem sceptycznie nastawiony wobec tego. A24 zajmuje się również filmową adaptacją Death Stranding, które jako dzieło wielebnego Hideo Kojimy jest o wiele bliższe filmowi niż taki Elden Ring. Co nie zmienia faktu, że to, nie uważam, że to nie ma prawa się udać. Myślę, że jest szansa, jeżeli umiejętnie się przedstawi wydarzenia, które ukształtowały świat Elden Ringa, tak jak na przykład The Shattering, czyli ten wielki konflikt pomiędzy półbogami, którego pokłosie możemy zwiedzać wewnątrz gry, o którym zostały do teraz pogorzeliska. To ma szansę się udać. Na ile dużą szansę, nie wiem. Musiałbym poczekać na trochę więcej informacji.
0: Dzięki ci serdeczne za dzisiaj, że przyszedłeś i pogadałeś z nami, przedstawiłeś nam parę dość ciekawych rzeczy. Kuba Herring był moim gościem, wideoeseista, członek koła Gekon.

zdarza się, że w natłoku nowych rzeczy albo w natłoku nierobienia nic, rzeczy mnie omijają. I tak też stało się w tym roku, znaczy w sumie poprzednim, bo to było w grudniu 2024 roku, o czym zorientowałem się całe wczoraj, przedwczoraj, coś takiego. Dokładnie rzecz biorąc, wyjściem, ominęło mnie wyjście pierwszej połowy ostatniego sezonu jednego z moich ulubionych anime, czyli Beastars. Natomiast nie będę mówił o ostatnim sezonie, bo tam się dzieje dużo rzeczy, o których trzeba wiedzieć z poprzednich sezonów, więc tylko szybko nakreślę wam, dlaczego moim zdaniem warto to obejrzeć. Jest to po pierwsze animacja w pełni trójwymiarowa i tak, ja jestem troszeczkę cięty na anime parające się 3D, natomiast tutaj ten trójwymiar jest bardzo ładnie zrealizowany. Jest w pełni 3D, więc nie ma, nie gryzie się to z dwuwymiarową animacją. To od strony artystycznej, ale od strony historii to jest animacja na podstawie mangi o tej samej nazwie, Beastars, którą stworzyła Paru i Tagaki. I to jest bardzo ciekawy świat, bo to jest świat zwierząt antropomorficznych. Natomiast w przeciwieństwie do disneyowskiej Zootopii, nie jest to taki cukierkowy, kolorowy świat, świat dużo bardziej mroczny, świat dużo bardziej brutalny. Przez większość czasu albo obserwujemy półświatek przestępczy, bardzo brutalny półświatek przestępczy, czy poprzeplatany w dość zabawny sposób z dramatem szkoły średniej, co się łączy w bardzo ładny sposób. Jest tam dużo takich charakterystycznych dla anime chwytów, natomiast da się to obejrzeć raz, że nie będąc w ogóle fanem anime, albo nawet nie będąc fanem zwierząt antropomorficznych, jeżeli przymkniemy jedno oko. Warto moim zdaniem chociaż zajrzeć do tego. Jest to bardzo łatwo dostępne. A odcinki są 20-minutowe, więc jeżeli zachęcił was ten opis, to zapraszam. A zapraszam was również do pożegnania się ze mną, bo to już jest 21 prawie i bardzo mi smutno, ale muszę się z wami pożegnać. Za mikrofonu mówił do was Szymon Czerwiński, a dzisiaj za konsolaty pomagał mi Paweł Zjeżdżałka. Dobranoc.

0: house and with confidence back home. Back home.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Już od 22 czerwca. Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.00.

0: No i tym sposobem rozpoczęliśmy kolejne wydanie, kolejny odcinek, kolejne spotkanie w Pomiędzy Mną a Mną.
1: Dobry wieczór Państwa. Ja tak się zastanawiałem, czy można spadać w górę.
0: Albo cofać się w tył.
1: Mhm, to na pewno nie można.
0: No wiesz co, jeżeli chodzi o spadanie, to możemy na przykład wylecieć w kosmos i tam w stanie nieważkości prawdopodobnie spadanie mogłoby być w górę. Albo spadanie w dół, albo spadanie w bok.
1: Bo tam nie ma góry ani dołu.
0: Mhm.
1: No dobrze. No to znaczy, że artysta miał rację.
0: Do godziny 22:00, jak co czwartek. Dobry wieczór.

0: Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Kamil Strużyński.
0: Bo o tym zapomnieliśmy.
1: Tak, i Grzegorz Ciechowski w dwóch utworach Powoli spadam i piosenka Kata.
0: Bardzo ciekawe propozycje. W drugiej propozycji to miałem wrażenie, jakby to Laocze na samym początku zaczynało grać, a
1: ja
0: potem się zorientowałem.
1: Ja mam inne skojarzenie jeszcze, ale...
0: A to proszę.
1: Nie. Przejdźmy do sekcji zagranicznej.
0: Tak.
1: Bo dzisiaj wróciłem do pierwotnego modelu naszej audycji, w których twoje propozycje były niepolskojęzyczne, a moje polskojęzyczne, i tak dzisiaj poukładałem program z takim wskazaniem, że będę państwu się prezentował dwójki, dwa utwory na jednego artystę.
0: To ja zrobiłem dokładnie to tak samo, ale z przeświadczeniem takim, jak zupełnie zawsze, moi drodzy. A propos Laocze, to tak mi się z Powstaniem Warszawskim coś skojarzyło poniekąd. No ale cóż, jeżeli o skojarzeniach mamy nie mówić, to...
1: No ale tak, to były, no, to jakby tak.
0: Mhm. Zrozumiałe.
1: Mhm.
0: No dobrze. To propozycje moje, moi drodzy. Przenosimy się do sakrum. O, można chyba tak

0: No i się przenieśliśmy do tego sakrum.
1: No mi się trochę z Leonardem Cohenem skojarzyło.
0: No to prawda, muzycznie mogło w pewnych momentach być Leonardo Cohenowsko, szczególnie z tej płyty ostatniej, która zwała się I Want It Darker, z tego co dobrze pamiętam. No ale cała ta płyta jest właśnie w takim gospelowym stylu, nagrana w gospelowym stylu, zrobiona i z wykorzystaniem gospelu przede wszystkim. A ja gospel kocham i gospel zupełnie uwielbiam, więc w momencie, kiedy ta płyta wyszła, to od razu się w niej zakochałem. Zakochałem już pomijając te duże nieścisłości, które na tym albumie się znajdują i te różne dziwne wybory. Przede wszystkim chyba w tekście dziwne wybory, ale cała ta otoczka i cały pomysł, cała koncepcja mnie kupiła od samego początku.
1: No to jakaś nowość, nie wiedziałem, że lubisz gospel.
0: Jesus is King to 2019 Kanye West. Oczywiście, że lubię gospel, od zawsze lubię gospel.
1: Ja taki rdzenny gdzieś w filmach, prawda, jak rdzenny ludy w kościołach grają i śpiewają. Gospel to tak.
0: Natomiast rdzenne ludy Ameryki Północnej.
1: Przywiezione na statkach, tak.
0: O te rdzenne ludy ci chodzi, tak?
1: Mm-hmm. To tak, jak najbardziej to trafia dla mnie ze względu na tą energię i emocje. I to lubię. Natomiast taki nagrywany, studyjny gospel to tak, no jest mi obojętny w sumie.
0: No według mnie siedzi. Teraz mniej gospelu będzie. Płyta ta sama, chociaż kawałek, chociaż tytuł kawałka gospelowy, bo to Use This Gospel, to Kanye West po raz kolejny.

0: to już dziś gospel, to Kanye West. No i tego gospelu zdecydowanie. W kawałku, który gospelem się zwie, jakby brakło.
1: Tam był jakiś gospel? Właśnie nie było chyba, nie?
0: No nie, dlatego mówię, że brakło.
1: Mhm, tylko słowa były coś o gospelu.
0: Tak.
1: Mhm. Jakoś nie przekonał mnie ten numer.
0: Widzę, że się bardzo skupiłeś na pewno.
1: Nie skupiłem się w ogóle. Nie, właśnie nie skupiłem się, bo jakoś mnie tak zniechęcił do siebie, ale nie wiem dlaczego. Poprzedni był bardziej przekonujący.
0: Mówiliśmy już o Leocze, moi drodzy. Okazało się, że to Leocze nie było. Okazało się, że to był Grzegorz Ciechowski. No to z Leocze, prawie Leocze też się spotkamy.
1: No prawie.

0: opuścił.
1: Aż trochę zapomniałem o tej płycie.
2: Tak, to był hardcore, album hardcore i spięty w utworze Spektakl.
1: A Full HD słuchałeś?
2: Słuchałem.
1: I jak?
2: Bardzo fajnie. Przecież wiesz, że spięty to mój numer jeden.
1: Full HD to płyta spiętego właśnie, wydana w roku aktualnym. Najnowsze wydawnictwo i tak jakby po przesłuchaniu kilku kawałków odnoszę wrażenie, że spięty w swoich solowych, w swoim solowym projekcie wydaje płyty co drugą dobrą. O, może tak to można określić. No bo tak samo było według mnie z Black Metal, z Black Mentalem, jak jest z Full HD. No, że te płyty takie, no nie wiem, jakoś mnie nie przekonują, jakoś mnie nie kupują zupełnie. Może się nie zagłębiłem, to też może być prawda.
2: Pamiętasz, co mówiłem o hardkorze po pierwszym przesłuchaniu?
1: Nie.
2: Nie pamiętasz?
1: Nie.
2: Mówiłem, że mi się nie podoba.
1: O, no to teraz ci się spodobała. Mhm. A hardcore właśnie...
2: Znaczy, nie byłem taki czarno-biały. Mówiłem, że tak jak ty właśnie, a może marudziłem. Mhm. A teraz nie marudzę, bo jest fajnie.
1: No to z hardcorem ja miałem tak od początku, że lubiłem, podobała mi się. Aha. I byłem zachwycony. Z antyszantami oczywiście byłem zachwycony prawdopodobnie od pierwszego momentu, kiedy je usłyszałem, czyli jak miałem jakieś 7 lat.
2: No tak, ale antyszanty to trochę inna płyta. To był spięty taki raczej, bardzo spięty z piwnicy i grający sam, a tu jednak spięty to jest zespół i to słychać, tak? No i oczywiście antyszanty to jest inna stylistyka. A myślę, że po 22 większość tych kawałków trzeba grać.
1: Z antyszantów? Nie, no antyszanty to jakby w jednym albo w dwóch miejscach wyciszyć delikatnie, to moglibyśmy nawet o 6 rano to zagrać.
2: Chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować jedną utwór z tego albumu i przyszedłem tak przez całość, bardzo szybciutko, żeby przypomnieć sobie i wszystkie wyglądały mi trochę niecenzuralnie jak na tą porę, ale mogę się mylić i wybrałem tak, jak wybrałem, a że gramy w dwójkami, to jeszcze będzie uproszczony rachunek sumienia spiętego.

0: Aż muszę sobie przypomnieć w całości te płyty, bo tak mnie trochę... A, zachęciłeś do tego, nie zagrałeś kawałków, które
1: to
0: są...
1: To ja ci przypomnę w następnych audycjach, bo wracam do jednak polskiego grania.
0: Znudziło ci się inne.
1: Już trochę mnie znudziło te niepolskojęzyczne, a tyle fajnej muzyki jest wśród tych trzech artystów, których lubię.
0: To prawda. No tak, ale jeszcze wracając, to ta płyta tak mi się podoba, a i tak nie zagrałeś kawałków, które są moimi ulubionymi, więc...
1: Wiem, ale to trochę tak klucz dzisiaj taki miałem, żeby nieoczywiste utwory z tych płyt zaprezentować.
0: O, no to dobry klucz, to dobry klucz. Ja szczerze mówiąc, nie szedłem żadnym kluczem. I ty chyba to słychać, chyba to widać. Klucz taki, że lubię. O, może być taki?
1: Może być, no.
0: No to proszę.
1: Dopóki państwo słuchają, to jest dobrze.
0: O, takie forty, forty szanse na to wszystko są. Everybody, everybody, everybody.

0: the right. One lucky night with the homies.
1: Hey, you faded, look.
2: Yeah, we finally got that nigga faded.
1: Ooh. Really on, nigga.
2: I think he hit the wrong blunt, though.
1: Ooh, which one? You talking about? Which one you talking about?
3: I hope he hit the one with the shenanigans. I'm afraid he hit that.
2: Nah, that nigga straight, he ain't hit that one.
3: Not the shenanigans? Yeah, that nigga the shenanigans.
4: Nigga, I think we should push back to the city. For real, though.
3: Nigga, for what?
2: What's that nigga? What's that Jeezy song say, nigga? Nigga, last time I checked, I was a man on these streets. Man, yeah, that shit right there. I'm trying to be the nigga in the street. There you go. I'm moving all the shit, though. All right, here's the plan, love. I'm gonna use the kickback as an alibi. Wait till the sun go down. Roll out. Plead the mission. Drop K-Dot off at his mama van at the park. Cause I know he trying to fuck on Shireen tonight.
4: Yeah, yeah, yeah. That's not gonna do it.
2: Then we all gonna meet back at the block at about 10:30.
4: That's straight, bro.
3: We should just meet up around 12 and try to fuck on something, too.
2: Nigga, shut your dumb ass back down. Nigga, you ain't finna do shit tonight.
0: No i z sakrum przeszliśmy do profanum, bardzo proszę.
5: Bardzo ładnie, podobało mi się, było ilustracyjnie, nie było gospel.
0: No to tak. jedyny minus tego kawałka, co prawda.
5: Było filmowo, lubię takie, zawsze zastanawiam się, jak słucham takiej muzyki, na ile można to tworzyć live i pewno nie można, ale nie, pewno nie chodzi tutaj o odtwarzanie live.
0: Można to tworzyć to live.
5: No oczywiście można wszystko z trupa puścić, natomiast...
0: Ale chodzi ci o ten, o te sample?
5: O to wszystko, czy ten klimat, o stworzenie takiego no, wielowątkowego obrazu, jak ja widziałem, słuchając tego utworu. Myślę, że na koncercie się nie da tego zrobić, ale może się mylę. Jeżeli jest dużo milionów dolarów, to pewno można zrobić wszystko. No, podobało mi się.
0: The Art of Peer Pressure, to Kendrick Lamar. Płyta, której dawno nie słyszałem, artysta, o którym sobie przypomniałem tak naprawdę wczoraj chyba, tak patrząc na kalendarz, bo wczoraj urodziny miał, no i tak patrząc na kalendarium historyczno-muzyczne stwierdziłem, o, to jest to, czego dawno nie słyszałem. No i wsiąkłem z powrotem i zacząłem się zastanawiać, bo chciałem dzisiaj zaprezentować i zacząłem się zastanawiać, co, jak, z kiedy, z której płyty, z jakiego momentu, z jakiego okresu. No i tak padło właśnie na to Good Kid and Mad City z roku 2012.
5: No i dobrze padło.
0: Dobrze padło?
5: Bardzo fajnie, tak.
0: No to jeżeli to ci się podobało, to teraz, spoglądając na kolejność, pójdziemy trzy utwory do przodu w tym albumie właśnie, bo po The Art of Peer Pressure, po Money Trees, po Poetic Justice jest utwór półtytułowy. To Good Kid.

0: No jeśli bas jest jak w Portishead, to musi być fajnie. Było dobrze.
1: A właśnie, a propos Portishead, no to Kendrick Lamar na płycie tej przedostatniej, Mr. Morale, chyba tak ta płyta się nazywa, tak, Mr. Morale and the Big Steppers. Jeden utwór z Beth Gibbons of Portishead zrobił właśnie i wydaje mi się, że ja ten kawałek już prezentowałem, to połączenie Beth Gibbons i Kendricka Lamara.
0: Niewykluczone, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo nie pamiętam. Jak wiesz, moja pamięć skromna jest, jestem w stanie tylko trzech artystów polskich spamiętać.
1: To zaprezentuję w takim razie jeszcze raz. Good Kid to Kendrick Lamar. I tak wczytując się i słuchając tekstu tego kawałka i tego kawałka poprzedniego, tak zacząłem się zastanawiać, jak tworzy się takie teksty, jak tworzy się takie długie teksty, takie teksty, które się ze sobą zgadzają w całości, które jeszcze brzmią, które są melodyjne, no i w niektórych miejscach nawet się rymują. To jest coś, czego... O, nie wiem, czy to jest coś, czego nie wiem, czy będę kiedykolwiek w stanie pojąć. No, wspaniała rzecz.
0: Bo tego nie należy pojmować, tylko słuchać.
1: No to prawda, z drugiej strony. By zrozumieć proces twórczy artysty też jest fajnie.
0: Poważnie?
1: Mhm. I też...
0: Jakoś nie interesuje mnie, jak rakieta lata w kosmos, albo jak jest możliwe, żeby samolot latał. Nie jestem w stanie tego zrozumieć.
1: Bo ty stary jesteś.
0: Ja nie jestem stary, to ty jesteś stary.
1: Twoja ciekawość świata dawno umarła.
0: To nieprawda.
1: Nie interesują cię takie rzeczy.
0: Ja świat zupełnie inaczej odbieram.
1: Widzę samolot i się zastanawiam.
0: Innymi sensorami niż ty.
1: Widzę chodnik i się zastanawiam. Widzę ulicę i zastanawiam się, jaka warstwa bitumiczna tam została wylana. Nad wieloma rzeczami można się zastanowić.
0: To się nie zastanawiaj, jeżeli chodzi o masę bitumiczną, tylko ze swoim dziadkiem porozmawiaj.
1: I on miło ma się bitumicznie wytłumaczyć.
0: Na wszystkie masy bitumiczne.
1: Tak. I tak dodatkowo, oprócz tego jak, tego pytania, zacząłem się zastanawiać, dlaczego każdy inny gatunek muzyczny i każdy inny tekst w innych gatunkach muzycznych jest wybrakowany względem rapu właśnie. Tak porównując jedno z drugim.
0: A
1: i porównując sposób, w jaki historia jest opowiadana, co można przekazać, jak można przekazać, ile można przede wszystkim przekazać.
0: Ja uważam, że najlepiej historię przekazuje Bukartyk, Spięty i Wojtek Waglewski i oni wcale nie rapują.
1: Aczkolwiek Spięty tak średnio historię przekazuje często.
0: Przekazuje, tylko ty w ogóle...
1: On przekazuje koncepcję. Czasami historia w tej... czasami jakaś historia daną koncepcję opowiada, to prawda, ale tak spoglądając na teksty, no to są raczej koncepcje i jakieś myśli przedstawiane. No a to nie jest opowiadanie o tym, że na przykład wyszedłem na ulicę i zjadłem kanapkę.
0: No tak, bo możesz to opowiadać w sposób oczywisty, jak robią to raperzy, a możesz to opowiadać w sposób nieoczywisty, tak jak robi to Spięty. Spięty opowiada o koncepcjach, ale to są koncepcje, które wynikają z pewnych historii życiowych i są opowiadane uniwersalnie i są opowiadane nieoczywiście. I nie mówią o tym, że ktoś wychodzi na chodnik, idzie i jest światło i przychodzi ładna kobieta, jedzie fantastyczny samochód albo słyszy w oknie w pobliskim budynku ładną muzykę, bo to jest oczywiste i to też ma swój urok, ale nie ten urok, którego poszukuje Spięty w swojej twórczości.
1: No tak, na pewno, ale nie napisze tekstu. Albo napisze, tylko o tym nie wiemy, że wyszedł na chodnik i zjadł kanapkę w sposób właśnie taki.
0: Nie napisze, bo to jest oczywiste.
1: No właśnie.
0: Tak, każdy potrafi napisać, a napisać tak jak Spięty potrafi tylko Spięty albo Wojtek Waglewski. Zejdź ze mnie.

0: Zejdź ze mnie. Wojciech Waglewski, WW.
1: Tak, jakbyśmy się jeszcze nie zorientowali. No właśnie, no właśnie. I czytając na przykład...
0: Pamiętasz naszą podróż z taksówkarzem lata temu na koncert?
1: Kim jest pan Wąglewski, pyta się kurier.
0: No właśnie, więc wcale to nie jest oczywiste. Nam się wydaje, że jest oczywiste, ale być może w dzisiejszym czasie Wojciech Waglewski jest już mainstreamowym artystą, który jest znany wszystkim, ale nie wydaje mi się, chyba nie. Ale kiedyś to było zupełnie inaczej.
1: Kiedyś to znaczy kiedy?
0: No wtedy, kiedy pan Wąglewski nie był znany taksówkarzowi.
1: No dobrze, ale to wiesz, jest jedna osoba, z którą akurat wtedy udało nam się porozmawiać na ten temat.
0: No ale myślę, że tak jest, no, bo to ten świat takiej muzyki alternatywnej no jest jednak hermetyczny, ograniczony.
1: Tylko czy to jest muzyka alternatywna? Nie wiem, jak gatunkowo bym to określił, szczerze mówiąc. Nie wiem też, jak brzmi gatunek muzyki alternatywnej. Bo to chyba zbyt szeroka rzecz, żeby to jakkolwiek opisać. Ale myślę, że WW no to jest zespół, który gdzieś popularnościowo pewnie na równi raz, dwa, trzy by się mógł znaleźć.
0: O, chyba się mylisz i to totalnie się mylisz. Raz, dwa, trzy, Adam Nowak jest znany 95% społeczeństwa. Natomiast myślę, że nie więcej niż 50. No trochę sobie oczywiście filozofujemy, bo nie mamy badań takich.
1: I jedna i druga osoba nie ma zupełnie żadnego pojęcia na ten temat, więc...
0: Natomiast zdarzyło mi się z tym pierwszym iść ulicą i każdy go rozpoznawał, a z tym drugim nie szedłem ulicą, ale myślę, że nie każdy by go rozpoznał.
1: O. No to ciekawe spostrzeżenie. Nie będziemy spostrzegać więcej, mi się wydaje, bo to nie ma zupełnie żadnego sensu. A propos tekstów, no to niestety nie mamy już też czasu, żeby się rozwodzić bardziej na ten temat, bo czas nas niestety goni. O tekstach w przyszłym tygodniu?
0: A bo to już ostatni numer teraz będzie. Mm-hmm. No dobrze, niech będzie o tekstach w następnym tygodniu. Taki leitmotiv proponujesz.
1: O, ciężkie to będzie.
0: Mm-hmm, myślę, że tak.
1: Bardziej trudne, jak już o tekstach mówimy. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie było WW teraz, będzie WW jeszcze raz, jako już tak wybieraliśmy.
0: I tytuł tego następnego WW będzie następujący. Gdy będę miał 65 lat. Chyba.
1: No to tak jutro, nie? U ciebie by było. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Bartosz Niemy Stróżyński.
0: Kamil Stróżyński.
1: Do przyszłego tygodnia, do czwartku. Wtedy się słyszymy, wtedy się widzimy. Dobrej nocy życzymy.
0: Dobranoc państwu.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Putri Quest. Piątek, 16:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: I've named this one Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
6: Każdy czwartek o godzinie 22:00.

0: Cześć kochani, witajcie w kolejnym Post Office. Dzisiaj wyjątkowo nie ma ze mną Tytusa, ale mam ze sobą wsparcie. Cześć Leon.
1: Cześć Magdo.
0: Jest też ze mną tutaj Tymek. Bardzo się cieszę, że pomaga mi dzisiaj realizować ten program. Moi drodzy, tak jak możecie słyszeć, trochę nietypowo dzisiaj, bo no nie wiem, dubowo...
1: Reggae, rocksteady.
0: Rocksteady, a właśnie, czym jest rocksteady? Bo to jest pojęcie nieznane, myślę, wielu naszym słuchaczom, bo Post Office nie jest takie dubowe w ogóle.
1: No, rocksteady to jest gatunek, który jest swego rodzaju w sumie protoplastą reggae, bo to powstało też na Jamajce przed reggae, ale też tam się skupiali na tych basslinach i teraz mogliśmy słyszeć Altona Ellisa z kawałkiem I'll Be Waiting, który jest jednym z moich faworytów tego gatunku i dzisiaj uznaliśmy, że porozmawiamy o tych wszystkich gatunkach, które lawirują wokół reggae, a samego takiego klasycznego reggae nie ma za dużo u nas.
0: Nie, nawet zahaczymy o jakiś taki, nie wiem, bardziej współczesne reggae, ale ja bym chciała dopowiedzieć co do w ogóle rocksteady, czy też proto-reggae, jak to woli sobie to nazywać, to, że to trwało jakieś takie 2 lata historycznie, nie wiem, czy ty wiedziałeś o tym?
1: Nie wiedziałem.
0: Że to były jakieś takie mid-60s, ale no raczej taki 66 do 68, co jest bardzo, bardzo ciekawe, ze względu na to, że to jest taki moment przejściowy dla muzyków, którzy, no oczywiście z Jamajki, którzy wychowali się gdzieś tam na takim jazzie, ale migrowali do stolicy Jamajki i tam musieli się jakoś tak, nie wiem, no... przetransferować na coś takiego. Ja tak wyczytałam przynajmniej, że taka jest historia rocksteady, no i że właśnie taki pik to były ten 66, 68. No. No i co? Następnym utworem będzie, w ogóle całą dzisiejszą setlistę wybierał Leon, także możecie mu podziękować, jeśli się wam coś spodoba. No i co następne, Leon, w kolejce?
1: Następny będzie Beam Sherman z kawałkiem Slummy Ghetto Part 2. I szczerze nie wiem, czemu on się nazywa Part 2, bo słuchałem i Part 1, i Part 2 i to jest jakby ten sam kawałek, trochę inaczej nagrany, ale tam jest taka niesamowita solówka chwilowa na perkusji, która tak się nie wbija w rytm i o niej opowiem zaraz.
0: No, więc słyszymy się za dokładnie 3 minuty 37 sekund.

0: No i wracamy i teraz muszę was przeprosić za to, że rozmawialiśmy wcześniej o Slami Ghetto, a ja puściłam Murderer, ale tak jak mówiłam, szkole się dzisiaj.
1: No tak, to był oczywiście Barrington Levy z kawałkiem Murderer, gdzie no słychać ten bassline, o którym też mówiłem, i to dla mnie jest w sumie pierwszy artysta z tych około jamajskich brzmień, którym faktycznie się interesowałem, i to jest jego taki flagowy kawałek Murderer. I teraz już poprawnie posłuchamy Slami Ghetto, gdzie jest ta solówka na perkusji zjawiskowa.
0: No więc słyszymy się teraz tym razem dokładnie za 4 minutki 33 sekundy.

0: I to było Slami Ghetto part 2, chociaż może być też part 1, tak jak wspominał Leon. I co możesz nam powiedzieć tutaj o tym, o tej solówce, o której rozmawialiśmy?
1: Ja myślę, że udało nam się wprowadzić słuchaczy w stan, który chciałem tutaj pokazać na antenie.
0: Czyli zielony stan?
1: Nie, ale tutaj po tej solówce perkusyjnej słyszymy, że ten utwór się tak rozłazi cały, że są efekty, jakieś delaye i tak dalej, co nas przenosi już bardziej w stronę gatunku dub, który właśnie jest nacechowany tym, że Jamajczycy dorwali się do różnych efektów i z nimi po prostu eksperymentowali. I następną piosenką, utworem będzie Little John i Billy Boyo. Nikt inny jak Billy Boyo, czyli tam z niesamowitym, dziecięcym wręcz głosem.
0: I on miał 11 lat.
1: Nie, no to już jest trochę później. Ale właśnie tutaj słychać ten początek dubu i tutaj jest od groma efektów, które są po prostu absurdalne i no nic.
0: Myślę, że to trzeba po prostu usłyszeć, tak. Ale żebyście dokładnie pojęli to, o czym my tutaj sobie siedzimy i teraz mówimy, ale ja jak pierwszy raz to usłyszałam, to myślałam, że to jest żart. W sensie, że jest to nie, jakiś no taki rodzaj skitu, ale nie chodziło mi o to, że to jest złe, ale po prostu...
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobre.
0: To jest bardzo dobre, ale
1: jest absurdalne.
0: Tak, no właśnie, chodzi o ten absurd i chodzi o w ogóle taki... Dla mnie to jest w ogóle inna muzyka, że to nie jest muzyka, którą ja sobie puszczam i myślę sobie, ale się zrelaksuję, co nie znaczy, że to jest złe. Ale my teraz długo mówimy o tym i opowiadamy, a no to trzeba po prostu
1: trzeba
0: usłyszeć.
1: Posłuchać.
0: Więc do usłyszenia za chwilę parę.
2: I'm a good thing called the Goldman Connection.
3: Special question to all gonna.

0: I to było...
1: Bushmaster Connection, dokładnie. Little John, Billy Boyo.
0: Ale ja bym chciała jeszcze porozmawiać o Billy Boyo, bo to jest dla mnie fascynująca postać, bo to jest najbardziej, nie wiem, płodny dziecięcy DJ.
1: Tak,
0: jeśli można by tak powiedzieć. I to jest strasznie smutne, co się z nim stało, bo on jakoś tak w wieku 30 lat, czy 31 lat, jakoś tak strasznie wcześnie zmarł. To było... Nie wiem, co to było. To jakiś uraz mózgu. Coś takiego.
1: Coś takiego.
0: Ale on miał jakieś takie 10 czy 12 lat, jak napisał Once Before Day, co jest całkiem ciekawe.
1: Tak, fajne. Ja bardzo lubię Billy Boyo i polecam zapoznać się z jego dyskografią, bo te piosenki są takie niewinne mimo wszystko, że na przykład tam Going Back to School, no to on jakby... śpiewa o szkole i o tym, jak wygląda jego życie w szkole.
0: A teraz nie mamy, w sensie, może nie jesteśmy tego świadomi, ale jest bardzo mało takich dzieciaczków na rynku muzycznym, a wydaje mi się, że jakoś tak, nie wiem, z 4 lata temu był jakiś taki duży skok na to. Nie wiem, czy ty też to zauważyłeś, ale to można też w sumie wnioskować po Northwest po prostu.
1: Jest jedynie syn bonusa RPK do dzieciak.
0: No, można tak powiedzieć, ale przechodząc sobie trochę dalej w tej naszej muzycznej podróży dzisiaj, to ty masz taką bardzo fajną ciekawostkę. Mam nadzieję, że się podzielisz ze słuchaczami też, nie tylko ze mną.
1: Tak, następny utwór, jaki będziemy mieli okazję posłuchać, to jest Boom Back Ghetto Life. I Ghetto Life to jest kawałek, który usłyszałem pierwszy raz, oglądając film deskorolkowy, takiego kultowego już w sumie, skate video grafera Williama Strobecka we Francji. W sensie to jest film z Paryża. No nie będę tu specyfiki filmów deskorolkowych tłumaczył, ale uważam, że ten kawałek jest po prostu świetny i trochę się zakochałem w takich dubowo-reggae klimatach po tym, bo to jest ciężki numer tak naprawdę. To jest taki zimny o życiu w getcie i jeszcze właśnie w akompaniamencie tej deskorolki, tego takiego pochmurnego, brudnego, zimowego, chyba nagrywali to w zimę Paryża, to bardzo ładnie się wpisuje w całość.
0: No i dzisiaj miałam okazję obejrzeć i wydaje mi się, że ponownie, ale nie jestem pewna, bo jakiś czas temu wydaje mi się, że mi to też go pokazywałeś, ale on jest strasznie brutalny, w ogóle jest taki dziwny jak na skate video, w sensie, no, ja nie jestem koneserką, ale na tyle, na ile widziałam. No i co? No i powoli się przenosimy właśnie w te dźwięki, co? Boom Back Ghetto Life.

0: I to było Bumba Ghetto Life.
1: No, ciężki numer o rzeczywistości życia w getcie. I to już było takie dojrzałe, dubowe, taki pełnoprawny dub, ale nic nie jest bardziej pełnoprawnym dubem jak album, który figuruje tam na pierwszych miejscach wśród tego gatunku, King Tubby i Augustus Pablo. I posłuchamy teraz ich w ich wykonaniu Skanking Dub.

0: No i wracamy. To było Skanking Dub i my teraz porozmawiamy o czymś innym zupełnie niż o muzyce, a może trochę jednak o muzyce, bo tutaj za konsoletą, ale profesjonalnie dzisiaj bardzo mówię, bo się czuję na swoim miejscu, rozmawialiśmy na temat tego wypalenia muzycznego, że teraz i ja, i Tymek, który gdzieś tam was tutaj pozdrawia też obok mnie, stwierdziliśmy, że bardzo mało słuchamy teraz muzyki. A ty, Leonie?
1: Ja w sumie też ostatnio słucham mniej muzyki i mam wrażenie, że jest to spowodowane algorytmami, które mi proponują muzykę i że przestałem tak aktywnie przez ostatni czas szukać muzyki, tylko słucham tego, co jest mi podawane i to skutkuje tym, że mi się nudzi, ale ostatnio w pracy odblokowałem coś takiego jak głośnik i
0: można się wkurzać szefa, układając go do zlewu na przykład.
1: I najlepiej to, że znalazłem jeszcze zlew, do którego można włożyć głośnik i wtedy się robi taki mini sound system, który bardzo sprzyja takim brzmieniom. I swoją drogą, teraz będziemy słuchać kawałka, który znalazłem właśnie słuchając dubów w pracy, w zlewie, dokładnie. Tak, to jest taka
0: muzyka spływowa.
1: Tak, spływ sound system.
0: A jeśli mówimy o spływach, to porozmawiajmy chwilę o spływach kajakowych.
1: Nie.
0: Teraz się poczułam, jakbym prowadziła taki program telewizyjny modny, albo właśnie jak Radio Gulosz, ten taki rudy chłopiec, co robi imitację radia i ja często się czuję, jakbym była nim po prostu. Bardzo chciałabym pójść na jego DJ set, więc moi drodzy słuchacze, którzy mnie lubicie, to możecie do mnie pisać i na przykład, nie wiem, przesłać mi pieniądze na to. Żartuję, oczywiście nie zbieram żadnych pieniędzy, a może zbieram? Nie wiem, dajcie mi znać na maila, zawsze możecie pisać. Właśnie, możecie do mnie pisać. Bardzo dziękuję za pozytywny odzew jakoś tak z 3 czy 4 tygodnie temu naszych audycji, bo mieliśmy taki ciąg, takie pasmo z Tytusem wywiadów i no naprawdę serce się kraja, jak widzę te miłe wiadomości i prośby o założenie jakiegoś fanpage'a. I już za chwilę, a może już? Kurczę, nie, już za chwilę mija nam rok prowadzenia Post Office i wtedy może coś się pojawi, może nie. Nie wiem, nie zdradzam. Ale za to mogę zdradzić wam następny utwór. Rock it in a dub.
2: Oh, we're gonna go through this.

0: Rock in it in a dub. Fajne to było bardzo. Ja tutaj się bujałam z Tymkiem za konsolą. Tu widziałam, że ty za plexą też się bujałeś. No. Kurczę, jest taka świetna piosenka Max Kolonko i tam jest za plexą. Ale już nie mogę tego, bo dostałam bana na Max Kolonko, ponieważ dopuściłam się do puszczenia tego numeru na tej oto audycji.
1: Mocno wulgarny numer.
0: Ale ja umiem cenzurować piosenki, bo tutaj mnie też szkolą czegoś takiego. Ale nie cenzurować w sensie, że cenzurować przekaz do takiego stopnia, że nie mogę ich puszczać, tylko że wypikiwać przekleństwa. Bo my jesteśmy post office i jesteśmy cyrkiem w eterze, ale dbamy o kulturę osobistą. Na przykład w pociągach. Ostatnio jechałam w pociągu i osoba obok mnie jadła bagietkę czosnkową i kabanosy. Moi drodzy, i ściągnęła buty do tego. Moi drodzy, tutaj apel od audycji post office, nie robimy tak. Nie robimy tak. Szanujmy siebie i szanujmy swoich kolegów i koleżanki obok was. Proszę, zaprzestańcie. Ale naprawdę śmierdziało mega. No, to taka wstawka tutaj dodatkowa, humorystyczna, bo dzisiaj tego humoru jest mało, ale to pewnie dlatego, że jest taka dziwna pogoda.
1: Jest straszna pogoda.
0: Bo jest ponuro, ale jest ciepło i to jest najgorsze. I jest parno. I ja nienawidzę takiej pogody. Ja najbardziej lubię takie optymalne 20 stopni, trochę wiatru i trochę słoneczka. To jest moja ulubiona pogoda. Może takie 22 stopnie. O.
1: No ja optuję za 21.
0: Okej. 21, can you do something for me? No dobrze, ale teraz powoli zbliżamy się, ale bardzo, bardzo powoli do końca. I mamy jeszcze kilka dobrych pozycji. No i może coś powiemy o Mala, bo to jest w ogóle bardzo... Myślę, że nasi słuchacze rozpoznają do czego został użyty ten...
1: Nie, to nie jest to.
0: O nie, ale bardzo mi przykro. Dobra, ale tak czy siak to obczaj, zaraz powiemy o tym po Miracles, bo za chwilę usłyszycie to. No, powiemy wam taką ciekawostkę.
1: No właśnie, no i Mala Miracles, no tutaj już przechodzimy do ku sprostowaniu dubstepu. Czyli takich klasyków dubstepu, już odrzucamy te starocie i tutaj jest Wielka Brytania i 2007 rok, jeśli się nie mylę. Mala Miracles.
0: To jest duży skok. No dobrze, usłysz.

must done.

0: No i powracamy. To... Ale warto jest wspomnieć, krótką adnotację zrobić.
1: Tak, to może nie była najlepsza strona, żeby poznać producenta Mala, bo był to remix też świetnego producenta, swoją drogą Komodo, ale całe szczęście jeszcze posłuchamy sobie Mali i co mogę o nim powiedzieć? To jest mój ulubiony producent dubstepowy z tych takich OG dubstepów z labelu Deep Medi Music, który jest chyba, powiedziałbym, że najważniejszym, ale jeszcze był ten Hyperdub, ale z Hyperdubu też sobie posłuchamy, jeśli zdążymy.
0: No. Myślę, że mamy czas. Dzisiaj mamy bardzo dużo czasu i mamy bardzo dużo chęci do słuchania muzyki, bo nie mamy tak dużej chęci do otwierania buzi. Żartuję. Ja bardzo lubię z Leonem rozmawiać, ale to są dla nas nietypowe okoliczności, żeby ze sobą konwersować i no. A ja tak szczerze powiem wam, moi drodzy słuchacze, że mam nadzieję, że już za tydzień usłyszymy się wspólnie z Tytusem, bo dawno nie słyszeliście nas wspólnie i będziemy mieli dla was bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajną niespodziankę, nie dotyczona potencjalnego fanpage'u, tylko czegoś innego, bo to info zostało potwierdzone, to, o którym mówiliśmy jakiś czas temu i wasze prośby, komentarze i maile znów posłużyły mi jako pewien argument w pewnej debacie. Więcej nie mogę zdradzać, ale dziękuję wszystkim osobom, które się do nas w jakiś sposób odezwały. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze, ale mówiłeś o tym, że teraz będziemy mieli jeszcze szansę Male usłyszeć.
1: Tak, czeka nas piękna piosenka Mala Alicja. Alicja, nie wiem.
0: Alicja, pozdrawiamy wszystkie Alicje.
1: Pozdrawiamy wszystkie Alicje.

0: I to był Mala z utworem Alicia, Alicja, jak zwał, tak zwał. My niestety musimy się pożegnać, bo tak jak obiecaliśmy, chcemy puścić jeszcze coś innego. Także Leonie, tutaj oficjalnie na tej antenie, bardzo dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. To była niezmierna przyjemność.
1: Dziękuję za możliwość pokazania muzyki pogadania o niej.
0: No nie ma za co, oczywiście nie ma za co, bo to jest radio. Tutaj oprócz tego, że się gada, czasem puszcza się też muzykę. A ja również chciałabym podziękować bardzo serdecznie mojemu towarzyszowi w podróży za konsoletą, czyli Tymkowi. Dziękuję Ci pięknie, Tymek do Was macha, ale Wy tego nie widzicie, bo my nie mamy transmisji wideo. Dobra, moi drodzy, żegnamy się, słyszymy się za tydzień. Dziękuję pięknie i do usłyszenia.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
6: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Krautrock, avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Witamy. Kapusta w Canterbury, wel rzodkiew w Kyoto, Esa Konieczka
1: i Adam Katolik.
0: Czwarte już wydanie podcyklu naszego, pod właśnie tytułem Rzodkiew w Kyoto, w którym koncentrujemy się na muzyce z Japonii. Nie chcę mówić z kraju kwitnącej wiśni, bo to taki banał, taki dziennikarski. No i cóż, kontynuujemy wątek, który rozpoczęliśmy w styczniu podczas drugiej naszej wspólnej audycji. Muzyka ambientowa, którą Japończycy nazywają muzyką środowiskową, dosłownie.
1: Tak. Kankyo Ongaku.
0: Tak. I rozpoczęliśmy od utworu Yellow Magic Orchestra pod tytułem Loom, utwór, który zamyka płytę BGM z 81 roku. No, bardzo fajnie, nowocześnie brzmi. I cóż, myślę, że od razu możemy przejść do utworów, które wybrał Esa, bo dzisiaj wszystkie utwory poza pierwszym i ostatnim, które usłyszymy w dzisiejszej audycji, to jest wybór Esy. I pierwszy z kawałków wyselekcjonowanych przez Esę, autorstwa Midori Takata, utwór o tytule Trompe-l'œil z albumu Through the Looking Glass z 83 roku. O tym artyście słów więcej za chwil parę.

0: dobrze pamiętam, w około 2017 roku YouTube zaczął promować mi różne albumy tego typu i ta okładka no, dosyć mocno zapadła mi w pamięć. Midori Takada zaczęła swoją karierę muzyczną w berlińskiej orkiestrze symfonicznej w latach 70. Natomiast szybko później szybko wróciła do Japonii, ponieważ ponieważ zachodni styl muzyki klasycznej nie za bardzo jej przypadł do gustu i zaczęła się interesować z kolei perkusją w stylu afrykańskim czy indonezyjskim. Stąd z tego albumu i chyba najbardziej znanego możemy znaleźć takie instrumenty jak marimba, gong, okaryna, wibrafon.
1: Przypomnijmy, że mówimy o albumie Through the Looking Glass.
0: Through the Looking Glass, tak.
1: Z 83.
0: Mhm, tak. No i chociaż sam album może być to, ma odrobinkę ambientu, chociaż też to trochę przypomina minimalizm to w stylu Steve'a Reicha, prawda? Steve Reich i albo Terry'ego Riley'ego. Mhm, na pewno inspirowała się.
1: Tak, no by... W sumie wszyscy ludzie zafascynowani minimalizmem się inspirowali właśnie Terrym Rileym albo Philipem Glassem, tak, albo właśnie Steve'em Reichem. Pamiętam, jak ty mi kiedyś pokazałaś utwór z płyty, której zaraz posłuchamy. Znaczy akurat wybrałeś inny utwór niż ten, co mi wtedy pokazałeś, ale o tej samej płycie mówimy. Utwór się Nam nazywał, Nahm, tak pisany z płyty Lunar Cruise. No i tam właśnie była taka minimalistyczna marimba, taka zapętlona, to mi się to skojarzyło z... No ogólnie całą tą, powiedzmy, minimalistyczną muzyką z marimbą, czyli, nie wiem, Whooping Wall, na przykład utwór Bowiego, to jest jeden z moich ulubionych utworów Bowiego, z Low, Whooping Wall. No i Bowie na bank się inspirował Terrym Rileym tam, albo no, nawet jeżeli nie Terrym Rileym, no to Krautrockiem, a Krautrock Terrym Rileym, więc jakoś tam zawsze i tak to wszystko do tego Terry'ego Riley'ego szło. Też pamiętam parę utworów Gentle Giant, gdzie taka marimba była, albo utwory gong, bo w gong było też dużo tych... to się jakoś... wyleciało mi nazwa, ale jakoś się zbiorczo nazywa wszystkie te instrumenty perkusyjne w stylu właśnie marimba, wibrafon, ksylofon i tak dalej. No bardzo lubię taką muzykę. O, na przykład jeszcze utwór Kraftwerku Klinklang.
0: Też
1: się zaczyna takimi, nie? Perkusyjnymi dźwiękami. To też było inspirowane na banki Terrym Rileym i Stockhausenem też na przykład. Także... No tutaj akurat była instrumentacja taka, też powiedziałbym... No trochę europejska, bo tam jakiś taki akordeon był, nie? Czy jakaś fizharmonia, nie wiem, co to był za instrument, ale jakoś tak, no może to właśnie do tego z Francją się kojarzy i może do tego francuskiego tytułu jakoś to miało, jakoś to miało korespondować.
0: Tak, chociaż czuć, że no, nie jest to raczej tradycyjna, powiedzmy, zachodnia, klasyczna muzyka. To ma się trochę wrażenie, jakby się wchodziło do tego świata, który właśnie jest na okładce.
1: Trochę
0: dosyć taki no, śniący klimat, powiedzmy.
1: Tak, no ja bym powiedział, że on jest w sumie nie związany z żadnym jakimś konkretnym regionem na ziemi. To znaczy, wydaje mi się, że ta awangardowa dwudziestowieczna muzyka, bardzo szeroko pojęta, wszystko od właśnie minimalizmu po jakiś tam sonoryzm pendereckiego, to wszystko, podobnie jak architektura dwudziestowieczna, to architektura modernistyczna. No, można powiedzieć, jakoś tam przekraczało te granice językowe czy narodowe. Zresztą modernizm w ogóle w międzywojniu się nazywał właśnie architektura modernistyczna. Jeszcze kiedy przed wojną nie było tego terminu, to używano właśnie określenia, że to jest styl międzynarodowy. I tak nazywano właśnie, no nie wiem, no wszystkie te... międzywojenne budynki w stylu siedziba Bauhausu w Dessau, Roslau, albo niedawno miałem być okazję we Wrocławiu i tam widziałem właśnie Wuwa, cała taka dzielnica, która pod koniec lat 20. powstała z,

0: okazji wystawy mieszkaniowej, gdzie zbudowano taką jakby wzorcową, modernistyczną dzielnicę i właśnie coś takiego do dzisiaj przetrwało. To jakby ktoś chciał zwiedzić, to ktoś lubi tego typu klimaty, to polecam. To jest dosłownie no, bardzo blisko hali ludowej, Well Hali Stulecia. Tak, ale kończąc tą dygresję, no, bardzo ciekawe i jeszcze jeden utwór wybrałeś, Midori Takata, tym razem utwór we współpracy z Masahiko Sato.
1: Aha. Pianistą, tak.
0: Utwór pod tytułem Ancient Palace z albumu właśnie Lunar Cruise, o którym mówiliśmy, z 90 roku. No to posłuchajmy.

0: Ancient Palace, utwór, wspólny utwór Midori Takada i Masahiko Sato z albumu Lunar Cruise, rok 90. No właśnie, to jak mówiłem o tym Klinklangu, tym utworze Kraftwerku, to właśnie znowu mi się jakoś tutaj tak to z tym skojarzyło. W przypadku tego kawałka.
1: Tak.
0: No i przejdziemy sobie teraz do zespołu o nazwie Dowser. Dowser, czyli co jak w sumie przed chwilą się dowiedziałem, to jest radiesteta po angielsku. Aha, to nie tak. Wiedziałem tego, że Dowser to jest radiesteta.
1: Albo różdżkarz.
0: Różdżkarz albo radiesteta, no, tak. Bo dowsing to jest tak chyba radiestezja po angielsku, jakoś tak jak sprawdziłem. To jest taka...
1: pseudonauka.
0: Pseudonauka, tacy ludzie, co z takimi chodzą, taką kawałkiem patyka i żyły wodne wykrywają.
1: Tak.
0: Radiestezja. Tak, i
1: jest to artysta, jest to zespół, o którym dosyć niewiele wiadomo, to znaczy znajdziemy na pewno parę artykułów o nim w internecie, ale trudniej jest już z samymi albumami. Natomiast jest to tak naprawdę grupa, która w dużej mierze tworzyła sporo ścieżek dźwiękowych i dzisiaj przesłuchamy dwa utwory do pewnego filmu, na którego zamówienie, powiedzmy, na potrzeby którego duet Hiroyuki Nagashima i Masateru Terai skomponowali praktycznie całą ścieżkę dźwiękową do filmu, który nazywa się 964 Pinokio. Jest to dosyć niszowy film, chociaż bardzo lubiany w kręgach takiego, powiedzmy, japońskiego, takiego trochę takiej atmosfery cyberpunku lat 90. Dosyć mocny film, dosyć intensywny, natomiast same te dwa utwory takie nie są. One są trochę bardziej, są delikatniejsze. Chociaż mają taką trochę nutkę takiej, no trochę takiego, dozę takiego uczucia, powiedzmy, takiego creepiness, trochę delikatnie.
0: No na pewno kładka tego albumu taka jest, bo ta gładka jest...
1: Tak.
0: Płyta się nazywa Pierwiastek z 964 Soundtrack, już nie pamiętam, root coś tam, nie? By było po angielsku, pierwiastek tak. Kwadratowy. Ale film się nazywał 964, nie pierwiastek z 964, tak?
1: Tak, sama liczba, plus Pinokio. Sam jeszcze Hiroyuki Nagashima, samego, podczas gdy zaczynał swoją karierę, jakby nie miał jakiegoś formalnej edukacji muzycznej, natomiast bardzo dużo eksperymentował z monofonicznymi syntezatorami. On chyba stosował takie techniki właśnie jak reverse playback albo tape loop, czyli takie zapętlenie pętli, co w zasadzie prawie jak trirali, prawda? Coś tak. W rodzaju. No tak. Tak. I, no i bardzo inspirował się również kompozycjami Stockhausena, więc troszeczkę czasami można wyczuć to w tych... Tak. Są dosyć... niektóre jego bardziej intensywne utwory są dosyć, bym powiedział, no, awangardowe.
0: No właśnie, pamiętam album, bo ten album, o którym my teraz mówimy, to jest 91 rok, czyli ten film też jest, tak? Z tak. 91. Mhm. Ale pamiętam album późniejszy z 97, Telekoma, którym pokazywałeś i pamiętam, że tam było strasznie dużo takich dźwięków, takich skwierczących, bym powiedział, takich industrialnych, ale takich eksperymentalno-industrialnych, właśnie jak wyjętych z jakiegoś no właśnie jakiś klaster, pierwsza płyta albo coś takiego, takie były skojarzenia. Tu jest spokojniej, aczkolwiek nadal dosyć niepokojąco.
1: Tak.
0: Okładka jest straszna, na pewno. Też koresponduje z muzyką dobrze. Właśnie to jest ciekawe, bo Japonia, kraj, w którym mieszka chyba 150 milionów ludzi, tak czy 120 milionów. 120 bardziej, nie?
1: 120, no.
0: I... Chociaż nie, no w sumie dobra, jak teraz myślę, no to jak jest duży, im większy kraj, no to, to w sumie więcej zespołów będzie tam siłą rzeczy muzycznych i będzie dużo też takich totalnie niszowych zespołów, bo to już nie pierwszy zespół taki już całkowicie niszowy, o którym mówimy, bo ten Hama i Leon, całą audycję poprzednio zrobiliśmy, to też był zespół, którym praktycznie prawie w ogóle informacji, no bardzo niewiele informacji w internecie dało się znaleźć. To jest ciekawe, bo akurat to był zespół współcześnie istniejący, który wydawał płyty już w kilka lat temu. Dowser, no to lata 90, więc powiedzmy, że no tutaj to można bardziej zrozumieć tą niszowość, że no zespół po prostu dawno istniał. Chociaż widzę, że płyty wydawał też w następnych latach, już w XXI wieku też.
1: Tak. W sumie też nawet powstał, nawet jeszcze pod koniec lat 80, podczas jeszcze tego bardzo wysokiego wzrostu gospodarczego w Japonii. Nie? Jeszcze, no w zasadzie już pod koniec, tak, schyłkowo. Też wyjął się, on powstał jakby z takiego programu telewizyjnego, który miał, powiedzmy, no, promować młodych artystów. I mniej więcej w cieniu takiego właśnie takiego band boomu, nie, kiedy zaczęły powstawać różne takie mniej niszowe, takie cały bardziej niszowi artyści w Japonii wtedy.
0: Mhm. Ale poczekaj, ten zespół dał zarydony w ramach tego programu, tak? Jakby popularność zdobył?
1: Tak.
0: A, to ciekawe. Mhm. Ciekawe. A wydaje mi się, że w Polsce też takie inicjatywy były w latach 90. Znaczy, nie chodzi mi o te programy wszystkie muzyczne, te talent showy, ale no wcześniej w latach 90. w telewizji były takie w Polsce takie no programy, gdzie w połowie lat 90., gdzie różne jakieś tam młode zespoły albo młodych jakichś tam artystów promowano. No też można znaleźć informację właśnie, że Hiroyuki Nagashima był razem z Masateru Terai, byli najważniejszymi muzykami właśnie, w tym Dowser odpowiedzialnymi za syntezatory, za elektronikę. Koki Tsuboshima na gitarze jeszcze i Makoto Shirado na perkusji. No to właśnie posłuchamy sobie dwóch utworów z ścieżki dźwiękowej do filmu 964. Zaczniemy od utworu Aino Theme, tak?
1: Prawdopodobnie Ai tutaj znaczy miłość, ale że to jest motyw miłości, coś takiego, jakby coś w tym rodzaju.
0: Okay.
1: To no to jest trochę coś jak z angielskiego off, powiedzmy, nie tylko.
0: Ale... Okay. Nie chodzi o sztuczną inteligencję bynajmniej.
1: Tak. Ai to jest właśnie miłość po japońsku, albo po chińsku chyba też.
0: No tak, bo kocham cię po chińsku, to jest
1: Wo-ai.
0: Wo-ai, tak. No to Aino Theme Dowser.

ahí no theme. Dowser. I przejdziemy, myślę sobie, od razu do innego kawałka z tego samego krążka, Bouquet. No, ciut krótszy utwór, Bouquet.

0: z albumu Pierwiastek z 964 soundtracks, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu 964 czy 964, tak? Inaczej. Po japońsku nie będę próbował tej liczby wymawiać.
1: To mogę powiedzieć, mogę spróbować, bo ostatnio staram się zapamiętać, jak się mówi. To jest Kyuhyaku Rokujū Yon.
0: O. Tak, i jest to film z początku lat 90. Japoński to jest film, tak?
1: Tak.
0: Cyberpunkowy, do którego ten zespół stworzył muzykę i właśnie tutaj mieliśmy próbkę tej muzyki. No, bardzo mi się podoba też to, no, takie, w tym bukaj też taki minimalizm, też takie melodyjki jak no właśnie w jakimś trochę Soft Machine czy coś takie zapętlone elektroniczne melodie.
1: Z jednej strony tak jest kojące, ale jest czuć taką atmosferę niepokoju, taki masz trochę
0: tak.
1: Dysonans, fajny.
0: Tak, tak, ale w porównaniu z tą płytą, pamiętam Telekoma, no to jest o wiele łagodniejsze.
1: Tak.
0: Bo tam było o wiele ostrzej, tam ta płyta brzmiała. No to przejdziemy sobie do...
1: Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem zaznaczyć o tym, że ciekawe jest jeszcze na temat, jedna rzecz na temat Hiroyukiego Nagashimy, że obecnie wykłada...
0: Czyli jako... lidera Dowser, przypomnijmy.
1: Tak, lidera Dowser, on obecnie wykłada na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki. Jest na wydziale sound design, film sound design. Czyli projektowanie dźwięku czy muzyki do filmów.
0: Czyli zajmuje się muzyką nie tylko od strony tworzenia, ale też od strony teoretycznej, można powiedzieć,
1: podobnie z
0: naukowej.
1: Podobnie z Midori Takada, ponieważ ona również, Midori Takada również zajmuje się obecnie, jest obecnie profesorem i wykłada w wielu uniwersytetach japońskich.
0: No, czyli jakoś tak się składa, że te utwory, które, znaczy ci artyści, których wybrałeś na dzisiaj, wszyscy mają bardzo takie też no, teoretyczne podejście, tak, do muzyki swojej, akademickie. Tetsu Inoue to jest, wydaje mi się, że najbardziej znany chyba, nie, pośród tych wszystkich twórca, bo na pewno słyszałem to nazwisko, znaczy najwcześniej tam jako się poznałem, pamiętam.
1: To jest jeden z najbardziej, wydaje mi się, płodnych muzyków, ponieważ jego dyskografia składa się chyba z około 20 albumów. Zaczynał on od lat 90.
0: Tak, no utwór, który teraz usłyszymy, z 96, nie? Chyba, ile pamiętam, Half Loop.
1: Z albumu World Receiver.
0: World Receiver, tak, 96 rok. No taki IDM-owy utwór, bym powiedział, to jest, mi się najbardziej z IDM-em skojarzył, z tego co słuchałem go, taki właśnie tego typu klimaty, taki ambientowy IDM.
1: Tak, Tetsu Inoue jest zazwyczaj jest przypisany trochę do muzyki ambient techno, trochę również coś bliskiego jakby z IDM i takiemu odłamowi muzyki ambient, czyli lowercase. Ciekawy gatunek, nie wiem czy słyszałeś o takim.
0: Chyba nie.
1: Nie? Okej. Okay.
0: Znaczy, znam to słowo, ale lowercase, ale chociaż nie, może już nie pamiętam w sumie w jakim kontekście słyszałem, ale chyba nie w kontekście muzyki. Już wiem w jakim kontekście. No, Lowercase Noise jest taki projekt właśnie ambientowy był. I to może w sumie nazwa tego projektu pochodzi od tego gatunku, w sumie nie wiedziałem o tym, ale no, jest taki projekt ambientowy, postrokowy, powiedzmy, Lowercase Noise, jest chyba kanadyjski, ile pamiętam, czy amerykański, chyba kanadyjski, który kiedyś mi się podobał i stąd to słowo słyszałem. No to takie mi zrobiłeś przypominanie, jakby to Klosuch powiedział. Ale dobra, nie wchodźmy w, w kanadyjską muzykę, bo mamy się trzymać Japonii. Half Loop, Tetsu Inoue, 96 rok.

0: Health lub Tetsu Inoue. Będziemy się już niedługo żegnać, ale zanim jeszcze się pożegnamy, to zrobimy tradycyjny kącik, słowniczek polsko-japoński i tym razem wybraliśmy 10 słów z kategorii środki transportu. I rozpoczniemy od samochodu, czyli no najbardziej chyba takiego pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak układaliśmy tą listę.
1: Tak, to jest to słowo jidosha.
0: Tak, czyli dodajmy, że w większości tych słów na końcu będzie ten sam znak, właśnie, który tutaj czyta się jako sha, ale jeżeli ten znak sam wystąpi, bez innych znaków przed nim, to wtedy czyta się ten znak kuruma i to oznacza po prostu wóz. W domyśle taki wóz drabiniasty, tak? Taki. Ale potocznie też to może znaczyć samochód. Tak. Samo z siebie kuruma, współcześnie. Natomiast i faktycznie ten znak trochę jak taki wóz wygląda, taki wóz drabiniasty.
1: Taki z lotu ptaka.
0: Z lotu ptaka, tak. Tak. Ale jeżeli konkretnie chcemy być precyzyjni, konkretnie mówimy o samochodzie, no to wtedy to jest jidosha, czyli po prostu samo napędzający się wóz, tak? To znaczy dosłownie.
1: Albo pojazd, tak.
0: Tak. Podobną etymologię ma jitensha, czyli rower. Czyli tu mamy tam słowo na samo kręcenie się, tak?
1: To jest różnica jednego znaku w samym środku, nie?
0: Tak.
1: Zamiast ruch, tam mamy znak na obrót.
0: Tak.
1: Kręcenie się.
0: Ressha to jest pociąg, czyli res to jest, o ile pamiętam, linia, albo tor, no po prostu linia.
1: Ressha, czyli ma taki ten znaczek siatek i nawet ma trochę podwojoną tą sylabę na początku. Mamy takie czytanie ressha, też występuje podwajanie niektórych sylab w tym języku.
0: Tak, i skoro był pociąg, to czas na tramwaj.
1: Romen densha.
0: Czyli jest to dosłownie elektryczny pociąg drogowy.
1: Tak. Densia to jest pociąg elektryczny, a Roman droga tutaj, w tym przypadku.
0: Tak. Czyli podobnie jak po niemiecku, Straßenbahn, tak? To jest tramwaj, czyli też pociąg

0: ostatni znak to jest ten key, to jest maszyna, tak? Mhm.
1: Tak. I koło to jest lot.
0: Około. Tak. No i teraz słowa z angielskiego zapożyczone, aczkolwiek oczywiście jak to po japońsku jakoś tam zniekształcone. Motocykl jest chyba najciekawszy.
1: Aha, no właśnie, to jest autobike.
0: Tak, no i zapewne jest to z tego motorbike wzięte, tak, ale jest tak zniekształcone, że w sumie jakbym nie wiedział, o co chodzi, to bym myślał, że to jakieś typowo japońskie słowo, tak, japońskiego aha pochodzenia, które nie miałbym pojęcia, co oznacza, to jest po prostu motorbike, tak, po japońsku wypowiedziane.
1: Czasem trudno się domyśleć, co te słówka znaczą.
0: Tak.
1: W oryginale. Słówka się odtyczą.
0: Autobus, no to jest dosyć też logicznie.
1: Basu.
0: Tak, jeżeli oczywiście z angielskiego bas.
1: Tam nie ma sylaby, która, znaczy nie ma tam po prostu samej literki S w tym sylabariuszu, więc jest to S, się dodaje basu.
0: Tak. Łódź.
1: Łódź to będzie boto.
0: Boto, no, czyli boto oczywiście. Doszliśmy do końca. Aha, i właśnie jeszcze o jednej rzeczy mieliśmy powiedzieć, mianowicie jeżeli mówimy o japońskim, o środkach transportu i Japonii, to nie sposób powiedzieć o Shinkansen, czyli jest to bez wątpienia jeden z takich symboli rozwoju Japonii w drugiej połowie XX wieku. Shinkansen to nazwa dosyć łopatologiczna, to jest po japońsku nowa linia główna, tak, dosłownie. Aha. Dlatego ta nazwa się wywodzi od tego, że w 64 roku się olimpiada w Tokio odbyła i specjalnie na tę olimpiadę zbudowano właśnie linię kolejową łączącą Tokio z Osaką i po prostu ją tak nazwano. Ale z czasem ta linia tych szybkich pociągów się rozbudowała na całą Japonię. Nie wiem w sumie, czy tylko na Honsiu są te pociągi, czy poza Honsiu też one są, nie wiem w sumie. No na pewno na Honsiu, tak? Całe Honsiu, czyli tą główną wyspę japońską, ta sieć tych szybkich pociągów całą wyspę obsługuje i od tej jednej linii, tej Tokio-Osaka nazwa całej sieci się wzięła. W Stanach jest popularne określenie na to japońskie pociągi szybkie bullet train, ale Japończycy nie używają tego określenia. To jest typowo zachodnie określenie.
1: Tak. To się oczywiście wywodzi z tego charakterystycznego kształtu tych pociągów. Nie?
0: Tak.
1: Zostały stworzone tam na potrzeby tego, by nie tworzyć takiego hałasu, kiedy wyjeżdżały z tuneli.
0: Tak. No i ale tak jak mówimy, Shinkansen, nowa linia główna. No, taka bardzo łopatologiczna nazwa. Podobnie jak po francusku, nie? Te francuskie pociągi szybkie.
1: TGV
0: to jest pociągi szybkich prędkości, nie? Po prostu tam grand vitesse. Pardon my French, ale no wiem, że to tam jest vitesse, to jest prędkość po francusku. Train, to tak samo chyba po angielsku się pisze train, nie? Train, to jakoś tak się czyta, to jest pociąg. Dobrze, też, no to... No,
1: jeszcze jedna rzecz właśnie, że czasami przy niektórych słówkach, właśnie jeżeli słyszymy na początku sin, to możliwe, że to ma jakieś znaczenie z czymś nowym lub prawdziwym. Na to występuje jeden znak. Na przykład też parę lat temu miał premierę taki film Shin Godzilla. Czy jakby nowa Godzilla. Jakby coś takiego. Więc można też czasami sobie to skojarzyć. Jeszcze trzeba uważać z tym też trochę, bo ten język trochę ma inną naturę niż ten.
0: Tak. No kontekstowy język to jest, tak? To znaczy, że trzeba znać całe... kontekst zdania, tak?
1: Tak.
0: Nie da się jakby pojedynczych tych znaków, czy to jakby pojedyncze znaki koło siebie mogą, no, jakbyśmy znaczenie każdego z tych znaków z osobna patrzyli, to jakiś mógłby bełkot tak wyjść. No i tym akcentem kończymy tą audycję. Dzięki ci za uwagę i wybór bardzo fajnych utworów. Na koniec akurat mój utwór. Utwór z gry Tori's Trophy, czyli gry na PlayStation 2, japońskiej gry. No nie jest to jakoś może szczególnie znana gra, ale można powiedzieć, że to jest takie Gran Turismo, tylko że z motocyklami, więc jak mówię, że Gran Turismo, to już raczej no, jedna z najbardziej znanych gier samochodowych, więc...
1: Z fajną muzyką, bo to jest taki fusion, nie?
0: Tak, tam jest właśnie bardzo dużo takiego fusion, takiego typowo japońskiego, ale akurat ten utwór mi uznałem, że do tej audycji jako takie ubarwienie będzie fajny utwór autorstwa kompozytora Mitsuo Okada pod tytułem Digital Mononoke Beat Part 2. Właśnie utwór specjalnie do tej gry skomponowany, który jest takim, no, ambient techno, powiedzmy. Dosyć krótki utwór, sympatyczny. No, to dziękuję za uwagę. Esa Konieczka
1: i Adam Katolik
0: prowadzili czwarte wydanie Rzodkwi w Kyoto, a tymczasem dzięki za uwagę i zapraszamy na modlitwy psychodeliczne. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ja muszę się przyznać, że bardzo długo po koncercie nie słuchałem Goat, bo z wielu powodów. Po pierwsze, był to nagły powrót do tej radości, ekstazy, którą czułem na koncercie, a po drugie, bałem się trochę, że to już nie będzie to samo.

0: każde możliwe wydanie, które się pojawiło, po prostu ogrywamy tutaj.
1: Od każdej strony.
0: Od każdej strony, tak. No i teraz siedzimy po tym doświadczeniu i było wspaniale.
1: Było wspaniale. No, jeden, z, o ile nie najlepszy koncert, jak do tej pory.
0: Tak, myślę, że mój top ten w ogóle koncertów życiowych, myślę. I tak teraz do mnie to też dociera po raz kolejny z tej perspektywy właśnie, że nieraz się tutaj wspólnie jaraliśmy tą formacją i puszczaliśmy na antenie, a teraz, wiesz, siedzimy już po zobaczeniu ich na żywo, po tym, co tak bardzo tutaj afirmowaliśmy nieraz
1: tak,
0: wspólnie.
1: I manifestowaliśmy.
0: Tak.
1: Audycja, w której to robiliśmy i będziemy robić to ponownie, niedługo, to modlitwy psychodeliczne afirmowali Maja Haczyńska
0: oraz Mikołaj Żurakowski.
1: I to, co udało nam się wyafirmować, postaramy się o tym opowiedzieć w tej audycji.
0: Tak. Przygotowaliśmy fragmenty setlisty?
1: No, ulubione utwory, które zagrali.
0: Tak, ulubione utwory, które zagrali, między innymi właśnie zupełnym jakimś szczęśliwym trafem udało mi się dostać tę setlistę. Jest teraz schowana, jest dla mnie bardzo ważnym artefaktem i to też był taki super wgląd w to. Ja też nie zawsze pamiętam po koncertach to, co było grane, bo najzwyczajniej w świecie po prostu się wczuwam w taką chwilę trwającą i jakoś się nie skupiam na tym, a dzięki temu mamy taki bardzo konkretny wgląd w to, co się działo. No dobrze, więc przejdźmy sobie do kolejnego utworu, który się pojawił. Under No Nation. Wybraliśmy utwory z Levitation Sessions, bo jak wspomniał Mikołaj, są najbliżej tego brzmienia, które gdzieś tam które dane nam było usłyszeć na Freak Valley. Bo na Freak Valley słyszeliśmy go, to może też nie wspomnieliśmy o tym wcześniej.
1: Tak.
0: To jest ważne, żeby powiedzieć, że to było Freak Valley. Niemiecki festiwal polecamy bardzo, zaraz będziemy opowiadać o tym dalej. A teraz myślę, że posłuchajmy sobie utworu Under No Nation.

0: To czego by tu zacząć relację z festiwalu? Jak myślisz? Może od długiej drogi, którą trzeba było pokonać.
1: Tak, myślę, że jeżeli ktoś by mierzył bycie true fanem muzyki, to my jesteśmy bardzo true, bo jechaliśmy 8 godzin w jedną stronę, oczywiście na ten festiwal. Oczywiście mówimy o Freak Valley, które odbywało się w bardzo urokliwym miejscu swoją drogą, obok małego miasteczka Siegen, albo Siegen. I co? Czy warto było szaleć tak?
0: Przez całe życie.
1: Przez całe życie. Ja myślę, że tak.
0: Bardzo warto.
1: Tak. Zdecydowanie.
0: Bardzo warto. No też zorganizowaliśmy się dość sprawnie i całą grupą byliśmy praktycznie pod barierkami na koncercie GOAT. Więc byliśmy bardzo mocno zorganizowani.
1: Tak. To już swoją drogą myślałam, że chcesz wspomnieć o tym, że mieliśmy świetną ekipę, bo to prawda i pozdrawiamy ją serdecznie.
0: Tak.
1: Całą naszą ekipę.
0: Która też jechała 8 godzin.
1: Tak, która też jechała 8 godzin z różnymi drogami. Każdy dotarł sobie w swoim czasie. No i jeżeli chodzi o sam koncert GOAT, no to tak, rzeczywiście pojawiło się hasło zbierzmy się godzinę wcześniej, żeby być faktycznie pod sceną. No i to się udało i myślę, że to był naprawdę świetny sposób na doświadczenie tego koncertu. Ja myślę, że my w ogóle słyszeliśmy go w dużej mierze ze sceny, bo staliśmy tak faktycznie po środku. Myślę, że w dużej mierze gdzieś słyszeliśmy faktycznie te piece gitarowe, aniżeli liniówę tak zwaną, nagłośnienie, bo staliśmy zaraz pod barierkami na idealnym środeczku. Też oprócz tego, że dźwiękowo to był świetny koncert, ja do samego końca niestety jestem takim typem dziś osoby, gdzie po prostu cały czas było we mnie jakieś takie napięcie, bo zdarzało się festiwalom na przykład odwoływać headlinerów albo coś takiego, że ludzie przyjeżdżali specjalnie na jakiś koncert i coś odpukać się działo, więc miałam w sobie jakieś takie napięcie, czy to się na pewno wydarzy, czy my na pewno zobaczymy tego GOAT-a. No i zobaczyliśmy.
0: Proszę nie myśleć obawami.
1: No, staram się, ale wiesz, jak to jest. Różne rzeczy się już działy.
0: Jest taki jeden festiwal, który lubi odwoływać headlinerów, ale nie będziemy o nim rozmawiać.
1: Nie rozmawiamy o nim. Dlatego mówię, było we mnie jakieś takie napięcie związane z tym, że to się na pewno wydarzy i jak już zaczęli grać, to po prostu czułam, jak ono odpuszcza i jak wchodzi po prostu taka czysta radość. Też czułam, jakbym była podczas jakiegoś takiego rytuału. Pewnie czułaś się podobnie.
0: Zdecydowanie. To było bardzo rytualne, to coś wydarzyło. Była jedna rzecz, która na początku się popsuła, gitara jedna się popsuła.
1: No tak, ale no myślę, że jakąś taką, ten profesjonalizm muzyków i ich obycie z własną muzyką, z własnymi instrumentami można poznać po tym, że ja się w ogóle bardzo późno zorientowałam, że to się wydarzyło.
0: Ja też.
1: Że ta struna pękła i myślę, że to jest super, bo ja myślałam, że oni po prostu sobie jamują między utworami i miałam takie, o, ale fajnie. I bardzo mi się to podobało i dopiero potem się skapnęłam, że aha, po prostu jakaś osoba zniknęła, poszła wymienić strunę, wróciła.
0: Tak. No. Tak. Ale dowieźli.
1: Dowieźli, absolutnie. I też wizualnie bardzo mi się podobał ten koncert. Ja się nie mogłam napatrzeć po prostu na wszystko.
0: Ja też.
1: Ruchy sceniczne, bardzo dopracowane, jakieś takie obycie też z tą przestrzenią sceniczną i nasza przyjaciółka słusznie zwróciła uwagę, że zespół nie odezwał się ani słowem.
0: Tak,
1: podczas koncertu.
0: Ja też to zauważyłem, a mimo tego, kiedy grali Run to Your Mama, to wokalistki były w stanie skomunikować się z publiką tak, żeby publiczność śpiewała razem z nimi refren.
1: Tak, no i w ogóle ich gesty, no bo w sumie tylko o gestach tutaj możemy mówić, po prostu mowa ciała, no bo oczywiście byli zamaskowani wszyscy. Były tak dobrze dobrane, że czuło się takie połączenie, że oni nie byli za ścianą, tylko byli z nami na tym koncercie, że tak powiem. Czuć było tą komunikację pozawerbalną, naprawdę niesamowite. Pozawerbalną komunikację z wielkim tłumem. Tylko same gesty.
0: Także Freak Valley też dowiozło, że ich zaprosiło, przyjęło. Fenomenalne to było.
1: Tak. Będziemy jeszcze dzisiaj trochę o tym gadać, bo się cały czas jaramy. Może posłuchajmy dalej w takim razie utworów z Levitation Sessions.
0: Dobra, to może coś, co oryginalnie pojawiło się na pierwszej płycie i też na koncercie na Freak Valley też to zagrali, było super.

0: To może z takich fun faktów, które się wydarzyły na koncercie GOAT, to jeden ochroniarz był bardzo przejęty tym, co się działo pod sceną, bo bardzo dużo osób skakało dość mocno i patrzył na to z zaciekawieniem dużym.
1: Nagrywał sobie.
0: Bo naprawdę bardzo mocno ludzie tam skakali i tańczyli.
1: No ja myślę, że może po prostu jego wcześniejsze ochroniarskie doświadczenie nie obejmowało koniecznie koncertów.
0: No też mi się tak wydaje.
1: Bo dla mnie to nie różniło się jakieś specjalnie od tego, co normalnie doświadczałam.
0: Dla mnie też.
1: Czego normalnie doświadczałam podczas takich wielkoskalowych wydarzeń. Także aż jego taka nadgorliwość trochę dziwiła mnie i no cóż, był tam całym sobą, można powiedzieć.
0: Ale no bardzo, no nie dało się stać na tym koncercie.
1: No nie, absolutnie, wręcz myślę, że było to ciężkie. Ciekawiło też mnie to pod tym względem, że spora część line-upu to jednak były obiektywnie cięższe rzeczy. Szybsze, nieco bardziej metalową stronę, nawet nie doom metalową, chociaż elementy też się pojawiały, ale taką po prostu taki szybszy stoner cięższy, taki stoner metal, o, powiedziałabym, że dużo było tego typu klimatów. I zastanawiało mnie, jak w tym wszystkim ten GOAT, bo no, jest to bardzo dużo nazwa, ale festiwal, jeszcze nie jestem do końca w stanie stwierdzić, czy to jest jakaś taka statystyka, którą tutaj można wysnuć, że bardziej stoner metal gdzieś tam idą co roku, ale byłam ciekawa odbioru, mimo wszystko. No i wszyscy tam byli.
0: Było tłumnie.
1: Było bardzo tłumnie, tak. Także to jest super, że chyba można powiedzieć dosyć tak patetycznie, że GOAT tutaj przełamuje pewne takie gatunki muzyczne i po prostu chyba wszyscy ich lubią.
0: No też pasują do wielu wydarzeń, bo na przykład dzisiaj ogłosili ich na Inside Seaside.
1: Tak, no ja byłam w szoku lekkim, bo my tu się specjalnie trabanimy te 8 godzin. I bardzo fajnie, bo festiwal Freakwali był świetny i absolutnie, no było to super doświadczenie warte tej podróży, ale po prostu śmieszy mnie to, że jeszcze w tym samym roku będą grali w Polsce. Dzisiaj to ogłosili, nie? Chyba?
0: Tak, tak. No, już teraz wczoraj, ale tak naprawdę dzisiaj.
1: Także jeżeli...
0: jedźcie koniecznie.
1: Tak, jedźcie koniecznie.
0: Na maksa.
1: To po pierwsze...
0: Na maksa, zróbcie sobie coś takiego.
1: Tym bardziej, jeżeli teraz jeszcze was tutaj zachęciliśmy, mam nadzieję, gdzieś potwierdziliśmy te wszystkie pozytywne odczucia odnośnie ich koncertowej odsłony. No jeżeli macie możliwości, to jedźcie. W ogóle się nie zastanawiajcie nawet.
0: Totalnie zróbcie to.
1: Musicie.
0: To jest doświadczenie, którego wam brakuje. Jestem tego pewien.
1: Ja też. No więc właśnie pojawiła się ta opcja tutaj obok.
0: Nad polskim morzem.
1: Nad polskim morzem.
0: Opowiemy jeszcze o tym festiwalu, ale myślę, że możemy posłuchać jeszcze jednego utworu GOAT-a. Czy wyrażasz swoją zgodę?
1: Tak, wyrażam swoją zgodę.
0: Dobra, posłuchajmy.

0: Ja w ogóle myślę, że 2 godziny to za mało, żeby tak rozsądnie opowiedzieć o tym festiwalu. Żeby wszystko zaznaczyć i opowiedzieć każdą historię, która nas spotkała też poza muzyką, bo dużo też tam przyjemnych, sympatycznych ludzi można było spotkać.
1: Tak, no myślę, że tak, było to odczuwalne, że tam są jakoś tak spoko ludzie po prostu. I też no sam fakt, że czasami na festiwalu widać jakieś, nie wiem, agresorów albo coś, a tutaj absolutnie mam wrażenie, że była jakaś taka wszechobecna, jakaś taka pomoc, dobra zabawa i dobry vibe. Że to było tak widoczne i odczuwalne po prostu, jak się było w tym tłumie, on nie sprawiał wrażenia niebezpiecznego tłumu, ani nic takiego.
0: A to też większy festiwal jest.
1: Tak, zdecydowanie. No myślę, że parę tysięcy osób.
0: Chyba 3.
1: 3000.
0: To nie jest taki super, super duży, ale też jest już nie najmniejszy na pewno.
1: Tak.
0: Więc żeby opowiedzieć chociażby każdą historię o miłym sąsiedzie z pola, który pogadał o swoim kamperze, to trzeba byłoby więcej czasu poświęcić. My skupimy się na muzyce w tym momencie. I chyba tak wyszło, że będziemy mówić na początku o headlinerach, bo to też no, Goat wrył nas w ziemię. Myślę, że mogę powiedzieć nas. I myślę, że mogę też powiedzieć, że trzeba też powiedzieć, że Maja trochę naraziła się na swoje zdrowie na tym festiwalu i odchorowała, bo było zimno i mokro. Pogoda nie dopisała.
1: Tak, ale no ja właściwie to byłam przeziębiona tak od końca maja, także pod tym względem to po prostu ja jakoś tak nie do końca miałam głowę do tego, żeby się porządnie wykurować i to tak trwało dobre 3 tygodnie już, więc to był tylko gwóźdź do mojej choroby tutaj. No ale warto było. Po raz kolejny warto było szaleć, tak? Pogoda. Ja pakowałam kalosze, myśląc sobie, wszyscy będą się ze mnie śmiali, że mam te kalosze, że wzięłam 5 tobołów i mam kapoczek i kalosze i parasol. A nie, parasol w końcu nie wzięłam, nie mogłam znaleźć chyba. No i co? I ja nosiłam te kalosze non-stop. Zrobiły mi się odciski wszędzie i obtarcia, bo kalosze nie nadają się do noszenia po prostu dłużej niż pół dnia na stopie, ale one mnie uratowały przed zapaleniem płuc i skończyłam tylko z czegoś w rodzaju jakiegoś, nie wiem, gorszego przeziębienia. Kapoczek. No i to były takie bardzo potrzebne itemy, ponieważ no, pogoda pod tym względem nie dopisała, była bardzo niezdecydowana. Głównie padał deszcz, ale były też momenty, kiedy bardzo potrafiło przysmażyć słońce.
0: Tak, i to było takie nagłe, że nagle robiło się gorąco, a później znowu trzeba było się ubierać, bo zaczynało kropić, mżyć, tak, padać.
1: Tak, także myślę, że złapanie tutaj czegoś no, było... nie było takie trudne. Jeżeli chodzi o samą lokalizację, bo tutaj to też jest ważne, ona była przepiękna. To były takie niskie górki, trochę jak takie Izery u nas, coś takiego mam wrażenie. Nie, no, że nie takie super wysokie, tylko po prostu wyobraźcie sobie taki teren, no mocno... taki...
0: Przeszedł po nich lodowiec dość konkretnie. Tak. Są płaskie i żadnych stromizn większych nie ma.
1: Tak. No i... sam kemping mieścił się po prostu w przecudownej takiej, jak to powiedzieć, no krajobrazie, po prostu przecudownym.
0: Wyżynie?
1: O, wyżynie. A w sumie to nie była jakaś dolina?
0: Znaczy do doliny się schodziło.
1: Przełęcz,
0: to była przełęcz.
1: Okej, okay, to była przełęcz.
0: Bo z jednej strony były wyższe góry i z drugiej były wyższe, to było takie pastwiska na przełęczy.
1: Pastwiska na przełęczy, dobrze.
0: I tam byliśmy my.
1: Tak, tam byliśmy my. Także budziliśmy się i patrzyliśmy na po prostu zbocza takich niskich gór pokryte gęstym lasem i na pola i no było to po prostu piękne i ten deszcz i słońce często sprawiały, że widzieliśmy gigantyczną tęczę po prostu, łącznie z obyma końcami, które się kończyły gdzieś w koronach drzew. No, magiczne po prostu.
0: Ale nie poszliśmy po złoto.
1: Nie udało się zdobyć, niestety.
0: Woleliśmy iść na koncerty.
1: Woleliśmy, tak. Ale no właśnie, taka ciekawostka. Z tego kempingu na koncerty była dosyć spora droga, jak na nasze dotychczasowe gdzieś tam doświadczenia z festiwalami, ponieważ tak dobre 40 minut trzeba było się przejść na koncerty.
0: No, zależy też, kto miał jaki tempo. Myślę, że dało się w pół godziny to zmieścić.
1: Zależy, czy się szło na koncerty, czy z koncertów, bo wiadomo, że z Kurki się idzie szybciej, to było takie 30 minut, ale no po headlinerze, po tym całym tańczeniu, szalenie i tak dalej, 40 minut by się spokojnie pod tą górkę do tego kempingu się szło.
0: Ale właśnie, nie
1: kaloszach.
0: W kaloszach, ale nie skorzystaliśmy też z autobusu, bo...
1: A. Ale ja nigdy nie widziałam go w ruchu.
0: Ja widziałem.
1: Tak?
0: Ja widziałam, ale ja też generalnie nie przepadam za zbiorkomem, więc wolałem się przejść.
1: No ale sama ścieżka oczywiście była bardzo urokliwa. To była wąska, asfaltowa dróżka, która prowadziła przez tę przełęcz górską. Można było sobie patrzeć na widoczki i wczuwać się w leśny klimat. No ale co trzeba było przejść, to trzeba było przejść. Także jak już się poszło na ten festiwal, to się tam zostawało do końca. Ale też nie zawsze się udawało zwlec z tego kempingu, więc...
0: Głupio było czegoś zapomnieć.
1: Tak, no. Także powiem szczerze, że ja też nie byłam na jakiejś wielkiej ilości tych koncertów. Ja byłam zaledwie na paru koncertach, takich, na których chciałam być i to jest okej dla mnie, bo po prostu zgodnie z jakimiś swoimi też siłami i tak dalej uczestniczyłam w tym festiwalu. Ale całość doświadczenia super. Też bardzo polecam, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli się wybrać na jakiś festiwal za granicą, no to polecamy Freak Valley.
0: Jak najbardziej. Jestem bardzo przyjaźnie. Ja myślę, że możemy wspomnieć o jeszcze kilku rzeczach, ale może nie w tym wejściu. A teraz posłuchamy muzyki fajnej, która był fajny koncert.
1: Tak, fajny był.
0: Super.
1: Headliner.

0: Minęła godzina pierwsza minutę temu.
1: Myślę, że mamy lato. Czy tym razem się zgodzisz z tym stwierdzeniem, czy jeszcze nie? No dzisiaj mamy lato.
0: Dzisiaj jest ten dzień?
1: Dzisiaj jest ten dzień, kiedy mamy lato. No było bardzo gęste powietrze, bardzo ciepło.
0: No tak, no pogodowo było lato.
1: Ale trochę burzowo.
0: Ale czy formalnie te warunki są spełnione?
1: Wydaje mi się, że nie, że w przyszłą niedzielę jest noc kupały. Więc chyba wtedy się zaczyna, tak, lato? Jest najkrótsza noc.
0: Za... czekaj. Za dwa dni jest
1: tak?
0: lato.
1: Aha. Tak. No to, ale równo noc jest w niedzielę. Przyszłą.
0: Przyszłą?
1: A może w tą? Aha, przepraszam. Tak, to jest chyba w tą niedzielę.
0: No to przyszłą, bo przyjdzie ta niedziela. Mamy wiosnę, ale tak naprawdę jest lato.
1: Jest lato. Ja myślę, że jest. Już ono tutaj jest. Jest tak burzowo.
0: Parno.
1: Tak, tak się zgadza. Jest to wspaniała pora, żeby gdzieś tam nawet o później godzinie się wybrać na spacer, ponieważ nawet o 21:30 jest jeszcze jasno. Co było dla mnie dzisiaj szokiem, bo jakoś nie kontrolowałam tego wcześniej, a teraz zwróciłam uwagę i doznałam lekkiego szoku.
0: Długo jest jasno. To jest bardzo, bardzo sympatyczne i długo też było jasno na festiwalu.
1: Tak.
0: Więc te wieczorne koncerty, dopiero te późnonocne były w totalnej ciemnicy. Natomiast te wieczorne były jeszcze tak w świetle dnia. To też trochę tam zmienia percepcję.
1: Trochę tak.
0: Festiwalu. Headliner dnia ostatniego. W sobotę. Uncle Acid.
1: Tak, Uncle Acid and the Dead Beats, który ja widziałam po raz trzeci tę formację.
0: Ja po raz pierwszy.
1: Ty po raz pierwszy widziałeś ich?
0: Po raz pierwszy.
1: Tak?
0: Tak.
1: Aha, wow, jestem w szoku w sumie. Teraz za dużo tych szoków. Okej. Okay. Niesamowite. No ja trzeci raz, ale to był chyba mój ulubiony koncert ich.
0: Dlatego ja na niego teraz poszedłem.
1: Czekałeś. Ale te... No ja byłam raz w 2018 roku w klubie Hybrydy w Warszawie i byłam też w 2022 albo trzecim, ale chyba drugim na Soulstone Gathering w Krakowie. Oni też byli headlinerem tam.
0: Pamiętam.
1: No, i także, ale tutaj najbardziej mi się podobało, bo też była w nas taka wola wspólna, żeby tam się zjawić tę godzinę wcześniej i wyczekać pod barierkami, żeby być też, myślę, że chyba dokładnie w tym samym miejscu, co na Gold.
0: Mm-hmm, tak, to było nasze miejsce.
1: To było nasze miejsce i mi się świetnie z tej perspektywy wyglądało ten koncert. Mm-hmm. Też mam wrażenie, że głównie słyszeliśmy go ze sceny, co mi się bardzo podobało. Przez to troszeczkę mniej było słychać wokale chyba, ale to było okej. Okay. W sensie naprawdę to brzmienie było tak... Ono było smakowite po prostu. To było świetne. Ja też strasznie lubię ten zespół, nie bez powodu to był trzeci raz, kiedy ich widziałam. Byłam zachwycona po prostu. I to prawda... Mimo tego, że wizualnie no nie myślisz o tym tak w kontekście Uncle Acid, mam wrażenie, mm-hmm. no bo nie ma tutaj, wiadomo, tej kwestii masek i tak dalej, ale też uważam, że to jest bardzo dopracowany wizualnie tak. koncert. To są drobne rzeczy, ale one naprawdę robią show. Drobne gesty głównego wokalisty, gitarzysty, ich tak. mimo wszystko proste, ale gdzieś tam bardzo pasujące do klimatu takiego, takich 80-sowych, kiczowatych horrorów i ubrania, i te wizualki, mm-hmm. I te czerwone aksamity pod wzmacniaczami. No.
0: Jedyne, do czego można byłoby się przyczepić, była z nimi saksofonistka i też grała na klawiszach i chórki robiła, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę.
1: Tak, oczywiście. No tak. To był ten wyższy wokal cały czas.
0: Tak, i no, akurat jej nie było za dobrze słychać tam, gdzie staliśmy.
1: Tak, ja myślę, że to jest kwestia tego, że staliśmy właśnie tam, no bo klawiszy nie słychać z frontu. Raczej w większości przypadków po prostu idą prosto do liniowy i... No tak, to prawda, trochę mi tego brakowało, ale no gdzieś tam chociaż te chórki było słychać i to mi odpowiadało, że gdzieś tam, no chociaż to słyszę, faktycznie tych klawiszy było trochę za mało i tego saksofonu było trochę za mało, no ale no cóż, no.
0: Nie można mieć wszystkiego.
1: Nie można mieć wszystkiego.
0: Nie można mieć wszystkiego. To był ostatni koncert. Trzeba jeszcze wspomnieć, że każdy koncert tam jest zapowiadany. Z słowami, moi drodzy przyjaciele, co też jest w ogóle przeurocze.
1: Tak, ale po niemiecku wszystko jest.
0: No, tak. Ja nie chcę tutaj przytaczać tego, ale to jest bardzo urocze.
1: Tak, to jest bardzo urocze.
0: I to tak przyjemnie się robi, szczególnie ten koncert Uncle Acid był zapowiedziany już jako ten ostatni, kończący, więc też było trochę więcej tego gadania, ale nie rozumiałem oczywiście o co chodziło, tylko się domyślałem, że festiwal dobiega końca i chyba były podziękowania.
1: Tak, tak czuć było, że to jest z serca i na końcu koncertu poleciał utwór Pink Floyd, chyba The Great Gig in the Sky?
0: Nie.
1: Co poleciał?
0: Eclipse i Brain Damage.
1: A, dobra, okej.
0: Okay. Ale w takiej jakiejś dziwnej, zdelayowanej wersji.
1: Trochę tak.
0: Przynajmniej taka mi się wtedy wydawała.
1: Mi się wydaje, że to była chyba zwykła wersja, ale możliwe, że jakoś dziwnie słyszeliśmy przez nagłośnienie czy coś.
0: No ja miałem wrażenie, że to jest jakiś taki delay.
1: I to było takie urocze zakończenie, myślę w ogóle. Bo tak wszyscy trochę czekali na jakiś bis, coś, ale zaczął lecieć Pink Floyd i myślę, że wszyscy zrozumieli, że okej, to jest koniec festiwalu. Ale to był taki uroczy koniec festiwalu.
0: I ruszyliśmy te 40 minut pod górę.
1: Tak.
0: Ostatni raz.
1: A widzisz, jednak 40.
0: No, już powiedziałeś, że 40, nie będę tam.
1: 40 pod górkę, a w dół było 30.
0: Hojraczył, że robiłem to szybciej. Generalnie festiwal dla amatorów rowerów górskich, bo było ich tam trochę, jeździli sobie na rowerach. Ja jeszcze bym tylko powiedział, że była też ekipa, która miała takie plastikowe samochodziki.
1: A, tak, faktycznie.
0: I oni zjeżdżali z tej górki na koncerty, a później na górę targali te samochodziki na plecach.
1: Tak, no. Takie dla dzieci po prostu. Mhm. Ma takie rowerko, samochodziki, coś takiego, tak.
0: A i właśnie, było też bardzo dużo dzieci.
1: Tak, i było Kids Valley Festival. Mm-hmm. To była cała taka osobna inicjatywa, troszeczkę taka, może nie osobna, ale chodzi mi o to, że ona nie była, nie był plac zabaw obok dużej sceny, tylko że ona była troszeczkę oddzielona.
0: Taka
1: strefa. To było super, że osoby, które mają dzieci, mogły po prostu przyjść na festiwal z dziećmi, a jak tym dzieciom się na przykład znudziło na koncertach, no to po prostu tam był chyba jakiś plac zabaw, warsztaty przewidziane.
0: Ja tam nie wchodziłem, ale wydaje mi się, że tam chyba jeszcze jacyś animatorzy byli.
1: Tak, właśnie te warsztaty. No ja to widziałam na plakacie po prostu, bo one były tam porozwieszane.
0: Mhm. I też widziałam, że tam te dzieci się chyba poznawały, bo jak już jechaliśmy do domu, to widziałam chyba scenę, jak się tam żegnały po graniu w piłkę, co też było urocze. Także to tym bardziej jest argument, macie dzieci, możecie wziąć sobie takiego dzieciaczka na festiwal, nie musicie go zabierać na żadnego Uncle Acid.
1: Tak, on się będzie dobrze bawił w swoim towarzystwie i zgodnie ze swoimi potrzebami wiekowymi po prostu.
0: Tak.
1: Także super sprawa, świetna rzecz. Żeby ludzie z dziećmi się nie czuli wykluczeni po prostu z festiwalowej zabawy. No i co jeszcze? Także same pozytywne tutaj doznania, naprawdę. Czy gramy dalej? Uncle Acid.
0: Tak. To był drugi utwór, który zagrali i bardzo się ucieszyłem, kiedy go zagrali.

0: Udało mi się zdobyć również setlistę Anglesey.
1: Tak.
0: Nie wiem, jak to się stało w ogóle.
1: W czepku urodzona.
0: Tak. I ja nigdy w ogóle tego nie robiłam. Ja nie jestem takim typem po prostu setlistowego, wiesz, wyjadacza, że po prostu na, po każdym koncercie wychodzę z takim artefaktem, ale no tutaj wyjątkowo na obu zespołach, które bardzo, bardzo lubię, którymi się bardzo jarałam, udało się poprosić panów ochroniarzy i dostać setlistę. Także mam potężne itemy.
1: Potężne pamiątki.
0: No.
1: Wszyscy zazdrościli. Nie no, ja zazdrościłem. Jednak, no. Bo to jednak był jakiś tam element show, który był naprawdę świetny i w wypadku Goat, i w wypadku Uncle Acid, i w wypadku też innych zespołów, ale no ze względu na takie logistyczne przemieszczanie się, no też nie ma co ukrywać. Mocnym cieniem położył się, droga się położyła na mnie przynajmniej pierwszego dnia. Byłem tak zmęczony całą nocną jazdą, że kiedy próbowałem machać głową na pix, to mnie bolała. Ze zmęczenia.
0: No, nie dziwię się.
1: Więc no, to już ten, to już nie są te lata, że można tyle nie spać. Ale warto było. Warto było. Myślę, że możemy jeden highlight tutaj piątkowy zagrać. Zespół, który... No,
0: aha, no tak. Pomyliło mi się, że przecież festiwal trwał przez czwartek, piątek i sobotę.
1: Tak.
0: A nie piątek, sobotę, niedzielę, więc tak, to był...
1: To był piątek.
0: To był piątek.
1: To był piątek.
0: Bo w sobotę się skończył festiwal, dobra. Tak, to był piątek i to był super w ogóle. To był jeden z tych momentów, kiedy w ogóle wyszło słońce i prażyło na maksa. Bardzo czuć było w powietrzu taki miły zapach takiej kory, którą w ogóle wysypany był cały festiwal. To był super, bo przez to ludzie się nie zapadali w

0: dzisiaj od Esy, który był tutaj z naszym kolegą Adamem, prowadził audycję, że kinoko to jest grzyb.
1: Tak, i to wszystko ma sens, bo oni bardzo w tej grzybowej estetyce mają zarówno swój gdzieś tam image sceniczny, jak i merch. Ja byłam bardzo ciekawa, jak ten zespół wypadnie na żywo, no i powiem szczerze, że super. Ja się świetnie bawiłam.
0: No i najlepsze było to, że to był ich pierwszy koncert na trasie.
1: A, to tego nie wiedziałam.
0: To był ich pierwszy koncert na trasie, a dowieźli bardzo.
1: Wow. Tak.
0: Bardzo. Była też osoba performanska, to chyba była kobieta, która na początku była przebrana w ptaka w kimono, później w wielkiego goryla, a na końcu w istotę pozaziemską. I wybiegła ta istota pozaziemska w tłum z
1: maszyną do baniek.
0: Maszyną do baniek i sobie tam tańcowała.
1: Tak, no i w ogóle stroje też muzyków były no, bardzo ekscentryczne, można powiedzieć. I wszystko to stanowiło taką ogólną muzyczną jak to powiedzieć, muzyczno-estetyczną po prostu miksturę, która...
0: Spójną
1: bardzo, tak. Która przyciągała. Ale myślę, że oni... Znaczy jestem bardzo ciekawa, ja chciałam ich usłyszeć po ciemku, na koniec na przykład, po headlinerze albo coś takiego, ale jak zaczęli grać w tym pełnym słońcu, też mi to zaczęło pasować, że po prostu...
0: Była tak wakacyjna impreza.
1: Tak, taka letnia imprezka. No... także jestem ciekawa ich w takim bardziej imprezowym antruażu, w sensie, wiesz, jako, bo to nosi, to jest trochę taki, momentami taka muzyka elektroniczna, trochę, ona jest taka transowa, ale nie w sensie psytrance'u, tylko taka dance.
0: Bardzo rytmiczna.
1: Bardzo rytmiczna.
0: Bardzo rytmiczna. Wiele tutaj elementów się przeplata, mimo tego to jest spójne. Wydaje mi się, że utwór o tytule Team of Kinoko jest taką kwintesencją ich brzmienia. Czy zagramy go teraz?
1: Tak, my się wyposażyliśmy w winyle na tym festiwalu, właśnie Super Jazz Kinoko. No i teraz sobie posłuchamy takiego żółciutkiego winyla.
0: To jak gra.

0: No powiedz.
1: Tutaj też tłum śpiewał.
0: No, łatwo było załapać.
1: Tak.
0: Łatwo było załapać i no... no też my, ja i ty, jesteśmy bardziej...
1: Łatwo się poddaliśmy temu.
0: Tak. I w dodatku też no, lubimy poszukiwać. Tak mi się wydaje, że obydwoje lubimy poszukiwać. I no, w Super Chat Kinoko, czyli tłumacząc, super odrzutowy grzyb, są no... Nietypowi. Nietypowi, ale też typowi, no bo jednak wszystkie te elementy są nam znane. Mm-hmm. Ale no, dowieźli to w bardzo taki spójny, fajny sposób i patrząc po reakcji tłumu, chyba się to podobało wszystkim.
1: Tak, pomimo tej godziny, oni grali o 16.20, do teraz to pamiętam, zebrali całkiem sporą publikę, też mi się wydaje, że ludzie po prostu byli zainteresowani tym brzmieniem, no bo to jednak też w kontekście reszty line-upu myślę, że mocno się wybijali, nie było niczego tak mocno dyskotekowo-elektronicznego, aczkolwiek no, to był instrumentalny zespół, tam też członków było kilka, chyba pięciu w sumie.
0: Zaraz policzę, bo tam było ich trochę na scenie.
1: Ale też były jakieś sample, jakieś podkłady, fajnie się to wszystko razem gdzieś tam miksowało. No i myślę, że oni tak jak zaintrygowali nas od samego początku, tak właśnie wciąż to zaintrygowanie podtrzymują i ja będę obserwować.
0: No nie gdzieś teraz po Europie się szlajają.
1: Super. Mam nadzieję, że wszyscy mają tak pozytywne odczucia.
0: No chyba tak, no bo to jednak jest, no sam się człowiek zaczyna ruszać. To co, to my powiedzieliśmy już o kilku zespołach, powiedzieliśmy jak to wyglądało. To ja może bym powiedział, że cieszę się, że zobaczyłem Pix.
1: Też się cieszę, że ich zobaczyłam, zwłaszcza no mam wrażenie, że był taki moment, kiedy oni trochę się tak wybili na powierzchnię. I też ogrywaliśmy ich jakieś tam najświeższe wydawnictwa. Tak, no, ostatni album.
0: The Deaf Hilarious, tak. I wcześniejszy Land of Sleeper, który wyszedł chyba 2 lata wcześniej też.
1: Tak. Super było to zobaczyć na żywo. Ja miałam podobnie jak ty tego dnia, czyli byłam no jeszcze zmęczona dosyć mocno podróżą. Jeszcze nie byłam tak w takim pełnym festiwalowym trybie, bo my w czwartek dojechałyśmy jakoś tak, nie wiem, o 17, 18 i po prostu to był chyba jedyny koncert, który zobaczyłam tego dnia. I to było super, ale tak nie wczułam się w pełni, ale raczej to ze względu na po prostu jakiś swój zmęczenie.
0: No, to trzeba logistycznie lepiej zaplanować, żeby gdzieś rozbić sobie tę drogę na 2 dni, bo jednak trochę miałem te FOMO, że chociażby po tym Pix nie zostałem na Coltain, na które bardzo się jarałem, ale nie miałem już siły, głowa mnie bolała po prostu ze zmęczenia i nieprzespanej nocy.
1: Rozumiem.
0: Co jest... No, głupio o tym mówić w radiu, no pojechałem na festiwal, bolała mnie głowa, nie poszedłem na koncert. Pozdrawiam, ale, pan dziennikarz.
1: No taka jest rzeczywistość, bo też wiem, dla mnie na przykład kiedyś było szokiem, że nie każdy, kto, dawno temu to było oczywiście, że nie każdy, kto słucha muzyki, ma ochotę jeździć na te festiwale. Ja zawsze lubiłam festiwale, bo dla mnie zawsze była jakaś taka adrenalinka i mi nigdy nie przeszkadzały ani tłumy, ani dziwne warunki, w których tam trzeba przebywać. Ale tak obiektywnie patrząc po latach, no to ja wiem, że to była jakaś moja dziwna bańka. Ale faktycznie no, te warunki są dosyć no, specyficzne, nawet momentami dosyć takie...
0: Surowe?
1: Surowe, no tak.
0: No jak mgła siadała na tym naszym polu namiotowym i wszędzie była wilgoć i...
1: Tak, albo było bardzo zimno w nocy, albo lał deszcz, no stop, no to...
0: Wiał wiatr, więc trzeba było trzymać namioty.
1: Tak. I gdzieś... Wiatr przewracał daszek.
0: Tak, i trzeba było walczyć o utrzymanie go. Więc no, no to... No wiadomo, że też kawa z kuchenki turystycznej smakuje super.
1: Oraz jakiś makaron gotowany na szybko. Ja myślę, że i tak nasza kuchnia była bardzo wykwintna w obozie, jak na warunki, które mieliśmy.
0: Oprócz muzycznych nerdów to jeszcze były jedzeniowe nerdy.
1: Tak. Ale co? No, także myślę, że nie ma co owijać w bawełnę i mówić tylko o tych pozytywach, no bo te negatywy w postaci tego, że najzwyczajniej w świecie ten organizm czasami mówi, ja już nie chcę być w tych surowych warunkach, to jest normalna rzecz.
0: Zdecydowanie. No, każdy ma jakieś swoje granice. No, ale no, my byliśmy trochę przy tych granicach, nikt żadnej nie przekroczył.
1: Tak.
0: Chyba, że dobrego smaku. Hi, hi, hi, hi, hi, hi.
1: Dojechaliśmy cali i zdrowi i wszyscy przeżyli.
0: Tak. I myślę, że do tej pory jeszcze można powiedzieć, że ja na pewno
1: żyją.
0: Ja na pewno przeżywam jeszcze.
1: Tak. To... No i przeżywają, tak. Też myślę, że wszyscy przeżywają.
0: No to PIX razy 7. Posłuchajmy.

0: Miło było też spędzić razem czas.
1: O.
0: Znaczy, nie będę ukrywał, że to jest też ta nieodłączna część festiwali, gdzie no ja tam sobie znalazłem jeszcze jakieś takie quasi dziennikarskie, reporterskie obowiązki gdzieś tam w międzyczasie, ale mi się szybko skończyły materiały do robienia tego, ale już się nie będę wdawał w szczegóły. Ale też dużo się działo, no to był intensywny czas, żeby wstać rano po fenomenalnym koncercie poprzedniego dnia. Na przykład pamiętam godzina czwarta, dajmy na to 20, wszyscy się kładli spać po koncercie Gołta i ja mówię, wiecie co, ja nie ogarnę, żeby pójść na koncert u Pupa Jamy.
1: Który był o 14.
0: Który był o 14. Tak. I wszyscy spojrzeli na zegarki. No, za 10 godzin. Ja muszę spać 8 godzin. No, ja może wstanę. No. I generalnie było mi trochę przykro, bo u Pupa Jamy też grała na Red Smoke'u, było fenomenalnie. No i rozpoczynali ten dzień, więc też z takiej czystej jakiejś takiej chęci wsparcia tego pierwszego zespołu. Chciałbym się na nich wybrać, no i wiedziałem, że nie pójdę. Ale było mi niewygodnie, więc wstałem o 10, wziąłem prysznic i tylko ja poszedłem na cały koncert i na niego zdążyłem. W dodatku sąsiedzi mnie jeszcze samochodem podwieźli.
1: Tak, to było śmieszne, że ze wszystkich osób, które się zarzekały, że pójdą, zdążą, to jako jedyny byłeś. Jako jedyny byłeś na całym koncercie. I co jeszcze?
0: I to też był ten jeden z tych słonecznych momentów, więc tak. Idealnie to zagrało. I ta folkowa, psychodeliczna muzyka z tym słońcem, które akurat w tamtym momencie dość mocno, mocno paliło, mogę powiedzieć.
1: Mi się udało dotrzeć na taką, no, trzy ostatnie utwory chyba tego koncertu i okej, okay. W sensie chciałam być na całym, ale nie udało się. Wiadomo, też robienie śniadania w takich warunkach czasami trwa trochę dłużej, niż by się chciało. Ja, albo zwlekanie się.
0: Albo czekanie z góry. W kolejce do prysznica. Albo,
1: no właśnie, to prawda, jeszcze był ten prysznic. Dobrze, że on był, ale tak, trzeba było trochę poczekać. Ale ja jeszcze chciałam wspomnieć o czymś innym. Jeszcze chciałam wspomnieć o PIX 7. Tak mi się przypomniała teraz taka myśl. Bo wspominaliśmy tutaj nieraz o jakiejś takiej prezencji scenicznej i o tym, jak ona oddziałuje i fajnie, jak jest jakaś taka wytworzona, bo to dobrze współgra z muzyką. I uważam, że wokalista PIX 7 też miał dobrą prezencję sceniczną, co ciekawe uzyskaną bardzo skromnymi środkami, ale wyglądał jak taki świniołap, taki
0: łobuziak.
1: Taki nie, właśnie taki trochę, nie wiem, rzeźnik świniołap. Nie wiem, jak to opisać. No miał na sobie co? Białą, tak zwaną żonobijkę. Trzymał w taki specyficzny sposób ten, nie, albo czarną. Ale tak to dobrze działało z jego zaczesanymi włosami do tyłu i wąsem, że wyglądał jak taki, albo jakiś golibroda. Coś takiego i te pozycje, które przybierał, na przykład jak stał z kablem od mikrofonu rozpostartym między rękami, to były drobne rzeczy, ale one świetnie działały jakoś w kontekście tej muzyki.
0: I on jeszcze na bosaka biegał po tej scenie.
1: O, no.
0: Też dużo się ruszał. Był bardzo dynamicznym wokalistą.
1: Tak, i ciekawie to wyglądało, że mówię, to są takie drobne rzeczy, naprawdę drobne, ale robiły tam robotę. Coś takiego w sobie miał, że to działało jako taka jego sceniczna persona, a nie wydawało się po prostu jakimś randomowym ubiorem i wyglądem.
0: No to też jak miał próbę dźwięku, to był normalnie sobie ubrany. On tam gdzieś na backstage'u wskoczył w takie bardziej skąpe ubranie, które pewnie jest dla niego też wygodne scenicznie.
1: Tak, ale myślę, że no jak jest w tym konsekwentny, a raczej jest, bo też tak go zapamiętałam, że on będzie tak wyglądał, że będzie miał tą żonobijkę, to faktycznie z tego się wytwarza jakaś taka jego marka, można powiedzieć. Taki jego
0: image.
1: Tak, image to jest ciekawe tutaj słowo, ale pasujące jak najbardziej.
0: No to bardzo boomerskie słowo, image.
1: Image, no ale tak, to pasuje tutaj w pełni. O to mi chodzi, image. No, I polecamy też.
0: Tak, jak najbardziej koncertowo też, prześwietna energia, bardzo punkowo też.
1: Tak, tak.
0: Bardzo punkowo, energetycznie też można poskakać. Natomiast u Popayama widziałem, że ludzi zachęciło do takiego...
1: Kołysania się.
0: Czasami jakiegoś takiego bardziej ekspresyjnego tańca, ale gdzieś takiego właśnie, powiedziałbym, korzennego. No bo to jednak jest mocno folkowa muzyka. Świetnie to zagrało w tym słońcu i z nowego albumu, bo gdzieś nie zagraliśmy w tym roku, w maju wyszedł ich nowy krążek, jego nowy krążek, bo to jest jednak jednoosobowy projekt, ale Honesty Flowers to jest tytuł, a z tego albumu posłuchamy utworu Sound Mirrors.

0: Sound Mirrors, Upupayama i my, no kończy nam się już czas antenowy. Nie powiedzieliśmy o wszystkim, co widzieliśmy, o wszystkim, co przeżyliśmy. Chyba postaraliśmy się powiedzieć o tych najważniejszych, najprzyjemniejszych rzeczach. O też walce z żywiołami.
1: Tak. I o prawdziwej woli przetrwania. Po prostu tam na festiwalu i magii muzyki, która nas trzymała.
0: I magii kaloszy.
1: Pionie, magii kaloszy, to też tak. Magia tutaj gumy, plastiku chroniącej przed deszczem. No myślę, że sobie będziemy jeszcze przypominać o jakichś takich ciekawych rzeczach, które można byłoby zagrać czy powiedzieć, ale to no, nigdy się nie da tak w 100% chyba tego ani przekazać, ani spamiętać. Nie,
0: no też to jest tylko i wyłącznie subiektywna opinia
1: tak.
0: Nas, więc no, no nigdy nie uda się, jak, to jest relacja dwóch dziennikarzy muzycznych, których bolała czasami głowa i czasami byli zmęczeni.
1: Oraz zmuczeni przez deszcz.
0: Tak, tak, no pamiętam jak przyjechałyście, ja w pelerynce tak. deszczowej tak. wybiegłem, cały mokry
1: było.
0: I lało i musiałem krzyczeć do was, gdzie zaparkować. No, no to właśnie takie historie typowo festiwalowe.
1: My się zastanawialiśmy, czy w ogóle wyjedziemy z tego kempingu, bo trawa była tak mokra i błoto było już tyle tego pierwszego dnia, że o.
0: No, były problemy z...
1: Sporo samochodów się gdzieś tam zakopało, albo tak, akumulatory padły.
0: Tak, no właśnie, ale no, taki jak padnięty akumulator w sam raz pozwolił się zapoznać. No i dzięki temu zdążyłem na Upupayamę, bo mnie podwieźli, żeby ten samochód pojeździł sobie, żeby ten akumulator się naładował.
1: Okej, okay. To tak było, a widzisz,
0: no,
1: piękna sprawa.
0: Więc mógłbym tam jeszcze parę dni pobyć sobie chętnie z tymi ludźmi.
1: Super, no więc podsumowując, polecamy bardzo festiwal Freak Valley.
0: Było fajnie.
1: Było fajnie, było super.
0: Nasze jakieś, można powiedzieć, wspólne muzyczne marzenie się spełniło tam.
1: Tak, i było super. Naprawdę wszystko ten... nie było żadnych takich zawodów o większych, że ktoś się nastawił na coś i...
0: I nie było.
1: I nie było, albo nie pykło. Także polecamy.
0: Ale w naszym wieku, no to już też gdzieś uczymy się te oczekiwań nie windować za bardzo.
1: To prawda.
0: No to z wiekiem te oczekiwania są już bardziej realistyczne. Zespół, który... Byłem już zmęczony na tym koncercie, a trochę chciałem zobaczyć, jak zabrzmi na żywo Trunkonauts. Troszkę mi się nudziło, ale to chyba ze zmęczenia bardziej. Przyjemnie było sobie ich zobaczyć, jak grają. No też chyba nie grają często w tej konfiguracji. Z ich drugiego albumu pożegnamy się utworem, który wybrzmiał na koncercie, czyli Fugitives from the Void. Mówili do was Maja Haczyńska
1: oraz Mikołaj Żurakowski. To były modlitwy psychodeliczne, jak i będą jeszcze za tydzień. Przypominamy, że za tydzień będzie nasza audycja The Very Best of Summer Hits, która co roku rozpoczyna okres wakacyjny, w którym no, my się dosłownie wakacjujemy i wracamy do was w październiku. Także pamiętajcie o tym, jeżeli nas słuchacie na bieżąco, żeby się nie zdziwić, że dwa tygodnie co się dzieje, bo nas już chwilowo nie będzie na te trzy miesiące.
0: Znikamy.
1: Znikamy.
0: Będziemy wszędzie i zawsze, ale nie tutaj.
1: Tak. A potem wracamy do naszych czwartków i jeszcze za tydzień o północy w czwartek się słyszymy normalnie.
0: Tak jest. To życzymy wam dobrej nocy i jeśli macie jakieś muzyczne marzenia, to za nimi podążajcie, bo warto. Dobranoc.
1: Dobranoc.